0: podmiocie, a następnie wykonany. Więc my sprawę będziemy mieli w systemie widocznym moment wystawienia skierowania, podjęcia tego skierowania i realizacji hospitalizacji planowej.
1: Zapowiada wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Zmieniamy temat, teraz trochę kultury i sportu. Cristiano Ronaldo będzie producentem nowego serialu o piłce nożnej. Ma być także jego gwiazdą. O nowym artystycznym zajęciu słynnego piłkarza opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Zdjęcia ruszyły niedawno w Londynie. Portugalska legenda futbolu jest producentem serialu Day Ones, a tytuł to slangowe określenie najwierniejszych przyjaciół, którzy byli z tobą od samego początku, zanim pojawił się sukces finansowy. Ten serial powstaje we współpracy z brytyjskim reżyserem i producentem Matthew Vaughnem, twórcą m.in. filmowej serii Kingsman. Cristiano Ronaldo pojawi się też na ekranie. W obsadzie jest również Damian Lewis, znany z Homeland i Billions. Gościnnie wystąpią także francuski trener i były piłkarz Thierry Henry oraz raper Dave.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Letnia polityczna trasa lewicy po Polsce. Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, a był nim marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Startujemy z kampanią, bo pokazujemy to, co lewica zrobiła do tej pory. Pokazujemy, dlaczego jesteśmy w tym rządzie oraz co by było, gdyby lewicy w tym rządzie nie było. I muszę panu, panie redaktorze i państwu powiedzieć, byłem na wszystkich trasach do tej pory. Jeździmy co tydzień, to jest piątek, sobota, niedziela. W tym tygodniu cały Dolny Śląsk, piątek po obradach Sejmu wyjeżdżamy. Przychodzi masę ludzi na spotkania. Masę ludzi na spotkania. Na spotkania indywidualne ze mną. Nie dlatego, że się nazywam Czarzasty, no dlatego, że jestem liderem formacji, która stoi przy mnie, za mną. Razem z liderami stoję w tej formacji. Przychodzi między 300 a 500 osób.
5: Młodych także? Takich potencjalnych młodych, wyborców partii Razem?
4: I młodych, i starych. I tutaj akurat nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu. Na spotkanie z Krzysztofem Gawkowskim, z Ziemianowicz-Bąk, z Żukowską, z Kulaskiem, z Schering-Wielgu, z Kotulą. Naprawdę serce rośnie z Biejat, z Magdą Biejat, z Dorotą Olko. A przede wszystkim to jest ekipa. W tej chwili byliśmy na Podkarpaciu, byliśmy na Śląsku, byliśmy na Kielecczyźnie.
5: To nie są takie naturalne miejsca dla lewicy, szczególnie Podkarpacie. I jak było na
4: Dobrze.
5: Podkarpaciu?
4: Dobrze, to znaczy, panie redaktorze, zawsze się znajdzie ktoś, kto się zachowa jak Matecki, no ale to... Tak też go traktujemy w taki sposób, chociaż ja lubię ludzi i lubię rozmawiać, ale dobre jest przyjęcie, to znaczy ludzie reagują, przychodzą. Trzeba ludziom mówić, co ten rząd zrobił, bo wydaje mi się, że tutaj zawsze mieliśmy problemy komunikacyjne jako koalicja 15 października, ale jako lewica również. Trzeba również przepraszać, to chcę jasno powiedzieć.
5: Za co trzeba przepraszać?
4: Za to, co nie zostało dobrze zrobione, na przykład za służbę zdrowia. Nie mam z tym żadnego problemu. Staję i mówię, służba zdrowia powinna lepiej funkcjonować, tego żeśmy nie zrobili dobrze. Ale też mówię dokładnie, przedstawiam 16 ustaw, w tym, co lewica dowozi. Jednym słowem, prawica się kłóci, lewica dowozi.
5: Panie marszałku, to jeszcze pytanie ostatnie o tę trasę, ale spodziewacie się, że będą wcześniejsze wybory? Dlatego tak wcześnie startujecie z kampanią? Czy jednak nie będzie wcześniejszych wyborów?
4: Nie, chcemy...
5: Bo prezydent ma jeszcze szansę może spróbować zablokować ustawę budżetową.
4: Po pierwsze, no tak, ale jeżeli będzie ustawa w terminie uchwalona przez Sejm, to prezydent nie ma szans na zablokowanie ustawy budżetowej, a uprzejmie informuję, że będzie w terminie, bo jeżeli chodzi o funkcjonowanie Sejmu, to dzięki klubom parlamentarnym, które w tym Sejmie są, ten Sejm funkcjonuje rozsądnie i nie spodziewam się tutaj absolutnie żadnych
5: zmian. Czyli nie będzie wcześniejszych wyborów, pana zdaniem?
4: Na 100% nie będzie wcześniejszych wyborów. Mało tego, koalicja 15 października, jak się stuknie w głowę w kilku sprawach, a stukamy się w głowę wszyscy razem i nie mamy w sobie bufonady, uważam, że ma bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie rządziła przez następne 4 lata i dlatego jest trasa lewicy pod hasłem Lewica dowozi i dlatego będziemy walczyli o każdy głos i mówię to bardzo poważnie, dlatego że przyjeżdżam przez piątek, sobota, niedziela, tak samo jak moi przyjaciele z partii po 2000 kilometrów i to daje efekt. To nie ma lepszego efektu jak spotkania i rozmowy z ludźmi. Nie ma po prostu.
5: Panie Marszałku, skoro podawanie ręki. Pytanie o CPN. Wróci program CPN w tej sytuacji, którą mamy pana zdaniem? Powinien wrócić?
4: Chciałbym, żeby w tej sprawie podejmował decyzję rząd i w tej sprawie musi mieć do powiedzenia najwięcej minister finansów, premier i minister do spraw energii. Wierzę akurat tym trzem osobom, bo i Motyka, i Domański, i Tusk są poukładani, rząd jest stabilny. W związku z tym, jeżeli będzie potrzeba, jeżeli to, co robi Trump, które zna pan redaktor, moje podejście do pana prezydenta Trumpa.
5: Znany jest szeroko.
4: Naród amerykański tak, Ameryka tak, natomiast pan prezydent Trump jest liderem chaosu. Już nawet zostało mi to wybaczone przez ambasadora Stanów Zjednoczonych.
5: Jak to zostało wybaczone? Znaczy co, spotkaliście się panowie i...
4: No proszę pana, przyjął moje zaproszenie na 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych.
5: Ale powiedział coś? Powiedział, wybaczam, z serca wybaczam, panie marszałku.
4: Napisał następnego dnia, że jestem marszałkiem godnym zaufania.
5: No to naprawdę bardzo, bardzo głębokie, ale pytanie o CPN.
4: Ja się trochę zaczynam bać, bo prawica ma coraz większe do mnie zaufanie, ambasador Stanów Zjednoczonych coraz większe zaufanie ma do mnie. W związku z tym wydaje mi się, że muszę jechać na wakacje.
5: Może pan pojechać na wakacje, ale może jak pan wróci, to pan wystartuje ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Pomoże im przetrwać najgorsze wydarzenie.
4: Z panem Kaczyńskim nigdy w życiu nie rozmawiałem. Z panem Morawieckim rozmawiałem raz w Sejmie i jak pan pamięta, z 30% zaufania spadłem chyba w przeciągu godziny na 12. Więc
5: jednak
4: za swoją głupotę już dostałem raz po nosie, a głupoty dwa razy się nie robi.
5: Panie marszałku, teraz trudniejszy temat. Czy najbliższe posiedzenie Sejmu zacznie się minutą ciszy dla uczczenia polskiej ofiary zamachu w Berlinie na paradę, zamachu na paradę równości oczywiście.
4: Nie widzę nic przeciwko temu i oczywiście dobry pomysł.
5: Czyli rozważy pan taką sugestię? Pana zdaniem prawica, no w tej chwili prawica mogłaby się zgodzić, bo to rzeczywiście jest ten czas, kiedy pan jest taką postacią dla niej ważną.
4: Proszę pana, ale staram się nie odchodzić od standardów, które w Sejmie były przez wiele lat robione zawsze, stosowane zawsze. Czcimy minutą ciszy posła bądź posłankę, który umiera, oraz sytuacje, które się zdarzają. To nie widzę tutaj przeciwwskazań. Dzisiaj usiądę, jak wrócę, to usiądę tam, poproszę osoby bardziej doświadczone i zapytam, jak to bywało w przeszłości.
5: Pana zdaniem lewica teraz powinna grać ostrzej w sprawach światopoglądowych po tym, jak prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, twierdząc, że zmierza ona do wprowadzenia nowej formy pożycia obok małżeństwa?
4: Proszę pana, lewica powinna realizować swój program. Sprawy wolnościowe zawsze były dla nas ważne. Zakończyliśmy sprawę związaną, przeprowadzając razem z PSL-em przez Sejm i przez Senat ustawę w sprawie związków partnerskich. O prezydencie za chwilę powiem. W tej chwili chciałbym, żebyśmy we wrześniu podeszli do spraw związanych z prawami wolnościowymi kobiet, czyli możliwością decydowania o własnym ciele.
5: Mówię o prawie
4: do aborcji. Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta, to uważam, że podjął po prostu złą i głupią decyzję, dlatego że skrzywdził dwie grupy ludzi bardzo mocno. I to mówię jasno, to znaczy skrzywdził pan ludzi, panie prezydencie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o związki związane ze społecznościami LGBT, tych ludzi jest 2 miliony, czyli milion takich związków po prostu pan skrzywdził. I druga sprawa, to jest w ogóle brak oceny tego, w którą stronę idzie świat. W Polsce, proszę państwa, w tej chwili 30% dzieci rodzi się poza małżeństwami, zarówno...
5: No może prezydent chce odwrócić ten trend.
4: Tak, odwrócić ten trend, jeżeli w tej chwili na 100 par, 35 par ma rozwody. To, proszę pana, trendu żadnym prawem się nie odwróci. Jak ludzie chcą się kochać i trzymać za ręce, to żadne prawo w nim nie przeszkodzi, ani nie zachęci. To jest po prostu jakiś absurd prawicowy totalnie.
1: Usłyszał Tomasz Telikowski od swojego gościa, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Mówimy o przeglądzie amerykańskich sił stacjonujących w Europie. Stało się to, co zapowiadał Pentagon już kilkanaście miesięcy temu, ale to zawsze wzbudza poważny niepokój. Polski ma to nie dotyczyć, ale jak to może wpłynąć na strukturę obronną Starego Kontynentu? Porozmawiamy teraz z naszym gościem, a jest nim generał Roman Polko, czyli były dowódca jednostki GROM, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry.
1: Panie generale, jak traktować ten przegląd amerykańskich sił w Europie? Pana zdaniem to jest możliwe, żeby Europa przejęła całkowicie odpowiedzialność za swoją konwencjonalną obronę, jak chcą Amerykanie?
2: No przede wszystkim ze strony amerykańskiej to jest naturalne działanie, strategia, nowa polityczno-strategiczna dyrektywa i otóż przegląd tego, co jest, po to, aby dostosować to do nowych wyzwań bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale także Stany Zjednoczone wyraźnie podkreślają, że nie rezygnują z sojuszu NATO i szukają bardziej efektywnych sposobów wykorzystania tego potencjału, którym sojusz NATO dysponuje. Obszar Morza Południowochińskiego, Indo-Pacyfiku, to jest teraz obszar, który jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych, a Europa ze względu na swój potencjał technologiczny, ludzki, przemysłowy jest w stanie przejąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i temu służy ten przegląd amerykański, sprawdzeniu, gdzie Stany Zjednoczone niepotrzebnie angażują swoje siły albo wyręczają wręcz lokalne struktury europejskie, które chcą rywalizować z Amerykanami na polu gospodarczym, a nie chcą brać odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
1: Pete Hegseth, sekretarz wojny, mówi, część państw NATO obleje ten egzamin, obleje ten sprawdzian, a część zda go celująco. Rozumiem, że celująco to myśli też trochę o Polsce, bo wielokrotnie obecna administracja amerykańska wypowiadała się pozytywnie o tym wkładzie Polski w bezpieczeństwo europejskie, ale pańskim zdaniem, które kraje, jeśli chodzi o Stary Kontynent, są najbardziej zagrożone wycofaniem na przykład amerykańskich żołnierzy?
2: Bezwzględnie tutaj Hegseth ma rację, bo rzeczywiście obleje Hiszpania na przykład, która nie włoży na bezpieczeństwo, a no nawet jest. Wręcz przeszkadzała Amerykanom w realizacji operacji w Iranie. No jednak jakaś solidarność w ramach sojuszu NATO obowiązuje. Z pewnością Polska jest takim liderem, jeżeli chodzi o reformę, przebudowę armii, wydatki obronne. No jesteśmy najbardziej zagrożeni, stąd też w naturalny sposób wszystkie te kraje północno-wschodniej flanki NATO, mam na myśli kraje skandynawskie, Polskę, Rumunię, w szczególności oczywiście Litwa, Łotwa, Estonia, no one wydają znacznie więcej na bezpieczeństwo i rozumieją potrzebę solidarności w ramach sojuszu NATO. Te państwa, które są oddalone, no też powinny to zrozumieć, bo kolektywna obrona polega na tym, że dzisiaj my jesteśmy zagrożeni, jutro wy możecie być zagrożeni i tylko w sytuacji, kiedy działamy razem, to bezpieczeństwo jest gwarantowane. Stany Zjednoczone, wbrew takim nawet zapowiedziom, wyjścia z NATO i tak dalej, to w istocie zmobilizowały Europę do budowy NATO 3.0, czyli takiej europeizacji sojuszu, a w istocie do tego, żeby jednak bardziej partycypować w zapewnianiu sobie własnego bezpieczeństwa. I to, co kluczowe i warto podkreślić, Stany Zjednoczone nie zdejmują ochronnego parasola nuklearnego nad Europą, nie wycofują się całkowicie z Europy, ale ograniczają swoją obecność. Z pewnością będą chciały też wykorzystać tą obecność i te bazy już istniejące, ale te, które powstaną w Polsce, miejmy nadzieję, że stała baza powstanie, do tego, żeby kontrolować chociażby samą Rosję i żeby z naszego obszaru też móc reagować na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
1: A jak pan podchodzi do tych zapowiedzi powstania stałej bazy w Polsce? Uważa pan, że to tylko retoryka polityczna, czy uważa pan, że jesteśmy blisko zrealizowania? No to jest dosyć duży i wymagający też dla naszej armii, przede wszystkim infrastrukturalnie, projekt.
2: No to już nabiera realnego wymiaru. To najpierw zapowiedź prezydenta Dudy, Fort Trump. No szkoda, że wówczas nie było przedstawionej konkretnej propozycji. Teraz na szczęście rząd już przedstawia Amerykanom konkretną propozycję, konkretne lokalizacje. Domawiane są czy dogadywane są kwestie finansowe, tak żeby rzeczywiście nie było tak, że to Amerykanie znów płacą gigantyczne pieniądze za to, żeby zapewniać bezpieczeństwo Europie. Wydaje mi się, że ten projekt jest bardzo realny i z punktu widzenia polskiego wojska jest korzystny, ponieważ takie dwustronne, specjalne relacje z Amerykanami, one pozwoliły zrewolucjonizować polską armię. Sam w tym uczestniczyłem. Amerykanie to jest naprawdę kompania braci, którzy, żołnierze, którzy potrafią świetnie realizować wszystkie zadania w najtrudniejszych misjach. No i dobrze, żebyśmy mieli poza wszystkim możliwość stałego treningu, ćwiczenia, nie tylko tutaj tego gwarantowania bezpieczeństwa, ale także, żebyśmy mieli też rodziny tych amerykańskich żołnierzy, tak aby i one poznawały, czy utożsamiały się z Polakami.
1: Roman Polko, był dowódca jednostki GROM, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był razem z nami. Dziękujemy, panie generale.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Położył na kromce pomidora i ugryzł duży kęs. Nie powinnaś być w pracy? Jestem, odparła, po czym wgryzła się w jabłko. Chciałam pogadać, ale najpierw zjedz. Mogę słuchać i jeść. Mam podzielną uwagę. Nadal dokarmiasz bezpańskie koty? Bóg jeden wie, czy one są rzeczywiście bezpańskie, czy przychodzą do mnie, bo serwuję im saszetki z tuńczykiem. Na blacie obok mikrofali stało tekturowe pudło, a w nim znajdowała się sterta opakowań z kocią karmą. Ojciec nigdy nie był zwierzolubem. Kiedy Roma była dzieckiem, razem z matką wiele miesięcy namawiały go na psa, ale pozostał nieugięty. Od jakiegoś czasu zaczął jednak dokarmiać zwierzęta, a te coraz liczniej schodziły się na jego taras. Roma nie wiedziała, skąd u ojca ta nagła chęć pomocy bezdomnym czworonogom, chociaż miała pewne podejrzenia. Przypuszczała, że Jakubowi doskwiera samotność. Ostatnio rzadko go odwiedzała, bo dzieliła czas między pracę i Arka. Poczuła wyrzuty sumienia. Odłożyła niedojedzone jabłko. Potrzebujesz towarzystwa? Zapytała. Może przygarniesz psa albo kota? Myślałem o tym, ale nie jestem pewien. Zaskoczył ją. Mówisz poważnie? Myślałem, żeby wybrać się do schroniska i zabrać stamtąd jakiegoś biedaka, którego nikt nie chce. Przynajmniej miałbym z kim spędzać wieczory. Dobry pomysł. Zrozumiała, że ojcu naprawdę doskwiera samotność. Matka zmarła wiele lat temu. Chorowała na raka. Po jej śmierci Jakub wycofywał się z życia. Czasem jeździł z dawnymi kumplami na ryby, ale na tyle rzadko, że trudno byłoby nazwać te spotkania życiem towarzyskim. Głównie spędzał czas sam. Pracował w ogrodzie albo oglądał telewizję. Pojedziesz ze mną? Zapytał. Pewnie. Pomyślałem, że wezmę najbrzydszego psa w schronisku. Pasowałby do mnie idealnie. Zaśmiał się, a Roma mu zawtórowała. Pojedziemy, zapewniła. Ale najpierw powinieneś kupić parę rzeczy dla nowego członka rodziny. No wiesz, miski, legowisko, smycz, jakąś karmę. Ojciec skończył jeść i odłożył sztućce na talerz. Masz rację, odparł. Zajmę się tym po południu. Zadzwoń, kiedy będziesz gotowy. Pojedziemy razem. Wstał i włożył talerz do zlewu, a potem wytarł ręce w ściereczkę. Dość o mnie, powiedział, nastawiając wodę w czajniku. Mów, z czym przyjechałaś. Sułecka się zawahała. Kiedy jechała do ojca, czuła, że potrzebuje z kimś porozmawiać, ale teraz nie była tego taka pewna. Jakub był emerytowanym policjantem, więc wydawało się, że zrozumie jej obawy. Jednak gdy na niego spojrzała, doszła do wniosku, że nie powinna go martwić. No mówże, ponaglił. Chodzi o sprawę Ingi? Zaginięcia zawsze są trudne, kochanie. Dałam, by tato, taka jest prawda. Rozwiązanie śledztwa nie zależy tylko od ciebie. Jesteście zespołem. Koncertowo je spierdłam.
0: Gdy wywieszyska przestają bić, w mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywieszysko w RMF FM.

0: Jakub nasypał do kubków mielonej kawy, oparł się o blat i skrzyżował ramiona na piersi. Tak bywa, powiedział smutno. Nie każdą sprawę można doprowadzić do końca. Prosiłam naczelnika, aby pozwolił mi dowodzić. Minęły 3 dni od zniknięcia Ingi i nic. Rozpłynęła się. Nigdzie jej nie ma, żadnych poszlak, żadnych śladów. Kompletna katastrofa. Rodzice są zrozpaczeni, a prasa chce mnie zjeść żywcem. To tylko kwestia czasu, kiedy naczelnik przekaże dochodzenie komuś innemu. Nie pierwszy i nie ostatni raz pismaki obrzucają policję błotem. Musisz przywyknąć. Wcześniej byłaś dzielnicową, a to zupełnie inna historia. Jako były gliniarz nieraz obrywałem po łbie od dziennikarzy. Oni to uwielbiają. Uważają, że pozjadali wszystkie rozumy. Roma zacisnęła usta. Ojciec był w mieście prawdziwą legendą. Gdy była dzieckiem, z zafascynowaniem słuchała opowieści o tajemniczych śledztwach i marzyła, by zostać bohaterką jak tata. Poznała wielu policjantów. To porządni ludzie, zaangażowani w pracę, ale ojciec był inny. On żył, by służyć w policji. Zawsze miał jakąś sprawę, zawsze było coś do zrobienia. Przedkładał pracę nad życie rodzinne, co było powodem kłótni z żoną. Kochała go całym sercem, ale miała ogromny żal. Po wielu latach dostrzegł, jak wiele przegapił, ale było już za późno. Ona zachorowała, a niedługo później odeszła. Ojciec postawił na stole kubki z kawą. Na co dzień Roma nie słodziła, ale tym razem sięgnęła po cukiernicę. Wsypała 2 pełne łyżeczki i zamieszała. Dostrzegła leżący na krześle dziennik łódzki. Sięgnęła po gazetę i rozłożyła ją na stole. Czytasz to? Zapytała. Nie muszę czytać o przebiegu śledztwa, bo mam córkę policjantkę. Kupuję je dla krzyżówek i działu sportowego. Uśmiechnęła się krzywo. Legenda niebieskich źródeł zbiera kolejne żniwa, ogłosił nagłówek. Już gdzieś to słyszałem, powiedział Jakub. Postawił na stole 0,5 misek z drożdżówkami, usiadł i sięgnął po jedną. Ugryzł, a kruszonka posypała się na ceratę. Kiedy zniknęli Hazelowie, dziennikarze pisali dokładnie to samo. Ludziom zaczynało odbijać. Rozmawiałem nawet z kilkoma i prosiłem, żeby przestali zamieszczać takie bzdury, ale i tak mnie nie posłuchali. To była bardzo dziwna sprawa. 5-osobowa rodzina przepadła jak kamień w wodę. Wydawałoby się, że takie rzeczy nie dzieją się naprawdę, a jednak... Pracowałeś przy zaginięciu Hazelów? Zapytała zaskoczona. Nie pamiętałaby ojciec o tym wspominał. Nie, odparł i oblizał palec. Świętej pamięci Staszek Jaworski kierował dochodzeniem. Mówiąc szczerze, trochę mu zazdrościłem. To była cholernie zagadkowa sprawa, ale ja byłem tuż przed emeryturą. Naczelnik wolał, żeby zaginięciem zajął się ktoś młodszy. Zaśmiał się, a w jego oczach pojawiło się rozczarowanie. Szybko jednak dotarło do mnie, że nie mam mu czego zazdrościć.
1: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

0: Staszek błądził jak we mgle. Przestałem żałować, że nie jestem na jego miejscu. Do dziś nie wiadomo, co się z nimi stało, a on nie doczekał rozwiązania. Zachorował i kilka miesięcy później już go nie było. Ale pamiętam, co ludzie wtedy gadali. Że to wina źródeł, że to one zabrały rodzinę do siebie, dlatego na chwilę przestały bić. Wierzysz w to? Prychnął. Jasne, że nie. Ale ludzie lubią takie historie. Roma zerknęła na nagłówek. Teraz też nie biją, powiedziała. Na pewno jest jakiś powód. I na pewno nie zabierają ludzi pod wodę. W twarzy ojca coś się zmieniło. Zauważyła w jego oczach niepokój. Planowałam jechać do rezerwatu, ale pomyślałam, że najpierw wpadnę do ciebie, powiedziała niepewnym głosem. Jakub spojrzał na nią. Jedź tam, odparł. I sprawdź, czy rzeczywiście jest tak, jak piszą. Czekając na dziennikarza, Aleksander przemógł do suchej nitki. Podmuchy zimnego wiatru przenikały go na wskroś, a zacinający deszcz smagał po twarzy. Wreszcie się doczekał. Arek przemykał między kałużami, przytrzymując rękami kaptur na głowie. Ale leje, nie? Rzucił, kiedy stanął pod klatką. Namirski wpisał kod i pociągnął drzwi. Poprowadził Zamojskiego na piętro i otworzył mieszkanie, puszczając gościa przodem. Detektyw ściągnął płaszcz. Z włosów ciekła mu woda, a na ramionach koszuli miał mokre plamy. Mieszkanie było małe, ale wyglądało jak wyjęte z magazynu wnętrzarskiego. Utrzymane w stonowanych barwach sprawiało wrażenie, jakby nic nie znalazło się tutaj przypadkowo. Aleksander wiedział, że Arek lubi porządek. Leżące na kanapie poduszki były ułożone w równych odstępach, podobnie jak rzeczy na regałach. Przemoczone ubranie detektywa zaburzało ten porządek, ale gospodarz, zapewne z grzeczności, udawał, że tego nie dostrzega. Napijesz się czegoś? Zapytał. Niedawno skończyłem kawę, ale chyba przyda mi się druga. Już robię. Namirski poprawił druciane okulary na nosie i nastawił wodę w czajniku. Do dwóch kubków nasypał rozpuszczalnej Nescafe. Co u ciebie? Zagadnął. Po staremu, można by tak rzec. Aha. Zamojski wolałby przejść do rzeczy, ale ze względu na dawną znajomość uznał, że należy wymienić uprzejmości. Chociaż dziennikarz czasem działał mu na nerwy, czuł do niego sympatię. A u ciebie? Podcast nieźle sobie radzi. Chyba odbiłem się od dna, bo przed Ostaszewską był moment, że kiepsko mi szło. Obserwujący uciekali, mało lajków i komentarzy. Ale po tym śledztwie znowu ruszyło. Zastanawiam się, czy nie rzucić roboty w Głosie Tomaszowa. Wkurzają mnie tamci ludzie. Mam podziurki w nosie pracy na etacie, ale potem sobie myślę, po co miałbym to robić? Stała posadka, pensja co miesiąc. Jak mi się noga powinie, mam stałe źródło dochodu. Dodatkowo nie zabiera mi wiele czasu w ciągu dnia. Wiesz, jak jest. Raz są tematy, a raz ich nie ma. Nie wiem, mogę się tylko domyślać. Ale na twoim miejscu dobrze bym przemyślał tę decyzję. No właśnie, byłbym głupi, gdybym to zrobił.
1: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM.

Jednak korci mnie, żeby się uwolnić i rozwinąć skrzydła w internecie. Zająłbyś się tylko podcastem? No, odbąknął. Coś w ten deseń. Zostałbym influencerem. Czajnik pstryknął, więc Arek zalał kawę i odstawił go z powrotem. Tylko nie wiem, czy na początku spiąłbym finanse. Chyba zaczynam układać sobie życie. Mam dziewczynę, więc kasa się przyda. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie los. Gratulacje. Dzięki. Policzki Namirskiego lekko się zarumieniły, a w jego głosie słychać było podekscytowanie. Aleksander poczuł ukłucie zazdrości. Jego życie prywatne było w rozsypce. Nie istniało. Nie pamiętał, kiedy ostatnio spotykał się z jakąś kobietą dłużej niż kilka tygodni. No dobra, co cię do mnie sprowadza? Arek postawił na stoliku kawy i usiadł na kanapie. Niby od niechcenia strącił niewidzialny paproch spod łokietnika. Jestem cholernie ciekawy, bo nie sądzę, żebyś wpadł z towarzyską wizytą. Prowadzę śledztwo i natrafiłem na interesującą informację. Aleksander podrapał się po skroni. To znaczy, nie wiem na ile jest ważna, ale chciałbym dowiedzieć się więcej. Chodzi o morderstwo Dominiki Okulskiej. Kojarzysz temat? No jasne. Robiłem o niej odcinek podcastu. Zamoyski wiedział o tym, dlatego postanowił porozmawiać z Namirskim. Natrafiłem na kilka artykułów na ten temat, powiedział. Nie znalazłem jednak nic wartego uwagi. Kilka powtarzających się fraz, żadnych szczegółów i lakoniczny komunikat policji. Z tego co kojarzę, taka była prośba rodziny. Nie chcieli rozgłosu ani zainteresowania mediów. Matka Dominiki bardzo przeżyła jej śmierć, a ojciec robił wszystko, żeby poskładać ich życie do kupy. Dlatego poprosił policjantów, aby nie podawali mediom szczegółów. Uważał, że to niepotrzebne. Jego córka nie żyła, więc... No wiesz, już nie mógł jej pomóc. Odmawiał kontaktów z mediami. Kiedy robiłem odcinek, próbowałem namówić ich na rozmowę, ale się nie zgodzili. To by wiele wyjaśniało, Aleksander się zamyślił. Zainteresowałem się tą sprawą i zadzwoniłem do Głosu Tomaszowa. Chciałem porozmawiać o Dominice, ale babka powiedziała mi, że autorka tekstów umarła. Arleta. Arek sięgnął po kawę i upił łyk. Nie znałem jej, ale też czytałem te artykuły, kiedy się przygotowywałem do tamtego odcinka. Niewiele w nich jest, dlatego pogadałem z kilkoma osobami, które pamiętały tamte wydarzenia. Zastanawiam się tylko, co chcesz wiedzieć. Policja znalazła sprawcę, tak? Namirski skinął głową. Andrzej musiał, odparł. Powiesił się w celi, zanim doszło do procesu. Aleksander spojrzał na niego zaskoczony. O tym nie miał pojęcia. To był drobny pijaczek, mieszkał przy moście na Pilicy, wyjaśnił dziennikarz. Rzut beretem od niebieskich źródeł. Chodził z tanim winem i browarami do rezerwatu, siadał na ławce i popijał sobie do wieczora. No i gliniarze uznali, że to on zabił Dominikę.

0: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina trzecia, zatem o tej porze mamy aktualne fakty, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Jernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. PiS odkłada ostateczne decyzje w sprawie posłów związanych ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego. Los polityków jest teraz w rękach rzecznika dyscyplinarnego. Po ataku dwóch mężczyzn na parę z Ukrainy prokuratura złożyła wobec nich wnioski o tymczasowy areszt. Wojna i moda na jednej wystawie. Nowa ekspozycja w Muzeum Powstania Warszawskiego. To rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości przesądzi o przyszłości polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o przynależności do partii. Tak zdecydował Komitet Polityczny PiS. Ostateczne rozstrzygnięcia mamy poznać w ciągu kilkunastu dni. A co to oznacza dla osób ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego? O tym w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Mogą otrzymać karę nagany, zawieszenia, a ostatecznie wyrzucenia z partyjnych szeregów. I nie dotyczy to wyłącznie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jest to osób, które weźmie pod lupę rzecznik dyscyplinarny, liczy 44 nazwiska. Wśród nich kilka osób, które, jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochanek, złożyły oświadczenia na niewłaściwych formularzach.
3: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jak dodał rzecznik PiS, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, formalnie więc członkowie Rozwoju Plus nadal pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości, a Mateusz Morawiecki wiceprezesem tej partii.
1: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary młodych obywateli Ukrainy. W niedzielę, przypomnijmy, na wrocławskim Zakrzowie Nastia i Maksym zostali zaatakowani po wyjściu ze sklepu. Napastnikom nie spodobał się ich akcent. Nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska ustalała, co wiadomo do tej pory o przesłuchaniach podejrzanych.
4: Młodszy napastnik, 27-letni Tomasz M., złożył obszerne wyjaśnienia, ale ponieważ nie zgadzały się one ze zgromadzonym materiałem dowodowym, prokuratura uznała, że powinien zostać aresztowany. Z kolei 45-letni Adam C. odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj nie przyznali się do winy i usłyszeli zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym.
5: Prokuratura już złożyła wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych. Przed chwilą dosłownie. Jutro odbędą się posiedzenia w tym przedmiocie.
4: Powiedział mi przed chwilą Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, i potwierdził, że Adam C. to znany bokser, tak zwany Cycu, który walczy na gołe pięści.
1: Młodszemu podejrzanemu grozi 5 lat więzienia, a starszemu ze względu na recydywę 7,5 roku. W Muzeum Powstania Warszawskiego wieczorem odbył się wernisaż nowej wystawy czasowej Splot, czy sukienka może być mundurem? Ekspozycja opowiada o tym, jak wojna zmieniła strój i modę warszawiaków.
6: Bardzo interesującą rzeczą podczas okupacji, w ogóle II wojny na całym świecie, były ubrania szyte ze spadochronów. Ta środkowa bluzeczka uszyta ze spadochronu, z czaszy spadochronu bawełnianej, należała do Róży Nowotnej, która była studentką medycyny i 12 sierpnia Róża brała ślub ze swoim narzeczonym i właśnie ten ślub brała dokładnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, w tym ubraniu, w którym poszła do powstania, w tym też wzięła ślub.
1: O wystawie opowiadała kuratorka Dorota Rakowska, a w najbliższą sobotę, przypomnijmy, 82. już rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: W sierpniu do Hiszpanii polecą strażacy z grupy GFFF, czyli Grand Forest Firefighting. To specjaliści od gaszenia pożarów lasów z ziemi, bez użycia pojazdów, działające w trudnym terenie i wymagających warunkach. O ich wyposażeniu i zadaniach, a także o innych specjalistycznych modułach Państwowej Straży Pożarnej, reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z kapitanem Hubertem Ciepłym, rzecznikiem prasowym małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
8: Strażacy z Polski lecą do Hiszpanii, najprawdopodobniej w związku z trudną sytuacją pożarową. Co my tam będziemy wysyłać i kogo?
9: Przede wszystkim 105 polskich strażaków Państwowej Straży Pożarnej od 1 do 30 sierpnia będzie pełniło służbę właśnie w Hiszpanii. Będzie to moduł GFFF, czyli Grand Forest Firefighting. Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne właśnie przy użyciu chociażby sprzętu podręcznego, hydronetek, i tam możemy być dysponowani, żeby ugasić takie pożary lasów. Od 1 sierpnia 105 strażaków, będą oni podzieleni na 3 grupy. Po 35 strażaków w każdej grupie, w 3 turach będzie stacjonowało w Hiszpanii. I to jest taki cel tego wyjazdu. No i Polska ma takie 2 moduły, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów, i te 2 moduły wchodzą w unijny mechanizm ochrony ludności, czyli jesteśmy zgłoszeni, żeby pomagać innym państwom. I jeden z tych modułów, właśnie GFFF, będzie dysponowany i już za kilka dni będzie w Hiszpanii.
8: Dobra, ale mamy jeszcze drugi moduł, który też jest wyspecjalizowany w zakresie pożarów lasów.
9: Tak, to jest moduł bardzo podobny, też GFFV, ale dodaję też GFFF, ale dodajemy końcówkę V, czyli z użyciem pojazdów Grand Forest Firefighting with Vehicles. I ten moduł jest skomponowany z 6 województw: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. I z tych województw tworzymy miesięczne dyżury. 3 z nich każdego miesiąca pełnią dyżury i są zgłoszeni do unijnego mechanizmu ochrony ludności. Taki moduł ma gotowość wyjazdu do 6 godzin, około 100 strażaków plus pojazdy. I taki moduł był chociażby dysponowany ostatnio do Grecji, gdzie samochody zebrały się w jednej bazie koncentracji. Dowództwo, później zespół logistyczny, zespół operacyjny, około 100 strażaków plus pojazdy, i na kołach jedziemy, żeby pomagać innym państwom. Natomiast do Hiszpanii to są strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem, bo to jest najszybszy środek transportu, i będą mieć tylko sprzęt taki podręczny, spakowany w skrzyniach, i również swoje ubranie specjalne do gaszenia takich pożarów. To się tylko i wyłącznie tym różni. Natomiast moduł ten z tymi pojazdami, mamy to też podzielone na 3 części w Polsce, że na zachód, południe i wschód, bo możemy być dysponowani na różne kierunki świata. Dlatego są też te województwa wybrane, żeby jak najszybciej móc strażaków wysłać na dany rejon, gdzie jest zagrożenie.
8: Czy ci strażacy, którzy służą w tych modułach, to są strażacy, którzy na co dzień też walczą z pożarami, czy to są strażacy, którzy pełnią tylko dyżury i walczą z pożarami tylko lasu?
9: To jest taka dodatkowa nasza funkcja. Naszym głównym priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego i zagrożonego mienia, i ci strażacy pracują w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast dodatkiem do tego wszystkiego jest właśnie też przynależność do tych modułów. Musimy mieć dodatkowe szczepienia, musimy przechodzić szkolenia, recertyfikacje, chociażby taki moduł co 5 lat przechodzi główne recertyfikacje, czy mamy sprzęt, gdzie Unia tego wymaga, czy mamy też szkolenia dodatkowe, więc taka gotowość operacyjna z naszej strony jest cały czas sprawdzana, i my te moduły cały czas doposażamy w odpowiednie sprzęty. No dlatego są te moduły w Polsce bardzo dobrze rozwinięte. To nie jest tylko ten moduł, bo mamy jeszcze też inne moduły, które są też dysponowane na cały świat, chociażby moduł USAR Poland, gdzie strażacy wyjeżdżają i są to inni strażacy niż właśnie w tych modułach do gaszenia lasów. To są strażacy do ratowania życia ludzkiego przy trzęsieniach ziemi. Są też moduły do powodzi, więc mamy naprawdę kilka różnych wariantów, natomiast teraz będzie wykorzystywany moduł GFFF, czyli strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem do Hiszpanii.
8: Jak wygląda szkolenie takich strażaków? Znaczy, na czym oni się skupiają?
9: Jeżeli chodzi o gaszenie pożarów lasów, jest to specyfika bardzo ciężka, bo wszystko zależy od temperatury, od warunków wiecznych. Natomiast my tutaj w tych modułach staramy się symulować takie pożary, i jeżeli mamy takie ćwiczenia, to też używamy ognia, czyli podpalamy tą ściółkę taką, która może być właśnie przy faktycznych pożarach niekontrolowanych. Natomiast my, jeżeli podpalamy, to już mamy pożar kontrolowany. I uczymy się, jak taki pożar się zachowuje, jak się zachowuje przy warunkach wiecznych. Też podsycamy tym powietrzem z różnych stron. No i przy użyciu takiego sprzętu, jak każdy z nas ma w ogrodzie. Próbujemy ten pożar kontrolować, próbujemy go ugasić, próbujemy robić pasy oddzielające. Używamy hydronetek. Jest to taki sprzęt, który mamy też na sobie, na plecach. I przy użyciu delikatnego pociągnięcia wajchą, czy przy użyciu delikatnego podciśnienia możemy podać wodę. I nie trzeba mieć żadnych węży do tego. Po prostu mamy 10, 12 czy 15 litrów na sobie takiej wody. To jest taki podręczny zraszacz, gdzie używamy. I właśnie w strażacy pracują zawsze w rocie, czyli zawsze jest nas dwóch. No jeżeli mamy jakiś tam odcinek lasu, gdzie tylko i wyłącznie gdzieś się tak delikatnie podpala czy tli, no to przy użyciu chociażby takiego sprzętu możemy dojść w trudno dostępne tereny, gdzie samochody nie dojadą, gdzie węży nie doprowadzimy naszych tłocznych i nie mamy możliwości użycia tych węży i prądownicy, więc przy pomocy takich hydronetek z wodą wchodzimy w zagłębienia lasu i po prostu działamy.
8: Czym jeszcze działacie? Znaczy macie na przykład, nie wiem, piły do cięcia drewna, żeby gdzieś ten las przerzedzić?
9: Tak, to też są piły do cięcia drewna, to też jest cały zespół logistyczny, bo tak jeden z tych modułów, no to musi być samowystarczalny. Gdy używamy pojazdów, czyli ten moduł główny, który jest, no to mamy zespół logistyczny, gdzie mamy chociażby swoje kabiny prysznicowe, możliwości skorzystania z toalet, więc tutaj ten moduł jest samowystarczalny, rozbijamy obozowisko, namioty i nic więcej nie potrzebujemy, nawet mamy swoje jedzenie. Natomiast przy tym module troszeczkę niższym, czyli bez użycia pojazdów, no to działamy tylko i wyłącznie siłą ludzką, ale też takim sprzętem podręcznym, szybkim sprzętem podręcznym, gdzie możemy pomóc, żeby ten ogień po prostu się nie przedostawał na inne rejony leśne.
8: Czy to, że my mamy takie moduły, to jest coś niezwykłego w kontekście Europy, czy inne państwa też takie moduły mają?
9: Inne państwa też mają takie moduły i my poszliśmy też w kierunku tworzenia takich modułów kilka lat temu. W 2023 roku zapoczątkowano moduł GFFF, czyli bez użycia tych ciężkich pojazdów, tylko zwykły strażak z sprzętem podręcznym, ale teraz już mamy tak to rozwinięte w Polsce przez te 3 lata, że z 7 województw strażacy tworzą ten moduł i są specjalne szkolenia, są ćwiczenia nie tylko teoretyczne, że siedzimy i uczymy się, jak ten ogień może się zachowywać, bo to jest też bardzo ważne przy teorii, ale ogólnie stawiamy na praktykę. Więc przy użyciu sprzętu i siły fizycznej pracujemy w lesie, pracujemy pod lasem, pracujemy na terenach właśnie takich leśnych i właśnie teraz w lecie takie ćwiczenia się praktycznie wszędzie odbywały, gdzie te moduły powstały w Polsce.
1: Z kapitanem Hubertem Ciepłym, rzecznikiem prasowym małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I to już jest ten czas, kiedy rozpoczynamy nasz program Pierwsza Kawa z RMF. Dzień dobry, mówi Marcin Jędrych. Polecam nasze muzyczne propozycje, ważne fakty i wszystko to, o czym powinniście wiedzieć, kończąc albo zaczynając dzień, w zależności od tego, w jakim miejscu właśnie o tej porze jesteście. A u nas na zegarze 13 minut po godzinie 3:00.

0: noc w RMF FM. Teraz na moment przeniesiemy się do Francji i sprawdzimy, jak wyglądają postępy z walką z żywiołem, jakim jest pożar. O tym teraz w rozmowie Tomasz Terlikowski. Zapraszam.
1: Teraz sprawdzimy, co dzieje się w walczącej z pożarami Francji. W tym kraju, a także w Hiszpanii od kilku dni trwa walka z tym żywiołem. Wczoraj w trakcie akcji gaśniczej we Francji zginął 38-letni strażak. W całym kraju w związku z pożarami ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób. A my łączymy się teraz z moim gościem, którym jest Robert Turniak, właściciel polskich sklepów Polka w Bordeaux. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam pana serdecznie i witam słuchaczy.
1: Jak wygląda w tej chwili sytuacja, gdyby pan nam opowiedział, pana rejonie Francji, w okolicach Bordeaux?
2: No w dalszym ciągu nic się nie zmieniło. Powietrze jest może troszeczkę czystsze, natomiast no, ciągle istnieje zagrożenie pożarowe. I ciągle jesteśmy ewakuowani, nie możemy wejść ani do swoich miejsc pracy, ani do domów.
1: Mówi pan o dymie, ale widać, no, w pobliżu rzeczywiście ten ogień jest obecny?
2: Na obrzeżach Bordeaux my nie widzimy ognia, natomiast widzimy olbrzymie kłęby dymu i to całe zadymienie, które występuje, które drapie w gardle przy próbie oddychania głębszego, jest bardzo, bardzo uciążliwe.
1: A czy doświadczył pan sam jakiejś niebezpiecznej sytuacji w związku z tym pożarem? Albo ktoś ze znajomych, sąsiadów, przyjaciół, którzy są gdzieś tutaj w okolicy, mówił o takiej niebezpiecznej sytuacji?
2: Na szczęście nikt z moich znajomych, ani ja sam, nie doświadczyliśmy jakichś takich bardzo niebezpiecznych sytuacji.
1: Ale rozumiem, że w mediach się o nich mówi. Czy to też nie jest tak, że to niebezpieczeństwo w tej chwili, no oczywiście poza oddychaniem, które jest też istotne, ale znaczy, tym przeszkadzaniem dymu, to niebezpieczeństwo się pojawia w doniesieniach medialnych?
2: Pojawia się oczywiście, bo to nie jest zwykły pożar, tylko tak jak mówią Francuzi, to jest mega pożar, to jest coś, czego Francja nigdy nie doznała aż w takiej skali. Tak jak z tego, co mi wiadomo, z mieszkańców, z osób cywilnych nie zginął nikt, natomiast spaliły się już chyba około 300 domów, z tego, co wiem. Zginęło 3 strażaków, więc ten stopień zagrożenia jest naprawdę ciągle bardzo duży.
1: A co o pożarach mówią sami mieszkańcy? To znaczy, jak się o tym rozmawia? W ogóle się o tym rozmawia teraz?
2: No jest to jakby główny temat rozmów. Mieszkańcy mają już po prostu, są zmęczeni, bo ta sytuacja jest trwa od tamtego czwartku praktycznie i wszyscy są już zmęczeni, wszyscy czekamy, kiedy będziemy mogli wrócić do domu, kiedy skończą się alerty o pożarach. Tak jak mówią Francuzi, w tej chwili jest pożar jest ustabilizowany, ale jeszcze nie jest zagaszony, więc ciągłe te alerty przychodzą. Druga sprawa, temperatura, która znowu idzie w okolice 40 stopni, będzie niosła kolejne zagrożenia.
1: A w jakiej perspektywie mówi się o tym, że będziecie państwo mogli wrócić do domów?
2: Mówi się, ale to mówi się między sobą. Nie ma żadnego oficjalnego komunikatu. Z tego, co do mnie doszły wieści, bo wyczekuję ich z niecierpliwością, bo chciałbym już móc prowadzić normalnie działalność. Mówi się, że do piątku jeszcze na pewno będziemy ewakuowani.
1: Ale mówił pan o tym, że kiedy się pojawią znowu upały, to wszystko może wrócić. Rozumiem, że o tym też się rozmawia.
2: Też się o tym rozmawia. Występuje też takie zjawisko jak chmury ogniowe, które też są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, bo tworzą własne wiatry, mogą przenosić olbrzymie temperatury na olbrzymie odległości. Ja osobiście w tej chwili jestem około 130 km od Bordeaux. I w dniu wczorajszym widziałem chmury, mieliśmy też gryzący dym pod oknami, także to jest zjawisko, które przenosi się w zastraszającym tempie. No i też nie jest wcale przyjemne dla mieszkańców, którzy mieszkają nawet 150 km od Bordeaux, od centrum pożarów.
1: Prezydent Emmanuel Macron podkreślał ostatnio, że obecne pożary są najdotkliwsze w całym okresie historycznym po II wojnie światowej. Pan też uważa, że to jest takie zjawisko wcześniej niespotykane w tym rejonie świata?
2: Tak, na pewno jest niespotykane. Mieliśmy pożary w 2022, w którym też Polacy pomagali Francuzom gasić te pożary. Natomiast to, co się dzieje w tym roku, to jest na niebywałą skalę.
1: Naszym gościem był mieszkaniec Bordeaux, obecnie pod Bordeaux nawet dość mocno, Robert Turniak, właściciel polskich sklepów Polka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: na zegarze 3:30. To jest dobra pora, żeby jak zawsze sprawdzić ważne tematy, o których no pewnie będziemy mówić albo będziemy nimi żyć przez najbliższe godziny. No i teraz w studio Arkadiusz Stępień-Mielnikowski ponownie. Arek, co tam się dzieje?
1: No powiem ci, że będziemy mówili o tym, o czym będziemy mówili przez najbliższe kilka dni, bo upały wracają do kraju.
0: A jednak.
1: Jak ktoś się narzekał na brak lata latem, no to lato odpowiedziało.
0: No tak, jak zapowiadaliśmy już w czwartek, termometry w wielu regionach pokażą na przykład 30 stopni. Dawno takiej temperatury nie
1: mieliśmy. A nawet i więcej. Myślę, że do 35 już mówią niektórzy nawet o biciu kolejnych rekordów i MGW wydało alerty drugiego stopnia przed wysoką temperaturą. Najgoręcej będzie na zachodzie, w centrum i na południu kraju, więc można powiedzieć, że prawie wszędzie. Synoptycy też przypominają, że w najcieplejszych godzinach należy unikać słońca i pić dużo wody.
0: Oj tak, no jeszcze ta fala upałów, z tego co czytamy tutaj w tych raportach z MGW, ma się utrzymać także w kolejnych dniach, więc to nie będzie taki pik jednodniowy.
1: No nie, czwartek to początek. W piątek na południu przewidywane są nawet alerty trzeciego najwyższego stopnia. Najważniejsze porady jeszcze raz. Pij dużo wody, ale zapamiętajcie też o tym, żeby nie zostawiać dzieci, seniorów czy zwierząt w zaparkowanych samochodach. Nawet na kilka minut.
0: Tak, to bardzo ważne fakty. Wracamy do nich także o godzinie czwartej, to już za niecałe pół godziny. Do usłyszenia.

0: od dawna to
1: bezpośrednie skojarzenie z latem 2026 to niewątpliwie nagranie zatytułowane Nareszcie, słynny projekt Męskie Granie Orkiestra. A taki utwór ponadczasowy, który nie ma żadnego powiązania ani z porą roku, ani z datą, to Chłopcy z Placu Broni.
2: Jeśli kogoś kocham,

żadnych niepokojących zjawisk atmosferycznych nad Polską w tej chwili nie widać. Nie ma obawy, jeśli chodzi o deszcz. Jedyne, co się może pojawić, to dużo słońca i przede wszystkim coraz wyższa temperatura. O tym mówiliśmy chwilę temu. O tym, jeśli planujecie dzień, to dziś krótki rękaw może być obowiązujący.

0: Słuchajcie, RMF FM, już zbliża się godzina czwarta. I to oznacza, że kolejne fakty są już przygotowane. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Odwet USA i Arabii Saudyjskiej przeciwko wspieranym przez Iran terrorystom na terytorium Iraku. Celem nalotów były obiekty logistyczne i magazyny broni. Rozłam w PiS wciąż bez formalnego finału. Decyzje mają zapaść w postępowaniu dyscyplinarnym. Kolejny zwrot w sprawie elektrowni Rybnik. Wyłączenie bloków węglowych zostało przesunięte. Fakty o czwartej zaczynamy jednak od wiadomości sprzed chwili. Ukraina ma otrzymać licencję na pociski do systemów Patriot. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla telewizji Fox News, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej. Na razie nie podano szczegółów dotyczących zakresu porozumienia ani terminu jego realizacji. USA i Arabia Saudyjska odpowiedziały na ataki wspieranych przez Iran bojówek. Według dowództwa centralnego USA wspólne naloty przeprowadzono na cele we wschodnim Iraku. Były to magazyny broni i zaplecze logistyczne ugrupowań, które, jak twierdzi Waszyngton, odpowiadają za ataki na amerykańskie wojska i saudyjską infrastrukturę energetyczną. Amerykanie podkreślają, że operacja była odwetem za ponad 30 ataków dronów z ostatnich 3 dni. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości odsunięty w czasie, przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Jak mówiliśmy, sprawą 44 członków ugrupowania, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności lub zrobili to w błędny sposób, zajmie się teraz rzecznik dyscyplinarny PiS. Mateusz Morawiecki, były premier i lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówi jednak, że już czuje się z partii usunięty. W faktach ponownie reporter RMF FM Igor Skrzypek, powiedz, jaki jest rzeczywisty stan legitymacji partyjnych stronników Mateusza Morawieckiego.
2: Formalnie nie zostali oni wyrzuceni z partii, nie są nawet zawieszeni. Każdy przypadek indywidualnie ma ocenić rzecznik dyscyplinarny. A rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek, zaznaczył, że innej drogi nie ma, bo tego wymaga statut partii.
3: Gdyby te wymogi, te warunki nie zostały dopełnione, wówczas takie decyzje mogłyby być podważane na drodze sądowej.
2: Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, sam już nie czuje się członkiem partii.
4: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci. Zostaliśmy usunięci.
2: Na razie nie wiadomo, czy w takiej sytuacji politycy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus złożą partyjne legitymacje. O kolejnych krokach stronnicy Mateusza Morawieckiego dyskutują za zamkniętymi drzwiami.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Bloki węglowe elektrowni Rybnik będą działały dłużej niż zakładały ostatnie plany. Po raz kolejny zmienia się harmonogram wyłączania konwencjonalnych źródeł w tym zakładzie. Przypomnijmy, że przeciwko likwidacji węglowej elektrowni w Rybniku wielokrotnie protestowali związkowcy i pracownicy. W faktach teraz o tej sytuacji Anna Kropaczak.
6: W elektrowni Rybnik działają jeszcze 4 bloki węglowe. Ostatnie 2 miały zakończyć pracę do 2027 roku. Najnowszy plan zakłada, że będą pracowały do pierwszej połowy 2028 roku. Nawet ta nowa data nie jest jednak zgodna z zapisami umowy społecznej. Związkowcy podczas protestów przypominali wielokrotnie, że umowa gwarantowała pracę zakładowi przynajmniej do 2030 roku. Miejsce wygaszanych bloków węglowych zajmą moce gazowe. Spółka zapewnia, że załogę nowego bloku gazowo-parowego stanowić będą osoby rekrutowane spośród dotychczasowej kadry elektrowni, a kto nie znajdzie tam pracy, będzie mógł skorzystać z osłon socjalnych.
1: A z Rybnika przenosimy się teraz do Wrocławia, bo tam otwarto wczoraj nową makietę kolejkową, w której głównymi bohaterami są strażacy. Można zobaczyć akcję gaśniczą, wyjazd wozu na zgłoszenie, a nawet przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem numeru 112. Wszystko jest interaktywne, no i jak się okazuje, zachwyca nawet dorosłych.
7: Straż pożarna Wrocław. Słucham, co się stało.
8: Znając te wszystkie budynki od lat we Wrocławiu, ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że tak dobrze to odwzorowali. Oczywiście cała makieta związana ze strażą pożarną też robi wrażenie. Jestem tatą dwóch chłopaków, to są ważne rzeczy, także super, że o takich rzeczach też tutaj się myśli.
9: Tu jest fantastycznie, uważam, że to jest miejsce dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Tak myślałem kiedyś, że to jest kolejkowo dla dzieci, zabawka. Pierwszy raz będąc tutaj byłem w szoku. Wszystko tak ładnie zrobione, przedstawione. Jeszcze jak się ściemnia, wszystko po kolei, to tak jest bardzo przyjemnie się ogląda to.
1: A na nowej makiecie zadebiutował też Teatr Lalek, pomnik Bolesława Chrobrego, dom towarowy Podwale czy kafe Borówka.
5: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Czy terapia komórkowa może przynieść przełom w hematologii? Między innymi o tym z Jarosławem Dybko, kierownikiem Centrum Hematologiczno-Transplantacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
10: Dostępność do terapii komórkowej, mówimy też w tej chwili o terapii CAR-T, za chwilę dwa słowa o samej terapii, jest w Polsce regulowana dostępnością do programów lekowych, czyli finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzupełnienie tej terapii o dostęp tak zwany akademicki może spowodować, że zdecydowanie większa grupa pacjentów może otrzymać to leczenie. Być może będą oczekiwali krócej. W innych zastosowaniach, takich jak ostra białaczka szpikowa, w których do tej pory nie mamy komercyjnych preparatów, możemy w przyszłości mieć szansę na zastosowanie tego leczenia w chorobach, w których do tej pory normalnie nie było to możliwe.
11: Czy to oznacza, że pacjenci, którzy chorują na rzadkie nowotwory, nie będą musieli jeździć za granicę w poszukiwaniu leczenia?
10: Tu musimy uporządkować pewne kwestie. Dostępność do terapii, które są zarejestrowane, w Polsce jest. Z wyjątkiem szpiczaka plazmocytowego, ale prawdopodobnie za chwilę również dostęp do tej terapii będziemy mieli. Czyli porządkując, mamy w Polsce dostępność do leczenia CAR-T agresywnych chłoniaków bekomórkowych i ostrej białaczki limfoblastycznej, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. W przygotowaniu, myślę, że w ciągu kilku miesięcy, będzie dostępność do produktu CAR-T w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. O tym, o czym wspomniałem, czyli o ostrej białaczce szpikowej, takiego produktu komercyjnego w dostępności nie ma nigdzie na świecie. Toczą się tylko badania kliniczne. Najwięcej w Chinach, w drugiej kolejności w Stanach Zjednoczonych. Jest pewien problem z uzyskaniem takiego produktu, w związku z tym on komercyjnie nie jest nigdzie dostępny, tylko w ramach badań klinicznych. To jest dla wąskiej grupy chorych, w związku z tym wiadomo, że rzesza pacjentów nie może z takiej terapii skorzystać. Stworzenie takiego produktu, który byłby zarejestrowany, to jest oczywiście kwestia lat, może stworzyć nadzieję i szansę, być może nie tylko nawet dla polskich pacjentów, ale jest to perspektywa. Pamiętajmy o tym, że sama terapia CAR-T związana jest z pobraniem własnych limfocytów pacjenta, odpowiednich ich przygotowaniem w laboratorium, pewną modyfikacją, mówi się o modyfikacji genetycznej, to jest pewna zmiana, tak żeby komórki były w stanie atakować komórki nowotworowe. One są wtedy zaprogramowane na atakowanie określonych komórek, które wyrażają pewien antygen. W największym skrócie. W związku z tym w ostrej białaczce szpikowej jest pewna trudność, ponieważ tych antygenów jest wiele. Natomiast stworzenie takiego preparatu może dać szansę na dostępność do leczenia, które do tej pory na świecie nigdzie jeszcze nie jest dostępne. To jest, tak jak mówię, perspektywa lat, natomiast mamy szansę na stworzenie również takiego produktu. Najbardziej zaawansowane są prace w szpiczaku plazmocytowym. To jako DCOPiH robimy wspólnie z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej. To jest nasz wspólny projekt ABM. Tutaj w perspektywie kilkunastu miesięcy prawdopodobnie rozpoczniemy badanie kliniczne właśnie, czyli pierwsze podania u pacjentów, które mają szansę również na rozszerzenie dostępności do tej terapii w szpiczaku plazmocytowym. Według szacunkowych danych, oczywiście to nie są dane relatywnie sprawdzone w ciągu ostatniego miesiąca, ale według szacunkowych danych nowe przypadki szpiczaka plazmocytowego w całej Polsce, we wszystkich ośrodkach, to jest około 1800-1900 przypadków rocznie. Pamiętajmy o tym, że jest to choroba przewlekła. To jest choroba, którą w zasadzie leczymy albo do postępu choroby, albo do nieakceptowalnej toksyczności. To nie jest choroba, z wyjątkiem terapii CAR-T, o tym za chwilę, którą przestajemy leczyć. Jedynie terapia CAR-T jest terapią jednorazową, która pozwala na jednorazowe podanie i zakończenie leczenia. W zależności od odpowiedzi oczywiście potem podejmuje się kolejne kroki. Natomiast pamiętajmy o tym, że skoro mamy około 1800 przypadków nowych w Polsce, to wszyscy pacjenci, którzy zostali rozpoznani w poprzednich latach, również jeszcze zasilają tę pulę. Dlatego tych pacjentów jest zdecydowanie więcej. Obecnie dostępność do skutecznych terapii, niezależnie jeszcze od terapii CAR-T, jest bardzo wysoka. Pacjenci żyją w remisji, w związku z tym, ale grupa tych pacjentów, którzy są aktywnie leczeni, jest znacznie większa. Mówimy o nowo rozpoznanych przypadkach. Jeżeli dostępność zgodnie z naszymi planami będzie od tak zwanej drugiej linii leczenia, czyli dla pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pierwszą linię albo wykazują się progresją, czyli postępem choroby po pierwszej linii, to dostępność do terapii CAR-T będzie zdecydowanie większa. I tutaj istnieje jedna podstawowa przewaga tej terapii. Mówimy o terapii CAR-T. Po pierwsze, ona jako jedyna daje największy odsetek wyleczeń, czyli pacjentów w trwałej remisji choroby, oraz jest to terapia jednorazowa. jednorazowa, to znaczy podajemy jednorazowo komórki, tego się według obecnej wiedzy nie powtarza, natomiast wszystkie pozostałe terapie w szpiczaku plazmocytowym są prowadzone w sposób ciągły. W kolejnych miesiącach leczenia jest to podanie raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, czy nawet raz na dwa miesiące, ale tej terapii się nie przerywa.
11: Czyli realnie skróci to czas leczenia, nie tylko skuteczność, ale też czas.
10: Tak, zdecydowanie. Jednorazowe podanie terapii CAR-T to jest zamknięcie na obecny stan wiedzy, to jest zamknięcie leczenia. Potem pacjenta się obserwuje oczywiście i sprawdza, jak odpowiedział na terapię. Ale sam czas leczenia, który w szpiczaku właściwie jest nieokreślony, zdecydowanie ulega skróceniu.
11: Mamy jakieś statystyki dotyczące wyleczalności ze szpiczaka?
10: Tak, mamy statystyki dotyczące komercyjnych preparatów, tych, które prawdopodobnie będziemy mogli niebawem stosować w Polsce w ramach programu lekowego na podstawie wyników badań klinicznych. Danych z tak zwanych realnego świata, tak zwanych real world, jeszcze zbyt wielu nie ma, na pewno ich nie ma w Polsce, ponieważ nie było dostępu do tego preparatu. Natomiast wyniki z badań klinicznych pokazują, że około 45% pacjentów, 40-45% może liczyć w ramach obserwacji już wieloletniej na trwałe wyleczenie. To jest terapia o największym potencjale wyleczenia, zdecydowanie. Mówimy oczywiście o pacjentach, którzy się do niej kwalifikują, bo trzeba spełnić pewne określone warunki. Trzeba się, mówiąc kolokwialnie, nadawać do tej terapii, tak jak do wielu innych. Natomiast to jest terapia o największym potencjale wyleczenia.
11: Myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze muszą wiedzieć. Szpiczak, co to za nowotwór?
10: To jest choroba, która ma status choroby rzadkiej, ale rzadką nie jest, jak już ustaliliśmy, bo te prawie 2000 przypadków rocznie w całej Polsce to nie jest aż tak rzadka choroba. To jest choroba z kręgu tak zwanego limfoidalnego. Polega na tym, że tak zwanej proliferacji nowotworowej, czyli rozrostowi nowotworowemu, ulegają tak zwane plazmocyty. To jest końcowe stadium rozwoju limfocytów B. Objawy, jakie może dawać ta choroba, są bardzo różne. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że szpiczak plazmocytowy na początku zazwyczaj nie daje objawów choroby, albo bywa wykrywany przypadkowo w różnego rodzaju badaniach, często reumatologicznych, często przesiewowych u lekarza pierwszego kontaktu, czasami z uwagi na skłonność do dawania tak zwanych zmian kostnych, czyli na przykład ubytków kostnych, tak zwanej osteolizy, daje niewyjaśnione bóle kręgosłupa, zwykle bóle kręgosłupa lędźwiowego. Często leczone lekami przeciwzapalnymi, pamiętajmy o tym, że u osób powyżej 60 roku życia przewlekłe, nieustępujące bóle kręgosłupa wymagają diagnostyki obrazowej. To może być jeden z objawów. Oczywiście tych objawów jest więcej, w miarę progresji choroby rozwijają się kolejne, ale to już zwykle w zaawansowanych stadiach. Natomiast trzeba przyznać, że szpiczak plazmocytowy zazwyczaj wykrywany jest przez przypadek, zajmuje kości, może zajmować nerki, oczywiście wtórnie prowadzi do zajęcia szpiku, czyli niedokrwistości i powikłań infekcyjnych. Mówimy o chorobie nieleczonej. Na szczęście w tej chwili dostępność do diagnostyki, stosunkowo prostej diagnostyki, jest szeroka. Lekarze pierwszego kontaktu mają również szeroką świadomość, jakie badania mogą taką chorobę wykryć. Dlatego też rozpoznawalność jest nieporównywalna z tym, co mieliśmy przed kilkoma czy kilkunastoma laty.
1: Z Jarosławem Dybko, kierownikiem Wrocławskiego Centrum Hematologiczno-Transplantacyjnego, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To jest poranne spotkanie w RMF FM. Bardzo wczesno poranne. Pierwsza kawa z RMF. Mam nadzieję, że ci, którzy wstają, to właśnie o tym myślą. Ona o tej porze naprawdę smakuje. Tu Marcin Jędrych. Zapraszam. Najlepsza muzyka. Odsłonię.

Program Poranna Kawa z RMF. Jak zawsze z myślą o kierowcach, o tych, którzy podróżują zarówno w celu przyjemności, jakie z pewnością daje okres urlopowy, wakacje, no, wypoczynek i wszystkie inne elementy z tym związane, jak i także być może zawodowo do pracy, do innych obowiązków. No to jesteśmy z wami, pamiętamy o tym, żeby jechać bezpiecznie i z rozsądną prędkością, na drogach spokojnie i bez większych utrudnień. Na szczęście, no to piosenka do kabiny. Just the way you are, to Milki, specjalnie dla was.

0: Minęła 4:32, w RMFM, jak zawsze wszystkie tematy na bieżąco. Teraz ważna informacja dotycząca utrudnień na drogach, bo mówiłem, że kierowcy jadą spokojnie, a tu się okazuje, że jednak nie jest tak. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, no nie tylko nas. Na S7 za Krakowem zderzyły się dwie ciężarówki. Tu jezdnia w kierunku Zakopanego jest nieprzejezdna. Szczegóły za chwilę w faktach.
0: Tak, ale jeszcze powiemy o tych pożarach. Ponad 100 polskich strażaków rusza na zachód Europy, żeby pomóc w walce z pożarami. Skąd się wzięły te pożary w Hiszpanii i we Francji?
1: No to jest efekt ekstremalnych upałów i długich susz, które sprawiły, że roślinność działa po prostu jak paliwo dla ognia. A tam jeszcze sytuację pogarsza pogoda, no bo silny wiatr błyskawicznie przynosi te płomienie.
0: Czy my musimy też się tych pożarów tutaj w Polsce obawiać? No bo mówiliśmy godzinę temu o tym, że wracają upały od czwartku ponad 30 stopni.
1: No i tak i nie, bo podobne pożary mogą w przyszłości zagrozić Polsce, ale jest u nas jednak trochę bardziej wilgotno, więc w czasie upału wystarczy kilka tygodni bez deszczu i silny wiatr, by ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał, ale to nie jest aż tak duże zagrożenie jak na zachodzie Europy.
0: Dziękuję, tyle jeśli chodzi o teraz, a w faktach szczegóły o godzinie 5:00, to już za 27 minut.
1: Zapraszam.

muzyczne pocieszenie dla tych, którzy w czasie wakacji być może mają jakiś problem sercowy, no bo Daria Zawiało śpiewa, że złamane serce jest okej, może to właśnie tak ma wyglądać. Zresztą w piosenkach zawsze, że wiele rzeczy udaje się lepiej niż w codziennym życiu. U nas w programie Poranna Kawa z RMF jest 4:44. Teraz, jak zawsze, piękna Celine Dion.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Zbliża się już godzina piąta, zatem sprawdzamy nowe fakty. Wszystkie najważniejsze informacje przekazuje teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Donald Trump już po rozmowach z Zełenskim i Netanyahu. Ukraina ma dostać licencję na produkcję pocisków Patriot. Francja nadal walczy z ogniem. Strażacy tworzą strefy buforowe wokół płonących lasów. Polscy siatkarze są w Chinach. Już jutro czeka ich tam walka o półfinał Ligi Narodów. Fakty o piątej zaczynamy od Małopolski i ostrzeżenia dla kierowców jadących Zakopianką. Na drodze krajowej nr 7 w Mogilanach między Głogoczowem a Krakowem doszło do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Jezdnia w kierunku Zakopanego jest aktualnie zablokowana. Jedna osoba została ranna. Policja kieruje kierowców objazdem przez ulicę Krakowską w Mogilanach. Utrudnienia mogą potrwać nawet około 3 godzin. Donald Trump już po spotkaniach z Zełenskim i Netanyahu, prezydent USA, ocenił te rozmowy z przywódcami Ukrainy i Izraela jako bardzo dobre. Z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał m.in. o potrzebach ukraińskiej obrony powietrznej. Z kolei spotkanie z Benjaminem Netanyahu dotyczyło m.in. wojny z Iranem i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Nie podano jednak szczegółów tych rozmów. Jednak, jak przekazał prezydent Ukrainy w telewizji Fox News, Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej. Patriot. 49 szczątków ofiar rzezi wołyńskiej odnaleziono w ciągu 2 tygodni prac ekshumacyjnych na Ukrainie. Tę informację przekazał Instytut Pamięci Narodowej. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Pełniący obowiązki prezesa IPN-u Karol Polejowski poinformował, że około 30% ekshumowanych to dzieci. Dodał jednak, że wciąż nie udało się odnaleźć szczątków prawie 300 ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Instytut Pamięci Narodowej zabiega również o zgodę władz ukraińskich, aby przedmioty osobiste znalezione w grobach, m.in. medaliki i różańce, mogły wrócić do Polski.
3: Te artefakty, które zostały wydobyte z dołów śmierci, to są relikwie dla nas i bardzo byśmy chcieli, aby wróciły one do rodzin, kiedy dokonamy identyfikacji, albo trafiły do muzeów.
2: Karol Polejowski przekazał też, że 30 sierpnia na terenie Ostrówek odbędą się uroczystości pogrzebowe odnalezionych ofiar rzezi wołyńskiej.
1: A poszukiwania, które prowadzone są na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka, potrwają do 8 sierpnia.
4: To są fakty RMF FM.
1: We Francji strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem w rejonie Bordeaux. Próbują nie dopuścić do tego, aby ogień się rozprzestrzeniał. Jak to robią? Wokół płonących lasów tworzą strefy buforowe. O szczegółach tej akcji korespondent RMF FM we Francji Marek Gładysz.
5: Straż pożarna i inne francuskie służby ścinają drzewa wokół płonących połaci lasów i je wywożą. Następnie spychacze usuwają tam całą roślinność i w końcu bardzo często ziemia jest orana pługami. W momencie, kiedy płomienie docierają do tych swoich z tych stref buforowych, zatrzymują się, bo jest tylko zaorana ziemia. Najwięcej niepokoju budzi w tej chwili rozprzestrzenianie się płomieni w kierunku jeziora Le Cano w północnej części Akwitanii. Ewakuowano tam prewencyjnie około 4000 osób. Powracają upały i zmienne wiatry. To stanowi problem, wyjaśnił maire Le Cano Laurent Peyrondet.
1: Teraz w faktach wracamy do sytuacji politycznej w kraju. Jeśli Mateusz Morawiecki buduje poważny podmiot polityczny, powinien wystawić do wyborów prezydenckich w Krakowie silnego kandydata. Tak komentuje profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według politologa kandydat Morawieckiego w Krakowie może dać swojemu środowisku przewagę w kolejnych wyborach parlamentarnych.
6: Mateusz Morawiecki będzie miał pewien konkretny fakt polityczny w zanadrzu. Powie, my jesteśmy młodą siłą polityczną, ale zobaczcie wyborcy, już w Krakowie osiągnęliśmy godny uwagi wynik wyborczy. Więc mamy ogromny potencjał i możecie na nas stawiać. Natomiast gdyby to środowisko Mateusza Morawieckiego nie wystawiło kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie, byłaby to oznaka słabości, co by było bardzo złym przekazem idącym do wyborców.
1: Naturalnym kandydatem Morawieckiego w wyborach w Krakowie miał być poseł Łukasz Kmita. On sam jednak wykluczył swój start. Zostawiamy politykę i przechodzimy do sportu, bo polscy siatkarze są już w Chinach, gdzie jutro rozpoczną turniej finałowy Ligi Narodów. Jeszcze w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, grali w Chicago, a potem wrócili na krótkie zgrupowanie w Łodzi. Za nimi kolejna długa podróż. Biało-czerwoni znów muszą się przystosować do zmiany strefy czasowej. Jednak, jak mówi rozgrywający Jan Firlej, do ćwierćfinału świeżość i forma powrócą.
7: Ja myślę, że jeszcze tej atmosfery takiej nie czuć. Jeszcze jest trochę tego czasu do samego meczu. Jak wygląda wyglądamy, myślę, że fizycznie nieźle, siatkarsko cały czas staramy się dążyć do tej perfekcji, której myślę, że jeszcze na razie nie ma, ale to dobrze i wierzę w to, że na czwartek ta forma będzie optymalna.
1: No bo właśnie jutro o 13:30 Polacy zagrają w ćwierćfinale z Ukrainą. Turniej finałowy rozpocznie się już dziś spotkaniami Słowenii z Turcją i Japonii z Chinami. A za niecałą godzinę rozpocznie się poranne wydanie Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Tomasza Staniszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu program Pierwsza Kawa z RMF. Dzień dobry wszystkim, którzy właśnie rozpoczynają dzień 29 lipca 2026 roku. Sporo się będzie działo, o tym też będziemy mówić już niebawem na naszej antenie, ale także nie zapominamy o muzyce, która przecież dobrze nastraja na początek nowego dnia. Adam Lambert, Wilki, to już teraz dla was. Dzień dobry, mówi Marcin Jędrych.

słuchacie RMF FM, to jest program Pierwsza Kawa z RMF. U nas kwadrans po godzinie 5:00. Zaczyna się nowy dzień, może już właśnie go rozpoczynacie. Może szukacie pomysłu na to, jak go dzisiaj zagospodarować, bez względu na to, czy to jest dzień pracujący, czy też być może jest to czas odpoczynku, relaksu i wakacyjnych przyjemności. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedno nietypowe święto, które dziś jest oznaczone w kalendarzu na 29 lipca. To jest Światowy Dzień Tygrysa. Zatem jeśli mieliście kiedykolwiek w głowie taką myśl, żeby pokazać pazurki, to właśnie dziś jest ku temu najlepsza okazja. Dobrego dnia.

0: Już 29 minut po godzinie 5 to jest dobry moment, żeby sprawdzić, jakie ważne wydarzenia czekają nas dziś w ciągu dnia, czyli to wszystko, o czym będziemy mówić, jeśli chodzi o świat polityki, nie tylko. Ponownie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: No tak, dzień dobry. Poranek w faktach to przewidywania i ustalenia naszych reporterów, co dalej po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, wieczorem stronnicy Mateusza Morawieckiego spotkali się, by omówić kolejne kroki. No i dziś mają je przedstawić.
0: Wiemy też, że będziemy sprawdzać, co dzieje się na arenie międzynarodowej.
1: No tak, dokładnie. Śledzimy narastające znów konflikty na Bliskim Wschodzie. Z niepokojem obserwujemy pożary lasów na zachodzie i południu Europy, ale także cały czas sprawdzamy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
0: No ale żeby nie było tak ciężko, to coś lżejszego, czyli przyjemne dla ucha i także dla naszego brzucha.
1: Pyszne, bo polskie. Tak. Dziś kolejna osłona naszego cyklu. Magdalena Wojtoń rusza tropami najsmaczniejszych regionalnych potraw.
0: Dziękuję, do usłyszenia i dobrego dnia.
1: Do usłyszenia.

właśnie teraz jest ten moment na wypicie pierwszej kawy z RMF. Polecam oczywiście i zachęcam do tego, aby pozostać z radiem przez cały dzień. U nas za 21 minut godzina 6. Już wkrótce program Wstawaj Szkoda Lata, który poprowadzi dla was Przemysław Skowron. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję.

0: może?
1: Luna. A może? To jest właśnie RMF FM, to jest najlepsza muzyka i tylko z taką się budzimy i tylko taką muzyką, takimi dźwiękami, taką nutą. Dobrą nutą. Najlepszą nutą pod słońcem. Mówimy wam dzień dobry. Bo po to macie RMF, żeby wam ktoś powiedział dzień dobry. No cześć księżniczko, no witaj przystojny kawalerze. Ale fajnie, że wstałaś. A super, że wstałeś. Jak pięknie wyglądacie, naprawdę. Zawsze było super, ale dzisiaj to jest... No dzisiaj to jest miodzie. No jest jakie pyszczydełko piękne pokazać światu, wystawić do słoneczka. Mamy dla was troszeczkę niespodzianek w tym wydaniu Wstawaj i Szkoda Lata, ale jakich tego jeszcze nie mogę zdradzić, bo to by nie były niespodzianki. Póki co Bon Jovi. I to jest ta chwila, to jest ten moment, że można dać głośniej.

0: Radek Merkury za nami. A przed nami fakty, bo to już prawie 6, tak pokazują nasze zegary radiowe. A skoro fakty, to Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry, poranku. A numer ich 40 i 4. Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia nazywanego przez ludzi Mateusza Morawieckiego lojalką lub też wypełniły nieprawidłowy formularz.
2: Brak podpisu tej lojalki skutkował usunięciem nas z partii.
1: Karty na stół wykłada były premier.

0: porannych faktach także Wołodymyr Zełenski w Waszyngtonie, ale też Lech i Liga Mistrzów. Zaczynam fakty od Zakopianki z problemami. W Mogilanach, to odcinek Krajowej Siódemki Głogoczów-Kraków. Jak już informowaliśmy w faktach, zdarzyły się o poranku dwie ciężarówki. Jedna osoba w wypadku ucierpiała. W tej chwili w kierunku Krakowa można już przejechać jednym pasem. W kierunku Zakopanego jedzie się natomiast objazdem wyznaczonym ulicą Krakowską przez Mogilany. Sprzątanie Zakopianki potrwać ma jeszcze godzinę. Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia nazywanego przez ludzi Mateusza Morawieckiego lojalką lub też wypełniły nieprawidłowy formularz. A chodzi o deklarację o nieprzynależeniu do stowarzyszeń politycznych przez członków Prawa i Sprawiedliwości. Według rzecznika PiS Rafała Bochenka wśród tych 44 osób są nie tylko ci związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. O ich przyszłości zdecydować ma teraz rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski.
1: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
0: Wyliczał Rafał Bochenek. Odbieram to jako próbę przeciągania kiepskiego serialu. W ten sposób decyzję Komitetu Politycznego PiS komentuje Mateusz Morawiecki.
2: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która toczy tam to rozstrzygnie.
0: I jak zaznacza Morawiecki, w jego ocenie nie jest już on członkiem PiS.
2: Brak podpisu tej lojalki skutkował usunięciem nas z partii.
0: Do tej sprawy wrócimy także w faktach za godzinę. Dziś zaplanowano posiedzenia aresztowe w sprawie dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie pary Ukraińców z Wrocławia. Nastia i Maksym zostali zaatakowani na ulicy po tym, jak sprawcy usłyszeli w sklepie ich wschodni akcent. O szczegółach nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Młodszy z podejrzanych, 27-letni Tomaszem, złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie zgadzały się one z materiałem dowodowym. Starszy z mężczyzn, Marcin C., karany już, znany bokser na gołe pięści, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj usłyszeli już zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym, do czego się nie przyznali. Prokuratura złożyła więc wniosek o areszt tymczasowy.
4: Obawa matactwa, obawa nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań, obawa ukrywania się.
3: Czy na tą decyzję miał wpływ także fakt, że jeden z podejrzanych próbował uciec z Wrocławia?
4: Z pewnością nie pozostawało to bez związku ze złożonymi wnioskami.
3: Powiedział mi Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Tomaszowi M. grozi 5 lat więzienia, a Adamowi C. z powodu recydywy nawet 7,5 roku.
0: Do relacji Martyny dodam, że wciąż poszukiwany jest trzeci z poszukiwanych napastników. Teraz w porannych faktach. Japonia po silnym trzęsieniu ziemi, jakie zakołysało wczoraj wyspą Kyushu. W związku z trzęsieniem ziemi w prefekturze Kumamoto o godzinie 8.30 czasu lokalnego dzisiaj potwierdziliśmy śmierć 13 osób oraz rozległe szkody, w tym obrażenia ciała, zawalone budynki, pożary oraz uszkodzenia dróg i innej infrastruktury. Składam najszczersze kondolencje tym, którzy stracili życie oraz ich pogrążonym w żałobie rodzinom. Składam również szczere wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła ta katastrofa. Tak mówiła japońska premier Sanae Takaichi. Wczoraj rano po 9.30 czasu polskiego trzęsienie o magnitudzie 7,1 odnotowano we wspomnianej prefekturze Kumamoto. Prezydent USA Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, potwierdza w wywiadzie dla telewizji Fox News prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. On zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkania z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi. Dodawał Zełenski, zaznaczając, mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję. Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe, w pełni skuteczne narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Sabah Bachu, którego piłkarzem jest Tymoteusz Puchacz, będzie rywalem Lecha Poznań w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Warunek jest jeden, Kolejorz nie przegra dziś z duńskim Aarhus GF. Natomiast jeżeli Górnik Zabrze wyeliminuje wieczorem Fenerbahce Stambuł, zagra ze Szturmem Graz. Mistrz Azerbejdżanu w ubiegłym tygodniu wygrał u siebie z Kubsk-Kłopio 1-0, a w rewanżu na wyjeździe zwyciężył 2-0. Tymoteusz Puchacz, który seniorską karierę rozpoczynał właśnie w Lechu, wystąpił w obu spotkaniach, wieczorem asystował przy jednym.
5: Puchacz, to był Puchacz, Gendelko!
0: Chwalony Tymoteusz Puchacz. W zespole mistrza Finlandii zagra natomiast Piotr Parzyszek. Spotkanie Lecha z Aarhus dziś wieczorem o 19, a po 6.30 o poranku. Pierwsze fakty sportowe zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: To są te lipcowe poranki, powiem wam, 11 stopni teraz w Suwałkach i w Białymstoku, w centrum kraju 14, na wschodzie 16 kresek, ale potem oczywiście będzie cieplej. 19 zobaczymy w naszym dzisiejszym biegunie zimna, czyli na Suwalszczyźnie i w okolicach Białegostoku. 26 kresek ma być w centrum kraju, w pięknej Łodzi, natomiast ściana zachodnia to 29 kresek w Gorzowie, w Zielonej, we Wrocławiu, 30 w Szczecinie. Dzisiaj nigdzie nie będzie padać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Chociaż nie, przepraszam, nakłamałem was. Na Suwalszczyźnie małe deszcze przelotne, możliwe o godzinie 18. No, ale to popada i sobie gdzieś pójdzie precz. Także. Poza tym bezdeszczowo.

Enrique Iglesias. Ale wam zagraliśmy, co? O poranku do śniadania. Do kawy, nie wiem, co tam robicie. Ewentualnie, żeby wam umylić dojazd do pracy. 6.13, internet pisze, że Zenek Martyniuk, tutaj cytuję, mówi: wydaje fortunę na ubrania. Pan Zenon potrafi wydać na strój garze aż dwóch koncertów. Słyszałem, że bierze 80 koła za koncert. Nie wiem, co to są za ubrania za 160. Szkoda, że pan Zenon nie wydaje fortuny na moje ubrania. Ja bym mu tanio sprzedał parę rzeczy. Ale powiem wam tak. Jak jest disco, to musi być nowe polo. Po prostu.

Dua Lipa. To jest RMF FM. Dzień dobry, cześć. To dla tych, którzy dopiero teraz wstali, włączyli radio, do nas dołączyli. Dalej będziemy mówili o modzie. Dzisiaj jakiś taki nam się zrobił modowy poranek. Co będziemy nosić jesienią? Warto notować, bo znamy trendy modowe. Najgorętszym będą hafty, ale też mogą być espadryle jesienne, pasy gorsetowe, plecaki z frędzlami, szydełkowe narzutki, lenonki i falbany. Przecież jak ja to wszystko na siebie włożę, ja będę wyglądał jako osiedlowy szmatek. Dlatego to jest taka moja propozycja. Te falbany nałóżmy na twarz, bo jest spora szansa, że nikt nas wtedy nie pozna.

0: Mars, Zelmer Low w RMF FM. Ważne informacje z polskich dróg, fakty sportowe i fakty pogodowe. To wszystko dla was będziemy mieli w faktach RMF FM niebawem, bo punktualnie o 6.30.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Boże, jak się cieszę, super.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Byle do lata.
8: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
9: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
7: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
17: Po reklamie.
18: 6.30, teraz Darema FFM, pora na obiecywane fakty. Zapraszamy.
19: Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 28 w miejscowości Szebnie na Podkarpaciu, to odcinek Jasło-Krosno. To motorowerzysta, jaki zdarzył się tam z ciężarówką. Trasa jest zablokowana, auto osobowe kierowane są objazdem drogami lokalnymi i tak będzie jeszcze co najmniej ponad godzinę. W ciągu 2 tygodni ekshumacji polscy badacze odnaleźli szczątki 49 ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Poszukiwania zakończą 8 sierpnia, mówi zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
20: Jeżeli dodamy te osoby, które do tej pory wydobyliśmy, a więc te prawie 50, ponad już 50 osób, to szanowni państwo, w dalszym ciągu, jeśli chodzi o skalę ofiar, tutaj brakuje nam prawie 300 ofiar. I ich będziemy w dalszym ciągu oczywiście szukać.
19: A na rozpatrzenie czeka w tej chwili 14 wniosków IPN-u o prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Na koniec faktów. Nowy bohater Włoch ma 17 lat, nazywa się Denis Zguerra. Ten 17-latek jest gwiazdą social mediów, bo jako ratownik jednego dnia uratował z wody 8 osób, które kąpały się w morzu mimo czerwonych flag i zakazów wprowadzonego z powodu wysokich fal. Podczas wakacji Denis pracuje jako ratownik na plaży w miejscowości Trowajańka, niedaleko Rzymu. Jest w tej sprawie polski wątek. Włoch jest uczniem liceum imienia Mikołaja Kopernika w Pomezji w stołecznym regionie Lazio.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
19: Tenis w faktach sportowych RMF FM. Na początek świetne rozpoczęcie turnieju ATP w Waszyngtonie w wykonaniu Kamila Majchrzaka. Polak pokonał w pierwszej rundzie wyżej notowanego Tomiego Pola. W studiu faktów sportowych Wojciech Marczyk, o poranku. Dzień dobry Wojtku, jak zaprezentował się Kamil Majchrzak w tym spotkaniu?
24: Był to naprawdę dobry mecz w wykonaniu Polaka, chociaż nie ustrzegł się oczywiście błędów. Pierwszego seta Majchrzak wygrał 7-5. O zwycięstwie w drugiej partii zadecydował tiebreak. Polski tenisista mecz zakończył, wykorzystując czwartą piłkę meczową, a w kolejnej rundzie Majchrzak zagra z Taylorem Fritzem, który jest rozstawiony w tym turnieju z numerem 3. Zinedine Zidane, selekcjonerem reprezentacji Francji, mistrz świata z 1998 roku, został oficjalnie zaprezentowany przygotowany i zadebiutuje w meczu z Turcją w Lidze Narodów 25 września. O wiele więcej dzieje się we włoskiej federacji. Po rezygnacji z pracy Paolo Maldiniego i Leonardo, włoski związek poinformował, że nowym selekcjonerem zostanie Roberto Mancini, który w przeszłości pracował już z kadrą i zdobył z nią Mistrzostwo Europy w 2021 roku. Sam wybór nowego selekcjonera pokazał jednak ogromne zamieszanie panujące we włoskiej federacji.
0: Ta parodia nazwiskami, która się pojawiała z Guardiolą, z Ancelottim, no to wiadomo, że to było zrobione po to tylko, żeby pokazać, że akurat te nazwiska dla Włochów są nieosiągalne. Po to, żeby w jakiś sposób dojść do tego, który na pewno nie jest faworytem opinii publicznej.
24: Mówił Marek Koźmiński, były zawodnik włoskich klubów, a nowym dyrektorem technicznym został Claudio Ranieri. A nasza kadra w kajakarstwie górskim wróciła do kraju z Mistrzostw Świata w Oklahoma City. Biało-czerwoni przywieźli z USA 2 medale. Drugi w K1 był Michał Pasiut, a trzecie miejsce w C1 zajęła Klaudia Zwolińska, która zaznacza, że jest zadowolona ze swojego startu.
1: U niektórych widzę takie lekkie rozczarowanie i fajnie, że doprowadziłam do takiego etapu w moim życiu, że przywożę medal z Mistrzostw Świata i ktoś jest rozczarowany, nie? No to jest hicior.
24: Mówiła Klaudia Zwolińska, przed naszymi kajakarzami górskimi jeszcze dwie odsłony Pucharu Świata i Mistrzostwo Europy pod koniec września.
22: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
18: Skowron, ty się nie nadajesz do pogody, Magic musi szybciej przychodzić do roboty. Taki SMS przyszedł pod 3322. Mamy ją tutaj, tego Magica dla was, proszę bardzo.
2: Nie, teraz. No Przemek bardzo się nadaje. Ja słuchałam o 6:00, wszystko bardzo ładnie powiedział i dzisiaj jest ten dzień, w którym na nowo powoli rozpoczyna się lato i mimo, że w ciągu dnia będzie ciepło, to coś załóżcie rano na siebie, jeśli wychodzicie do pracy, bo ja dzisiaj trochę zmarzłam, 11-12 stopni rano. Natomiast jak już będziecie wychodzić z pracy, to będziecie bardzo zadowoleni z pogody, bo około 16:00 wszędzie około 24, nawet 29 stopni.
18: No to teraz Bledka. Dwa dni w RMF FM. Takie dla was mamy przeboje o poranku. Dajcie głośniej, bo to jest muzyka najlepsza pod słońcem. Daleko stąd.

0: I like it, like it, like it, Rihanna. Chcieliście Rihanna? Proszę bardzo, to Rihanna z rana. Od tego macie RMFW i Wstawa i Szkoda Lata. Po to tutaj nadajemy, po to siedzimy przy mikrofonach. I prognozka pogody, i najlepsza muza. I jeszcze, słuchajcie, są historie ciekawe. Można zostać, czytam w prasie dzisiaj, sąsiadem brytyjskiego króla, bo do kupienia są apartamenty tuż obok pałacu Buckingham w Londynie, przy Buckingham Gate. Problemem jest cena od 20 do 90 milionów złotych. Najmniejszy apartament ma 160 metrów, ten największy ma 480. I patrzcie, w Krakowie sprzedają apartamenty, które mają 18 metrów. I też mnie nie stać.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
9: Tu Dawid Podsiadło.
10: Hi, I'm Zara Larsson.
8: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: Najlepsza muzyka, Dawid Podsiadło. To jest taki nasz poranny prezent dla tych, którzy może teraz gdzieś marzną w drodze do pracy, na przystanku, czy na przykład marzną wychodząc z pieskiem o poranku.
1: Bo to tylko 12 stopni jest, to można troszkę zmarznąć.
0: Ale mamy dla was dobrą informację. Idą upały po tych chłodach w ubiegłym tygodniu, dwa tygodnie temu. W tym tygodniu coraz cieplej. Będzie w czwartek słoneczno, jutro już. Dzisiaj będzie ładnie słonecznie, prawda?
1: Dzisiaj już, ale jutro też.
0: Jutro takie naprawdę upały, grubo ponad 30 stopni, to jest super.
1: No i fajnie, bo w końcu będziemy mogli narzekać na coś innego niż na to, że jest zimno.
0: Dokładnie.
1: Bo dawno nie narzekaliśmy na to, że jest gorąco i upał.
0: Ale też z drugiej strony powiem wam, no beznadziejnie. To jest strasznie, to jest beznadziejne tak co chwilę narzekać na coś innego.
1: No, to
0: weź,
1: już takie.
0: No proszę cię. Już się przyzwyczaiłem narzekać na chłód, no. A teraz trzeba narzekać na upały.
1: Na odwrót zupełnie.
0: To jest fatalnie. To jest dramat, to jest po prostu dramatycznie. Coldplay i Beyoncé, to też jest na rozgrzewkę.
1: Coldplay.
0: Coldplay.
1: Czyli zimno
0: tych,
1: play.
0: Którzy marzną.

0: sensacyjny dramat polityczny pod tytułem Co będzie z tym PiS-em? Co będzie z tymi PiS-ami? Trwa. Szczegóły, nowe szczegóły za chwilę w faktach w RMF FM, punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Tak zakręcam.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Po reklamie.
5: Przed nami siódma, przed nami również kolejna porcja porannych faktów, a te ma dla nas Tomasz Staniszewski. Polecamy.
6: Zaczynamy od ustaleń reportera RMF FM w sprawie śmiertelnego postrzelania funkcjonariusza podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze. We wrześniu akt oskarżenia dotyczący tego tragicznego incydentu sprzed półtora roku trafi do sądu. Potem pytania o przyszłość PiS.
7: Legitymacji partyjnych nie składamy.
6: Tak mówią stronnicy Mateusza Morawieckiego, a jeżeli dziś środa, to w faktach wraca wakacyjna akcja Pyszne, bo polskie. Przed oddaniem strzału nie ostrzegał, miał też pełną świadomość, że na miejsce przyjechać ma drugi patrol policji. Znamy ostateczne ustalenia prokuratury w sprawie śmiertelnego postrzelenia przez młodego policjanta, funkcjonariusza po cywilnemu podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze. Jak dowiedział się reporter RMF FM, we wrześniu akt oskarżenia dotyczący tego tragicznego incydentu sprzed półtora roku trafi do sądu. Krzysztof Zasada, o poranku w faktach RMF FM. Krzysztofie...
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Co wiemy w tej chwili o przebiegu samego zdarzenia?
9: Umundurowany patrol podjął interwencję w związku ze zgłoszeniem o agresywnym mężczyźnie. On na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać, ostatecznie został obezwładniony przez mundurowy.

0: szamotanina trwała kilka minut. Wtedy na miejsce dotarł drugi patrol policjantów, tym razem po cywilnemu. Gdy jeden z funkcjonariuszy chciał pomóc, po kilkudziesięciu sekundach młody policjant oddał w jego kierunku strzał w klatkę piersiową. Wcześniej nie uprzedzał o zamiarze użycia broni. Z ustaleń prokuratury wynika, że umundurowani policjanci musieli wiedzieć, że na miejsce przyjedzie jeszcze jedna załoga. Okazuje się, że do interwencji zadysponowano patrol po cywilnemu, a umundurowani usłyszeli to przez radio i zameldowali, że dołączą jako wsparcie. Byli jednak bliżej i na miejsce dotarli pierwsi. Nie czekając na kolegów, sami podjęli interwencję. A to zdarzenie było sfilmowane z dwóch kamer, policyjnej na Sobnej i z telefonu świadka.
1: Do tej sprawy wrócimy w kolejnych faktach, a szczegóły znajdziecie także na stronie rmf24.pl. Jeszcze przed południem mamy się dowiedzieć, co dalej ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny PiS, przypominam, zatwierdził wieczorem listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia lub też wypełniły nieprawidłowy formularz deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń politycznych przez członków partii. Według rzecznika PiS Rafała Bochenka wśród tych 44 osób są nie tylko ci związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. O ich przyszłości zdecydować ma teraz rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. W planych faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, zatem co dalej ze stowarzyszeniem i byłym premierem?
2: Konkrety mamy poznać dziś po godzinie 9 w Sejmie.
3: Podjęliśmy pewne decyzje, chcemy też w takiej, no, że tak powiem, całościowej formie zakomunikować o tych rozstrzygnięciach.
2: Przekazał późnym wieczorem europoseł Piotr Miller. Jak usłyszałem od kolejnych wychodzących ze spotkania Stowarzyszenia Rozwój Plus, podjęte decyzje nie muszą oznaczać, że politycy opuszczają Prawo i Sprawiedliwość.
4: Legitymacji partyjnych nie składamy i będziemy czekać na dalszy rozwój sytuacji. A myślę, że czekają nas naprawdę interesujące rzeczy.
2: Zapowiada poseł Andrzej Kryj. Formalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości, nie są też zawieszeni. Mateusz Morawiecki pozostaje wiceprezesem ugrupowania, choć jak sam ujął, czuje się już usunięty z partii.
1: Ostatnia środa lipca, w faktach kolejna wakacyjna wyprawa z akcją Pyszne, bo polskie. Dziś odkrywamy smaki Mazur. W Starych Sadach koło Mikołajek zaparkował nasz wóz satelitarny. Na miejscu są Magdalena Wojtoń i Piotr Bułakowski. Dzień dobry Państwu.
5: Dzień dobry. Przepięknie budzi się dzień tutaj nad jeziorem Tałty. Pozdrawiamy gorąco.
1: Pozdrowienia z nad jeziora Tałty. Mhm. Co macie dzisiaj w planie dnia, no i oczywiście w waszym menu?
5: No to jeszcze raz. Dzień dobry. Dzisiaj zabierzemy was do miejsc, które reklamują się smakiem.
6: Do których chodzą miejscowi, gdzie warto wracać.
5: Zaczniemy w rodzinnej wędzarnie ukrytej pod lasem. I tam ryby ponoć smakują tak jak nigdzie indziej. Właściciele kochają swoje miejsce do szaleństwa, to miejsce na ziemi, i można też tam kupić lokalne miody. No,
6: później odwiedzimy niezwykłą oberżę pod psem. Tam nad wejściem wisi napis: nie mamy czasu dla ludzi, którzy nie mają czasu. No i właśnie tak dzisiaj zamierzamy smakować Mazury.
5: A tutaj na koniec, tu gdzie jesteśmy, w Starych Sadach, usiądziemy na koniec tego pięknego dnia pod jabłoniami nad jeziorem, spróbujemy czarnych pierogów z sandaczem i zobaczymy, jak tradycyjna mazurska kuchnia może wyglądać w takim nowoczesnym wydaniu.
6: No i słuchajcie nas, bo mamy dla was też dzisiaj pyszne niespodzianki.
5: Jakie? Zdradzimy w faktach o 9:00.
1: Zapraszamy na Mazury.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Nikt nie umie w pogodę tak jak ona. Magic Karpat Marek.
10: No i Olaf, bo jeśli szukacie kogoś...
9: Olaf, tak?
10: Tak, Olaf, komu chcecie podziękować za pogodę, która się poprawia, to niestety te podziękowania za lato nie do mnie. To wszystko dzięki wyżowi Olafowi. I dziś w całej Polsce sporo słońca, niemal zero deszczu i temperatura dobiegająca nawet do 30 stopni. Dziś ta 30 jeszcze może się na termometrach nie pokaże, ale już jutro na pewno tak, i to niemal w całym kraju.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: I teraz uwaga, pozdrawiamy tych, którzy zaczęli pracę o 6, wyjdą z niej o 15, tych, którzy zaczynają pracę o 7, a wyjdą na przykład o 16, tych, co zaczynają pracę o 8, o 9 zaczyna Warszawa, niektórzy o 10 i wyjdą z niej 18, 19. Bo to różnie jest. Dla wszystkich teraz najlepsza muzyka. I to jest Michael Jackson. Dokładnie tak. I ja bym daj głośniej, bo to jest dobre. Tu Wstawaj Szkoda Lata, tu RMF FM.

0: noc kończy się i bardzo dobrze, bo to pora, żeby wstał dzień. Przecież to jest wstawa i szkoda lata. Tu RMF FM, 7:14 na zegarach. Cała Polska się budzi, kraj wstaje. Najpierw z tego, co wiemy, to budzi się Śląsk, potem reszta Polski, a na końcu stolica. Tak to już jest ułożone. Jedni idą na szychtę na 6, inni do roboty mają nawet na 10.
1: Bo tak... Ale są też tacy, co robią nawet dwie dniówki naraz, bo tutaj SMS. Zacząłem pracę o 4 rano, kończę o 20. No są też takie pracusie. No tak.
0: Może
1: no
0: jakiś mundurowy, pozdrawiam. Są jeszcze ci, którzy kończą właśnie w tym momencie, albo już skończyli nocną zmianę. I patrzcie, i my wszystkich pozdrawiamy.
1: Wszystkich,
0: ale wszystkich.
1: Naprawdę każdego, nawet tych, co mają wolne dzisiaj.
0: O, tych też pozdrawiam.
1: Też pozdrawiamy.
0: Bo my dla każdego gramy. Bo RMF nie wyklucza. RMF nie wyklucza, a najlepsza muzyka przytula do serduszka każdego. To jest przy radiu.
1: A wiemy, że tam jesteście.
0: Wiemy. Dajcie głośniej, to jest Ale Farben teraz.

0: Alexis Jordan w RMF FM. 21 minut temu minęła godzina 7. Słuchajcie, ludzie mają fajne problemy w świecie. Tutaj czytam o problemie 25-latki z Manchesteru, to jest Wielka Brytania. Grace Taylor, czytam, jest zbyt piękna, żeby znaleźć faceta. Skarży się, że wszyscy widzą w niej jedynie ciasteczko, cukiereczka, a nikt nie spodziewa się, że ona ma ciekawą i wartościową osobowość. Powiem wam, że świetnie to rozumiem, bo kiedyś miałem dokładnie tak samo. I mężik się zaśmiał. Co to miało znaczyć, wiesz?
1: Nie, ja coś innego tu się śmieję. Coś innego. Mi się przypomniało.
0: Okej, dobra. Słuchajcie, może ta pani Grace powinna, nie wiem, napaść na sklep z bronią, obrobić pałac Buckingham. Bo jest taka żydowska mądrość, że nowe problemy, nowe kłopoty niweczą stare. Napadniesz na króla i się przestaniesz przejmować tym, że nie możesz znaleźć chłopaka, nie?
1: Że za ładny ktoś jest. No nie, to faktycznie masz już gorsze rzeczy na głowie wtedy.
0: Natasza Bedingfield teraz i Unwritten. Dajcie głośniej, to jest fajne.

0: Natasza Bedingfield, Unwritten Magic mówi, że to jest jakiś podobno wielki hit młodzieży, że Gen Z są zakochane w tym numerze, że to jest.
1: Tak, ten
0: hicior,
1: numer to
0: tak,
1: jest na nowo hit chyba po 20 latach. Młodzież kocha,
0: tak,
1: uwielbia.
0: Tak, ja właśnie sprawdziłem, bo ja strasznie lubię tę piosenkę. To jest 2004 rok.
1: No, czyli nawet czyli ponad 20 lat.
0: Czyli Gen Z jeszcze nie było na świecie, a Nataszka już śpiewała na antenie RMF FM. I to jest właśnie najlepsza muzyka.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
0: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: 7.30 mamy dla Was w tym momencie w RMF FM kolejną porcję faktów.
3: Dwie osoby trafiły do szpitala po nocnym pożarze w Tarnowie w Małopolsce. Paliło się mieszkanie w budynku przy ulicy Sowińskiego. Strażacy musieli ewakuować stamtąd 27 osób. Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, zapewnia w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dzięki temu Ukraina może produkować wszystko, co może zniszczyć wszystko, od irańskich szachidów po rosyjskie drony i tak dalej. Mamy więcej systemów przechwytujących drony niż systemów elektronicznych, ale prawdziwym problemem są systemy antybalistyczne i pociski antybalistyczne, tak mówił na Kapitolu ukraiński prezydent. A co z polskimi wojskami dronowymi? Czy Polskie Stronnictwo Ludowe dostało już propozycję współpracy od byłego premiera Mateusza Morawieckiego? O tym dziś w porannej rozmowie w RMF FM. 7:40 w naszym studiu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A Francja o poranku przypomina dziś ten utwór. Zinedina Zidana wychwalała australijska grupa Vaudeville Smash, a Zizou wraca oficjalnie na ławkę trenerską. Zastąpi Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Francji. Jestem gotów podjąć to wyzwanie. To, co mnie dziś napędza, to możliwość pracy z francuską reprezentacją narodową. Tak mówi nowy trener trójkolorowych, 54-latek, legenda francuskiej piłki nożnej, gwiazda reprezentacji, gdy to Francja zdobywała Mistrzostwo Świata w roku 98 i Mistrzostwo Europy 2 lata później.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
4: Chociaż ta poranna temperatura nie sugeruje jeszcze, że dzisiaj będzie bardzo ciepło, to wszędzie jest raczej pogodnie. Na północy kraju może być teraz trochę więcej chmur, ale jeśli coś popada, na przykład tak do południa, to i tak bardzo przelotnie. Natomiast w ciągu dnia zrobi się naprawdę bardzo ładne lato. Będzie słońce, bezchmurne niebo, no i prawie 30 stopni, a jutro początek upałów, które mogą kilka dni potrwać.
2: Przyszedł taki SMS pod 3322 Mariola.
4: I samo Mariola.
2: Mariola. Może to coś znaczy, może to jest jakieś hasło, szyfr, tak podaję dalej, bo to może na przykład znaczy padnij. Albo do mnie.
4: Ja myślałam, że to coś z pogodą, że
2: kup masło.
4: Że będzie bardzo ładnie dzisiaj, że Mariola,
2: może
4: że
2: to
4: tak,
2: znaczy,
4: że ładnie jak
2: może,
4: Mariola.
2: Może. No Mariola. Przekazujemy dalej i puszczamy wam męskie granie orkiestry.

Sugar Babes. To za nami, ale teraz uwaga, bo żarty się skończyły. Słodzieńko już było. Teraz w RMF FM ruszamy z biciem rekordu, bo to jest lato na bogato w RMF FM i to jest finałowy tydzień lipca w wakacyjnych sejfach. Uwaga! Dzisiaj przed wami dwa finały z sejfami. Czeka w tych sejfach schowane nawet 1 200 000. Możecie zostać nowymi rekordzistami, wyjąć taką kasę, się nią cieszyć. Ale to nie wszystko, dlatego że dzisiaj razem wspólnie słuchacze i redakcja RMF FM przechodzimy do historii, bo dzisiaj ustanowicie razem z nami nowy rekord. Poprzedni ustanowiliśmy, o ile dobrze pamiętam, 13 lipca. Dzisiaj rekordowo dużo z was wygra pieniądze. Już tłumaczę. Dwa razy zagracie o ponad 1 200 000 i aż 100 osób. 100 osób dzisiaj zgarnie dodatkową kasę. Jak to będzie wyglądało? Wchodzicie do gry tak jak zawsze. Klasycznie. Wysyłacie hasło RMF SMS-em pod 7474 albo logujecie się na www.rmf.fm i grając o 1 200 000 jednocześnie gracie o dodatkowe nagrody. Wchodzicie do zabawy i od razu możecie sprawdzić w tej samej sekundzie, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Teraz uwaga. Każdego, prawo mi tak każe, każdego SMS-a przez najbliższych 10 minut pomnożę razy 1102. W finale z sejfami o 1 200 000. Dlaczego 1102? Dlatego, że dzisiaj wygrają w RMF FM aż 102 osoby. 102 osoby. 100 osób wygra nagrody dodatkowe, a 2 osoby wygrają w finałach z sejfami. Mam nadzieję, że padnie 1 200 000 dzisiaj. A zatem wejdźcie do zabawy. RMF SMS 7474. Przez 10 minut mnożę wasze SMS-y razy 1102. 7474.

0: Uwaga, uwaga, uwaga, ważna informacja. Zostawmy na chwilę Phila Collinsa. Ważna informacja, dzisiaj mamy 20 dzień lipca. Dzisiaj jest Światowy Dzień Tygrysa. A w porannej rozmowie RMF FM za chwilę gościem będzie Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypadek? Nie sądzę. Bo jakoś tak się nam przypomniał ten uroczy tekst, który przed wyborami w 2020 roku powiedziała, zapraszając go na scenę, jego żona.
1: Chodź, Tygrysie, scena jest twoja.
0: Jak? Jeszcze raz, jak?
1: Chodź, Tygrysie, scena jest twoja.
0: Przeurocze, to tak na rozluźnienie, bo tematy rozmowy bardzo aktualne. Co rozłam w PiSie oznacza dla polskiej sceny politycznej? Kto na tym zyska, kto straci? No między innymi te pytania za chwilę zada politykowi Tomasz Terlikowski. Także Tygrysku, przepraszam, szanowny panie Tygrysie Władysławie, za chwilę antena też będzie pana. Już teraz polecamy.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: O czym marzą bystrzaki tego lata?
6: Codziennie czekolady.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: 13 lipca pobiliście rekord.
11: Aż 101 osób wygrał kasę.
10: Myśleliście, że tego nie przebijemy?
12: No co wy?
13: Od dziś nas słuchacie?
10: Dzisiaj zrobimy to znowu.
14: Dwa razy zagracie o ponad milion.
10: I aż 100 osób
15: znowu zgarnie dodatkową kasę. Lato na bogato.
16: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
19: Marian, a gdzie mogę kupić...
20: Na mediaexpert.pl.
19: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
20: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
20: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
5: RMF FM. Lato!
21: RMF FM.

0: Ale fajną muzyczkę wpuszczacie z rana, aż się miło jedzie do pracy. Pisze nam Bogdan w SMS-ie pod 3322. Bogdanie, pozdrawiamy. Za nami CIA i Kendrick Lamar, a przed nami te nadamy punktualnie o godzinie 8. Przed nami fakty w RMF FM.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie.
0: Przed nami ósma, przed nami obiecywane fakty. Tomasz Staniszewski przy mikrofonie. Ruszamy.
4: Dożywocie grozi Bartoszowi Z., policjantowi, który półtora roku temu podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze śmiertelnie postrzelił kolegę z patrolu. W poranych faktach także Kraków. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego jest ważne. Decyzja sądu apelacyjnego otwiera drogę do samorządowej dogrywki. A gościem porannej rozmowy RMF FM jest dziś wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dożywocie, jak mówiłem, grozi Bartoszowi Z., policjantowi, który podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze śmiertelnie postrzelił kolegę z patrolu. Jak ujawniliśmy w porannych faktach, przed godziną prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia z listopada 2024 roku. Trwa w tej chwili sporządzanie aktu oskarżenia. Krzysztof Zasada w faktach z nowymi informacjami. Krzysztofie, za co konkretnie odpowiadać ma teraz Bartosz Z.?
5: Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego efektem była śmierć. Kolejny z zarzutów dotyczy przekroczenia uprawnień. Śledczy nie zdecydowali się na zarzut zabójstwa, choć były takie plany, jednak jak usłyszałem, podejrzanemu nie udało się przepisać nawet zamiaru ewentualnego. Prokuratura uznała, że Bartosz Z. całkowicie niezasadnie użył broni. Oddanie strzału do kolegi ze służby było umyślne, natomiast skutek już nie. Podejrzany oddał strzał w kierunku policjanta po cywilnemu, który podczas interwencji umundurowanego patrolu dojechał na wezwanie do agresywnego mężczyzny. Nie ostrzegał o zamiarze użycia broni. Dla Bartosza Z., początkującego policjanta, był to jeden z pierwszych patroli. Nie jest wykluczone, że górę wziął stres i brak doświadczenia. Natomiast opinia psychiatryczna wykazała, że w chwili zdarzenia podejrzany zachowywał pełną poczytalność. Bartosz Z. odpowiada z wolnej stopy, regularnie stawia się na policyjny dozór.
4: Majowe referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa

0: Aleksandra Miszalskiego jest ważne. Sąd apelacyjny w Krakowie prawomocnie oddalił wczoraj zażalenie w sprawie ostatniego protestu wyborczego. W studiu reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Tak jest. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Maćku. Trzymając się procedur, co teraz z wyborami?
1: Ruch jest po stronie premiera. To on poprzez rozporządzenie wyznaczy datę przedterminowych wyborów w Krakowie. Pewnie stanie się to w ciągu najbliższych dni. Natomiast problem jest z ewentualną datą głosowania, bo nie ma tu jasności w przepisach i można bronić dwóch interpretacji. Mamy ogólny termin 90 dni od daty powstania przyczyny wygaśnięcia mandatu prezydenta, czyli od referendum, i drugi przepis, który mówi, że wybory przedterminowe zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu. A to oznacza, że najbezpieczniejszym terminem, który nie budziłby wątpliwości niezależnie od przyjętej interpretacji, to 20 września, ewentualna druga tura wyborów 4 października.
2: Gość porannej rozmowy w RMF FM.
0: 8:02, zatem już teraz Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa w RMF FM.
3: A moim gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON i przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam panie ministrze, panie
4: Dzień
3: premierze.
4: Dzień dobry.
3: Panie premierze, to co, będzie klub Mateusza Morawieckiego? Będzie Rozwój Plus w Sejmie, klub sejmowy?
4: Wcześniej czy później będzie.
3: Prędzej czy, ale wcześniej czy później raczej?
4: Myślę, że wczoraj prezes Kaczyński zadał kolejną zagadkę, równanie do rozwiązania Mateuszowi Morawieckiemu. Do tej pory Mateusz Morawiecki sobie radził z tymi zadaniami. Radził sobie najlepiej w historii całego PiS-u i uważam, że ma pełne zdolności do tego, żeby postawić na swoim.
3: Czyli stworzyć klub, wyjść i zbudować coś innego z PSL-em razem? To jest całe pytanie.
4: Nie z PSL-em. My jesteśmy w rządzie, Mateusz Morawiecki jest w opozycji, mamy wiele
3: to się
4: zarzutów.
3: Może zmienić.
4: Tak, może wypaść w ogóle poza nawias tego wszystkiego. Zawsze taka możliwość dla niego istnieje. Choć wydaje mi się, że on będzie dążył do tego, żeby odskoczyć od PiS-u, zbudować swoją siłę, połączyć się z PiS-em i być naprawdę szefem PiS-u. Jego interesuje być szefem całej Zjednoczonej Prawicy, dużego formatu.
3: Czyli to nie będzie nowy typ Petera Madziara w takim znaczeniu, że on spróbuje wyjść z PiS-u i zbudować opozycję.
4: Jeżeli mu się to uda i przekroczy ten punkt krytyczny, tą masę krytyczną osiągnie, że będzie nabierał większej wagi niż PiS, to czemu nie? Chodzi o to, żeby być szefem dużej formacji, największej na prawej stronie.
3: Panie premierze, przychodzi do pana Mateusz Morawiecki i mówi: panie premierze, budujemy wspólnie trzecią drogę, i co pan odpowiada?
4: To już za nami. Trzecia droga była z Szymonem Hołownią.
3: To się
4: już nie powtórzy. Nie, my mamy swoją agendę, mamy swoje dokonania w dziedzinie bezpieczeństwa, infrastruktury, energetyki, bezpieczeństwa żywnościowego, więc na tym będziemy bazować, na tym będziemy budować swoją listę. Zapraszamy samorządowców, zapraszamy inne środowiska. Będzie to szersza lista niż tylko Polski Projekt Ludowy.
3: Może startować z PSL-u?
4: Tak. Ja mam tylko dobre wspomnienia, ja mam tylko dobre myśli. Uważam, że wprowadzono go w jego własnym środowisku na minę, że niestety ci, którym dał wszystko, bo tylko dzięki niemu są dzisiaj w parlamencie i są w rządzie, dzięki jego wynikowi politycznemu z wyborów prezydenckich, nie odpłacili się mu w żaden sposób lojalnością.
3: Panie premierze, Władysław Zełenski mówił już dziś, że dostał po raz kolejny zapewnienie, że Ukraina ma patent na licencję na Patriot od Donalda Trumpa, a Polska będzie miała taką licencję?
4: Uważam, że Polska powinna to robić razem z Ukrainą.
3: Razem z Ukrainą, ale Ukraina chce z nami to robić?
4: Taką propozycję pani minister Sobkowiak-Czarnecka tydzień temu w Waszyngtonie złożyła. To Stany Zjednoczone będą decydować, komu przekażą tą licencję. Nie sądzę, żeby dzisiaj była wybudowana fabryka pocisków do baterii Patriot na obszarze objętym wojną. Więc jest to możliwe do wbudowania na terytorium Polski.
3: Czyli w Polsce byłaby taka fabryka.
4: My dzisiaj jesteśmy w grupie 4 państw, które zabiegają o to, żeby na naszym terytorium było centrum serwisowe, i taką umowę podpisaliśmy podczas szczytu NATO. Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja. W jednym z tych państw będzie centrum serwisowe. Jeżeli by się to udało już osiągnąć, to jest największy transfer technologii w dziedzinie Patriotów do Europy.
3: Ale rozmawiamy o tym też z Ukrainą?
4: Nie, o tym rozmawiamy ze Stanami. My rozmawiamy ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są
3: tutaj
4: naszym
3: partnerem. Słyszymy co jakiś czas, że chce blokować pewne rzeczy w odniesieniu do Polski.
4: Relacji polsko-amerykańskich nie zablokuje.
3: I nie zablokuje również takiej ewentualnej budowy fabryki.
4: Znaczy, to jest też w interesie Ukrainy. My nie działamy przeciwko Ukrainie, ale też mamy swoją wartość i swoje możliwości. i produkcyjne, ale też lokalizacyjne i sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
0: Czy Polska razem z Ukrainą korzystać będzie z amerykańskiej licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot? Ciąg dalszy rozmowy z ministrem obrony, jak słyszeliście w radiu internetowym RMF 24.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: I co ma Aura dla nas na dzisiaj, Magiku?
8: No i co mają nasi słuchacze, bo przypomnieliście mi w SMS-ach pod 3322, że miejscowości mogą pozdrawiać miejscowości. I tak teraz Lubatówka na Podkarpaciu pozdrawia pobliską Lubatową. I dzisiaj u was na południu Polski aż 24 stopnie, więc fajnie i nie powinno w ogóle padać. Przenieśmy się teraz na północ, bo tam Mikołajki Pomorskie w Pomorskiem pozdrawiają Mikołajki w Warmińsko-Mazurskiem. W obydwu dzisiaj 25 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Lenny Kravitz leciał chwilę temu u nas na antenie i podsłuchałem, jak nasza Magic i panna dyrektor rozprawiają. Jak to Lenny robi, że mimo 62 lat na karku, bo gościu ma tyle lat, tak świetnie wygląda.
8: No bo świetnie, no.
7: Że 20-latkowie mu zazdroszczą wszystkiego tak naprawdę. I oczywiście dieta, oczywiście post przerywany, ciągłe treningi, ale jest coś jeszcze. Jeden niezwykły składnik protokołu codziennego postępowania. Jaki? No, panna dyrektor i Magic wiedzą, a ja za chwilę wam go podam, zaraz wam o tym powiem.

Sorry, Sorry, Sorry, to jest nasza Madonna. 8:14, teraz uwaga. Lenny Kravitz. Gościu ma 62 lata i wygląda tak, że dziewczyny, które mogłyby być jego wnuczkami, no piszczą z uciechy. Jak to robi? Magic i panna dyrektor wyczytały, a ja podsłuchałem, jak gadają, że oprócz diety i ćwiczeń, Lenny stosuje wstrzemięźliwość seksualną. Nic, nic, zero barabara, nic, żadnego tam riki tiki tak, jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Nie, nie ma, po prostu zibu zibu nie istnieje. Czyli ciało jest piękne, ale nieużywane. Jest troszeczkę jak ksiądz. Niekoniecznie z Dąbrowy Górniczej, no jak duchowny. Ciekawe, co na to potencjalna pani Krawicowa, prawda? Dziewczyny, chłopaki zresztą też, dajcie znać, czy wy byście byli gotowi, gotowe na takie poświęcenie? Warto? Ciekaw jestem. 3-3-2-2. Mrozu też niczego waty tu dziewczynom w redakcji się podobał, chłopak, nie? A mówił potem, no, wygląda jak młody skowron. Tak mówiły.

0: Eurythmics.
1: RMF FM, 8:22 na zegarach. Dużo SMS-ów przyszło od was w temacie powstrzymującego zielonego. Czy warto? Może i warto, ale wtedy nic bym w domu i w ogrodzie nie miała zrobione. Pozdrawiam złote rączki mężów. Taki SMS przyszedł. Ogród sypie. Okej, dobrze, nie wnikamy. Stosuję duże ilości barabara i wszyscy mówią, że wyglądam na 10 lat młodziej. To Mariusz. No, czyli to też jest metoda. Nie, bo życie kompletnie nie miałoby sensu. I tak napisał do nas Stanisław. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie, jest jeden ładny SMS, który podsumowuje wszystkie, które przyszły pod 3322. Wolę być brzydki, ale używać. I to jest, powiem wam, to jest piękne. Róbcie nowych słuchaczy RMF FM. Róbcie, a jeszcze przy okazji 800 plus wpadnie. A rodzinne słuchanie radia to też jest, wiesz, to tego se nie kupisz za żadne pieniądze. Możesz pięknie wyglądać, ale no po co?

0: No i to jest to, co lubimy. To jest najlepsza muzyka w RMF FM. Są utrudnienia na Krajowej Siódemce, w Mogilanach, to są pasy w stronę Zakopanego. Szczegóły za chwilę w Faktach RMF FM. Ważne informacje dla kierowców punktualnie o 8.30.
1: Reklama. Marian, jakie zakupy mają sens?
2: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
1: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
2: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
1: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
2: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl.
1: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
2: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: 8.30, co to oznacza, że w RMF FM pora na fakty. Zapraszamy.
7: I uprzedzamy, 5 godzin mogą potrwać jeszcze utrudnienia na Krawej Siódemce w Mogilanach na pasach w stronę Zakopanego. To odcinek Głogoczów, Kraków. Jak mówiliśmy w porannych faktach, po czwartej zdarzyły się dwie ciężarówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Prezydent USA Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, potwierdza w wywiadzie dla telewizji Fox News Wołodymyr Zełenski. Zaakceptował to, że wyda nam licencję. Tak mówił w Foxie prezydent Ukrainy. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji, a my o ewentualne konsekwencje tej decyzji pytaliśmy gościa porannej rozmowy w RMF FM, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
8: A Polska będzie miała taką licencję?
9: Uważam, że Polska powinna to robić razem z Ukrainą.
8: Razem z Ukrainą, ale Ukraina chce mi to robić?
9: Taką propozycję pani minister Sobkowiak-Czarnecka tydzień temu w Waszyngtonie złożyła. To Stany Zjednoczone będą decydować, komu przekażą tą licencję. Nie sądzę, żeby dzisiaj była wybudowana fabryka pocisków do baterii Patriot na obszarze objętym wojną. Więc jest to możliwe do wybudowania na terytorium Polski.
8: Czyli w Polsce byłaby taka fabryka?
9: My dzisiaj jesteśmy w grupie 4 państw, które zabiegają o to, żeby na naszym terytorium było centrum serwisowe i taką umowę podpisaliśmy podczas szczytu NATO. Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja.
7: Wyliczał minister obrony. Rozmowa w całości jest już na stronie rmf24.pl. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na terenie Podkarpacia 6 członków gangu zajmującego się handlem narkotykami. 4 osoby trafiły do aresztu. Przejęto 56 kg mefedronu i 10 kg marihuany.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: W faktach sportowych RMF FM Górnik i Lech, którzy powalczą dziś wieczorem o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wojciech Marczyk w studiu. Wojtku, niemal pewne awansu do kolejnej rundy wydaje się kolejarz.
13: No a wszystko dlatego, że klub z Poznania wygrał w pierwszym meczu na wyjeździe z mistrzem Danii Orhus aż 4-1. Dziś mistrz Polski nie ma jednak zamiaru bronić tylko wyniku. Musimy zagrać mądrze, nie musimy za każdym razem wysoko podchodzić pressingiem. Musimy zagrać normalnie i atakować i wygrać mecz. To wydaje się mądry wybór. Przyznał Niels Frederiksen, trener kolejorza. Mecz w Poznaniu rozpocznie się o 19:00, godzinę później pierwszy gwizdek w Zabrzu. Górnik będzie starał się odrobić jednobramkową stratę ze Stambułu, gdzie przegrał z Fenerbahce 0-1. Trener wicemistrzów Polski Michał Gaszparik jest przekonany, że jego zespół będzie miał w tym meczu swoje okazje.
14: Jest ciężko od początku przeciwko Fenerbahce grać bardzo ofensywnie, bo jednak wam to nie pozwolą, bo trzymają tą piłkę często a grać w stylu 1-1 albo coś takiego od początku jest bardzo ciężkie.
13: Mówił szkoleniowiec Górnika. A dziś rusza turniej finałowy Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo. Za niespełna pół godziny w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Słowenia zagra z Turcją. O 13:30 zaś spotkanie reprezentacji Chin z Japonią. Biało-czerwoni swój mecz ćwierćfinałowy rozegrają jutro. O awans do najlepszej czwórki zmierzą się z Ukrainą.
15: Jak ja, tak zawodnicy nie możemy doczekać, że turniej zaczyna, żeby grali.
13: Mówił Nikola Grbicz, trener naszej kadry. Jutro też spotkanie Włochów ze Stanami Zjednoczonymi. Na koniec jeszcze tenis. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Waszyngtonie. Polka pokonała reprezentantkę gospodarzy Ann Lee 6-4, 6-3. Mecz przerwano jednak na około 2 godziny z powodu ostrzeżenia o nadejściu tornada i opadów deszczu.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
6: Magdalena Karwat-Marek, pogoda na wakacje.
16: Ciąg dalszy pozdrowień z miast do miast, bo piszecie pod 3322. I tak na przykład Wolsztyn z Wielkopolski pozdrawia Olsztyn, warmińsko-mazurskie. I obie te miejscowości mogą się pochwalić dzisiaj taką niezłą temperaturką, 25-26 stopni. A z kolei Krzywe Dęby w Podlaskiem pozdrawiają Krzywe Kolano w Kujawsko-Pomorskiem. Bardzo to miłe i u was też 26 stopni.
6: Rzeszów pozdrawia Krzeszów, a Dębica pod Dębicą.
16: A my wszystkich pozdrawiamy.
6: Dla wszystkich miejscowości leci najlepsza muzyka pod słońcem w RMF FM.

0: No tego numeru z nami nie było. Elegancko jest. Do porannej kawusi wchodzi jak po prostu... Jak co wchodzi? Ciepły nożek, zimne masełko.
1: Jak ciasteczko do tej kawy.
0: Ciasteczko do kawy. Pozdrawiamy tych, co przy śniadaniu. 8:43 na zegarach. Dzisiaj pierwsze posiedzenie Sejmu. Po rozłamie PiSu. No i tu pojawia się pytanie. Jak oni wszyscy obok siebie dzisiaj na sejmowych ławach usiądą? Przecież ławy dalej są te same, prawda? Nikt jakiś oddzielny krzeseł gdzieś nie wynosił pod ścianę. Trzeba będzie obok siebie usiąść, spojrzeć sobie w oczy, powiedzieć cześć, dzień dobry. Reporter RMF FM Kasper Wróblewski przechodził wczoraj korytarzami Sejmu i o to właśnie pytał posłów PiSu.
2: Jeśli chodzi o sąsiedztwo, w ławach poselskich to w PiSie nie mają zbyt wielu wymagań.
3: Jak nas facetka usadzi, tak usiedziemy.
2: Tak mówi Krzysztof Cieciura z PiSu. Także wyrywania foteli z sali plenarnej nie trzeba się dziś spodziewać.
0: No mam nadzieję. Ale na wszelki wypadek przygotujmy sobie popcorn, miejmy w gotowości kole. Posiedzenie rusza punktualnie o godzinie 10:00.

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Barbara, jaka piękna fryzura.
4: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
3: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
5: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert. Nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł. Dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: są Moja Biedronka. Wszystkie lody. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Po reklamie.
5: Z RMF FM najlepiej.
6: Britney Spears w RMF FM. Teraz właśnie we Wstawaj Szkoda Lata. Za 13 minut 9.

Rzucam hasło, a wy robicie z tym, co chcecie. Lato na bogato, wyramowywami wakacyjne safe. Finałowy tydzień lipca i dzisiaj razem wszyscy przechodzimy do historii, bo dzisiaj ustanowicie razem z nami nowy rekord. Rekordowo dużo z was dzisiaj wygra duże pieniądze. Dwa razy staniecie przed szansą na ponad 1 200 000. I dodatkowo aż 100 osób zgarnie ekstra kasę. Co robimy? Co robicie właściwie, bo ja nie mogę, ja mam zakaz. To jest w regulaminie napisane, że pracownicy i rodziny nie mogą grać. Wchodzicie do zabawy tak, a chciałbym, wchodzicie do zabawy tak jak zawsze. Ślecie hasło RMF SMS-em pod 7474 i uwaga! I gracie w dwóch finałach o 1 200 000. Zawczasu sobie przygotujcie, który to jest safe, gdzie jest kasa, zastanówcie się. Może coś wam podpowie, może macie intuicję. Gracie o 1 200 000 i zarazem gracie o dodatkowe nagrody. Dwie osoby dzisiaj trafią do finałów, staną przed szansą na otwarcie sejfów, a 100 osób zgarnie coś ekstra. I uwaga, mam tutaj też dla was coś przygotowane. Specjalny poranny bonus dla słuchaczy Wstawaj Szkoda Lata. Dla obudzonych, dla będących przy radiu, dla ludzi przytomnych. Przez 13 minut mnożę wasze SMS-y razy 1029. Ty wysyłasz jednego, a w systemach losujących loguje się 1029 twoich szans. Skorzystajcie z tej okazji. Wejdźcie do zabawy. RMF SMS 7474. Jem, naiwne pytania. Naiwne pytanie. Co ja sobie kupię za te kasy? Stary, stara, za 1 200 000 sobie kupisz, co chcesz. 7474.

0: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę 9:00. Niebawem w RMF FM fakty.
1: Reklama.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Minęła dziewiąta, a zatem w RMF FM ruszamy z faktami. Przy mikrofonie Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
3: Dopiero w przyszłym roku zostaną rozpisane nowe przetargi na wyposażenie dla służb podległych MSWiA z programu SAFE.
4: Te pieniądze to jest budżet przyszłego roku.
3: Potwierdzał w RMF FM minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Zakopanem o poranku awaria wodociągowa. Niemiła niespodzianka dla mieszkańców i turystów. W faktach także akcja Pyszne, bo Polskie. Jesteśmy na kulinarnym szlaku przez Mazury. Dopiero w przyszłym roku zostaną rozpisane nowe przetargi na wyposażenie dla służb podległych MSWiA z programu SAFE. Rozporządzenie w tej sprawie ma być natomiast przyjęte jeszcze w sierpniu, potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Krzysztof Zasada otwiera fakt o dziewiątej. Krzysztofie, na jakim etapie w tej chwili jest ta regulacja?
5: Kończą się prace nad rozporządzeniem. Pojawiły się jednak nowe propozycje ze strony Ministerstwa Infrastruktury oraz Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mają być uwzględnione w pracach rządu. Przyjęcie przepisów nie oznacza jednak automatycznego rozpisania przetargów, bo na to musi być zagwarantowane finansowanie, mówił wicepremier.
4: Te pieniądze to jest budżet przyszłego roku. My musimy zaplanować to w budżecie. W tym momencie ten budżet PMON-u jest pełny na ten rok.
5: Przypomniał, że to opóźnienie to efekt decyzji prezydenta.
4: Gdyby prezydent podpisał ustawę SAFE, te pieniądze już by się pracowały dla Policji, Straży Granicznej i dla infrastruktury.
5: Po wecie w służbach podległych MSWiA unieważniono ponad 50 przetargów. Mowa o zakupach na kwotę ponad 7 miliardów złotych.
3: Za godzinę Sejm rozpoczyna trzydniowe, ostatnie przed wakacyjną przerwą

0: Na początku obrad ślubowanie złoży dziś nowa rzecznik praw obywatelskich, Sylwia Gregorczyk-Abram. Ona, przypominam, zastąpi na tym stanowisku Marcina Wiącka. A w KPRM-ie za chwilę zacznie się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska. Przypominam, sąd apelacyjny w Krakowie, jak mówiliśmy w faktach, prawomocnie oddali wczoraj zażalenie w sprawie ostatniego protestu wyborczego. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego zatem jest ważne. I teraz premier może ogłosić datę przedterminowych wyborów. W Zakopanem o poranku awaria wodociągowa. Wody w kranach będą pozbawieni mieszkańcy i turyści, przede wszystkim w zachodniej części miasta, a także na kilku ulicach sąsiedniego kościeliska, informuje ze stolicy Podhala nasz reporter Maciej Pawlicki.
1: Jak poinformowała miejska spółka wodociągowa, w związku z usuwaniem awarii na ulicy Strążyskiej braki wody bądź znaczny spadek jej ciśnienia w kranach odczują mieszkańcy ponad 20 ulic Zakopanego. Problemy dotkną przede wszystkim budynki w rejonie ulic Kościeliskiej, Skibówek i Krzeptówek, czyli zachodniej części miasta. Także w Kościelisku, na ulicy Nędzy Kubince czy Karpielówce będzie trzeba zrobić zapasy wody. Na razie nie ma informacji o podstawionych beczkowodach. Mieszkańcy i turyści muszą więc radzić sobie w inny sposób, właśnie gromadząc wodę bądź kupując ją w sklepach. Usuwanie tej awarii ma potrwać do godziny 14.
2: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Kto rano wstaje, ten pierwszy próbuje mazurskich przysmaków. W faktach najsmaczniejsza akcja wakacji. Pyszne, bo polskie. Dzisiaj przekonamy się, co dobrego kryje się z dala od głównych szlaków Mazur. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Piotrem Bułakowskim. Jesteście?
3: Jesteśmy. Dzień dobry.
0: Gdzie dokładnie jesteście w tej chwili, tuż po dziewiątej?
3: To jest, Tomku, bardzo dobre pytanie. Jesteśmy przy Mazurskiej Drodze, obok nas pole kukurydzy, pięknie malowany przystanek, gniazdo Bocianie, jest Bocian, są słoneczniki, nad nami latają bociany, a za Piotrem mnóstwo koniczy.
4: Ja mogę bardziej chyba tutaj powiedzieć, że jesteśmy 3 kilometry przed Mrągowem i chyba możemy połączyć dwa regionalizmy, bo jesteśmy zarówno na dworzu, jak i na polu.
3: Piotr mniej romantyczny. Dobra, jedziemy właśnie do wędzarni, małej drewnianej budki, która stoi na skraju lasu. I wiemy od właścicieli tego miejsca, że wszystkiego pilnuje tam Stefan. Z groźną miną, jeżeli można tak powiedzieć, o bocianie, robi poranny obchód terenu.
4: No, to miejsce nazywa się Ryby i Miód. Adres Krzywe koło Mrągowa, to jest na trasie do Piecek. No i tu zawsze przyjeżdżają miejscowi, bo oni po prostu wiedzą, że dostaną fantastyczne jedzenie i nawet będą ugoszczeni lepiej niż w domu.
3: Pamiętamy, że mieliśmy zdradzić, jaką niespodziankę dla was szykujemy i chodzi, tutaj oczywiście nie będzie zaskoczenia, chodzi, Piotrze, o jedzenie.
4: Wiadomo. Oczywiście. No, zaskoczyć was na pewno, pozdrawiamy, właśnie tutaj jeden z kierowców do nas trąbił. No, zaskoczyć was na pewno będą mogły smak i też miejsce. Zapiszcie sobie już teraz port Stare Sady, a dokładnie restauracja Pod Jabłoniami koło Mikołajek. Tam będziemy na was czekać już od 15.
3: Będzie pysznie, my pędzimy na spotkanie ze Stefanem i jesteśmy, Piotrze, na polu.
4: Tak jest, słyszymy się o 10 z lasu koło Mrągowa.
0: Zatem powodzenia, Stefan, jak słyszeliśmy, pilnuje wszystkiego. Smaki Mazur dzisiaj pod lupą akcji Pyszne, bo polskie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: To co, będą trzy dyszki dzisiaj na termometrach? Będą.
7: Już myślałam, że mnie zdradzisz i powiesz, że zjadłam tę czekoladkę z redakcji.
6: A bo zdążyłaś zjeść, tak?
7: Zdążyłam.
6: Chciałam ci kupić troszeczkę czasu, żebyś przełknęła na spokojnie.
7: Tak, a wy piszecie do nas z pracy, po pracy, piszecie z urlopów. Nasi słuchacze na urlopie są na przykład w Świętokrzyskiem i są zachwyceni, bo pogoda jest, jak piszą pod 3322, po prostu cudowna. To by się zgadzało, Świętokrzyskie to dziś średnio 23-4 stopnie, słońce nie pada, a jutro temperatura przekroczy 30 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.
6: Musimy za pół godziny spróbować takiej czekoladowej prognozy pogody. Wiesz, bierzesz pomadkę,
8: 30 stopni Szczecinie dzisiaj, nie?
7: Wszyscy będą wtedy chcieli też zjeść czekoladę, a ja tyle nie mam, żeby się podzielić. Zresztą mam nadzieję, że mogłam się poczęstować tym, co tam leżało. Ja
6: nie wiem, czy to...
7: Ja też w sumie nie, ale tak leżało.
6: Smacznego i na zdrowie.
7: To chyba do poczęstunku.

0: prośba do redakcji programowej, żeby szybciej jeść te czekoladki, bo dzisiaj się radio zwiedziało, producent przeleciał, już ktoś z faktów przyszedł i tam widzę, że znika. Także póki coś jeszcze jest, to brać.
1: I moja teściowa mi napisała SMS-a, że też ma czekoladki w biurku, ale się solidaryzuje i nie je.
0: To też smacznego i na zdrowie.

0: nareszcie.
1: Wareszcie. A nie, nareszcie. Nareszcie. To jest, jednak jest jakaś różnica taka, że zabawna dość, wareszcie, nareszcie. 16 po 9. Monika Richardson. Przeglądamy dla was internet. Tutaj z tą stronę z celebrytami. Pani Monika ogłasza, że wróciła do randkowania i uprzedza: Polacy nie wchodzą w grę. Co za dyskryminacja ze względu na narodowość. Ludzie, tyle porządnego chłopa słowiańskiego, cacanego wokół, a ta nic. Aczkolwiek tutaj pani Monika mówi też w wywiadzie, że się uczy japońskiego. A widzicie, to może o to chodzić, że chce mieć dziewczyna zagranicznego chłopa w domu, to se przynajmniej na kursach językowych zaoszczędzi, a to nie są tanie rzeczy. Tu godzina, se, wiesz, i ciach, nie? I pieniądz leci. Ariana Grande teraz.

0: Adam Bryant, Cloud No. 9, czyli chmurka numer 9. Nie wiem, czy my dzisiaj 9 chmurek zobaczymy nad Polską. Może nad Suwałkami po południu, bo tam wieczorkiem ma padać. Wczoraj Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy mieli zostać wyrzuceni z PiSu, ale się okazuje, że jednak, uwaga, nie są wyrzuceni. Nawet sam pan Morawiecki jest tym zaskoczony, bo wczoraj mówił, że wyleciał z PiSu, dzisiaj się okazuje, że nie wyleciał. Mam takie troszeczkę skojarzenie z życia mojego własnego osobistego. Wczoraj żona kazała mi wynieść w końcu graty do piwnicy i ja je wyniosłem, ale na klatkę postawiłem zaraz za drzwiami. Czyli de facto, no trochę są wyniesione, a trochę są niewyniesione. Niby ich nie ma, ale jednakowoż są. Coś mi mówi gdzieś tam w głębi mojej samczej duszy, że jakaś dziewczyna, kobieta powinna się w końcu za to wszystko zabrać, bo inaczej ta zabawa z wyrzucaniem, niewyrzucaniem będzie trwała kolejne pół roku. PiS to nie są drzwi obrotowe, ludzie.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: 13 lipca pobiliście rekord.
3: Aż 101 osób wygrało kasę.
2: Myśleliście, że tego nie przebijemy?
4: No co wy?
5: Od dziś nas słuchacie?
2: Dzisiaj zrobimy to znowu.
6: Dwa razy zagracie o ponad milion.
2: I aż 100 osób!
7: Znowu zgarnie dodatkową kasę. Lato na bogato.
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
14: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7 Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Po reklamie.
17: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: Majka, jestem Belelowy, RMF FM. Wszystkie trzy telewizje informacyjne pokazują na pasku teraz, że Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub. Będzie nowa partia, nowy klub w Sejmie, proszę bardzo. Nie wiem, no, jeszcze jak się nazywa. Coś tam.
1: To, co zapowiadał, to się wydarzyło.
0: To się wydarzyło,
1: teraz
0: dokładnie.
1: To się właśnie.
0: Ale często zobaczmy, co tam się dzieje tutaj w tych telewizji. Co im tam mówią? Coś tu nam. Posłuchajmy o pogodzie, bo to jest ważniejsze.
1: No i doczekaliśmy się, ale to nie jest polityczne teraz, co mówię. Po prostu doczekaliśmy się, że do Polski wraca gorące lato, a temperatura z każdym dniem będzie wyższa. Dzisiaj jeszcze może nie zobaczymy 30 stopni, ale już jutro i pojutrze, tak. I sobota też zapowiada się ładnie. Potem niedziela może przynieść lekkie ochłodzenie, może nawet deszcz, ale kolejny tydzień na ten moment zapowiada się bardzo upalny, może być nawet powyżej 35 stopni.
0: Czyli jest PiS, jest PiS-BiS.
1: Są dwa PiSy?
0: PiS-BiS, no. Szczegóły niebawem, punktualnie o 10 w kolejnych faktach w RMF FM.

można nocić z nami, nieważne co robicie. Czy idziecie na plażę, czy do roboty, czy... Jesteście już w pracy, sączycie sobie kawę przy komputerze. Dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Meja, darama, fafama. Dobra, wakacyjne sejfy. Dziś dwa finały. Dzisiaj przed wami dwie szanse na wyjęcie z naszych sejfów 1 200 000. Wiecie, w którym sejfie jest kasa? Na pewno macie swoje typy, ale nie, nie, nie, nie. Nie mówcie tego na głos, żeby nie zapeszyć. Wy wiecie, gdzie jest kasa, nie mówicie, spokojnie. Trzymacie tę wiedzę dla siebie. 1 200 000. Możecie zostać nowymi rekordzistami. Ale to nie wszystko. To jest ważna informacja dla tych, którzy dopiero teraz wstali i nas słuchają. Trwa bicie rekordu. Dzisiaj w RMF FM dwie osoby będą w finale, a dodatkowo 100 osób. Seteczka, rekordowo dużo z was, wygra dzisiaj fajne pieniądze. Aż 100 osób zgarnie dodatkową kasę. Czyli nim ten dzień się skończy, 102 osoby wygrają w RMF FM. To będzie rekord. Dzwońcie w ogóle do Guinnessa, bo dzisiaj razem przechodzimy do historii. I teraz, uwaga, tego się nie spodziewaliście, a ja to dla was załatwiłem. Przez 7 minut, tylko tyle mogę, będę mnożył każdego waszego SMS-a, każde wejście do zabawy na www.rmf.fm razy 1250. Czyli każdy wasz SMS, każde logowanie się w systemach w internecie to 1250 szans, nawet na 1 200 000. Dwa SMS-y to 2500 szans. Wykorzystajcie ten moment. RMF SMS 7474. Myślisz i zapominasz i się zajmujesz. Ty co chcesz, co tam rób. A nie sprawdzamy tego. A potem RMF zadzwoni. Dzisiaj dzwonimy dwa razy. 1 200 000 czeka. Wysyłasz SMS-a i zapominasz. 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
2: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
2: Dobra, mordeczki, wszyscy

0: Na Mazowszu droga wojewódzka nr 698 jest w tej chwili zablokowana. Na linii faktów reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, czy wiemy w tej chwili, jak doszło do tego wypadku?
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, z którymi rozmawiałem, wynika, że kobieta kierująca samochodem osobowym najprawdopodobniej nie zachowała ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania. Rozpoczęła ten manewr w momencie, gdy kierujący busem także wykonywał manewr wyprzedzania. To doprowadziło do zderzenia obu pojazdów. Po uderzeniu bus wypadł z drogi, wpadł do rowu. Tym busem jechało 6 osób, 3 z nich zostały poszkodowane. Już wiadomo, że oboje kierowcy byli trzeźwi. Obecnie droga w tym miejscu całkowicie jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy i kieruje na nie kierowców.
0: Krzysztof Zasada, dziękuję bardzo. 40 posłów i jeden senator, Włodzimierz Bernacki. Tak wyglądać będzie nowy klub parlamentarny w Sejmie. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wniosek o utworzenie nowej formacji przed chwilą został już złożony w Sejmie, na Wiejskiej, w naszym sejmowym studiu reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Dzień dobry.
0: Czy to oznacza, że ci politycy formalnie opuszczają Prawo i Sprawiedliwość?
2: Tak, ale na razie nie partię, lecz klub parlamentarny.
3: My, jeżeli się ukonstytuujemy, przystępujemy do nowego klubu Rozwój Plus.
2: Mówił dziś Mateusz Morawiecki. Jednak zgodnie z regulaminem Sejmu nie można być w dwóch klubach jednocześnie, dlatego politycy Rozwoju Plus muszą najpierw zrezygnować z członkostwa w klubie PiS. Równocześnie trwa wyrzucanie posłów Rozwoju Plus z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, ale to może potrwać wiele miesięcy i zajmuje się tym teraz rzecznik dyscyplinarny partii.
4: Bo to wynika oczywiście z naszych wewnętrznych procedur statutowych. Wszystko się musi odbyć zgodnie z przepisami wewnętrznymi, tak aby te decyzje były niepodważalne, aby nie można było ich skarżyć przed sądami powszechnymi.
2: Powiedział rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, który założenie przez Mateusza Morawieckiego nowego klubu nazwał zdradą. Z Sejmu Jakub Rybski.
0: Usterka techniczna była przyczyną przekierowania samolotu linii Wizz Air, który leciał z Bergen w Norwegii do Warszawy. Maszyna ostatecznie wylądowała w Gdańsku. Jak ustalił reporter RMF FM, o wcześniejsze lądowanie po zauważeniu problemu poprosiła załoga tego samolotu. Akcja Pyszne po Polskie dziś na Mazurach. Łączymy się teraz ze smażalnią i wędzarnią Ryby i Miód w miejscowości Krzywe koło Mrągowa. Tam wśród drewnianych małych budek, ceglastych chatek, łąk i lasów zaparkował przed południem nasz żółto-niebieski konwój. W faktach teraz Magdalena Wojtoń.
5: Tak,
0: na miejscu,
5: jestem.
0: Najedzona?
5: No pewnie, że tak i szczęśliwa. A my właśnie weszliśmy razem z Piotrem i Emilią do wędzarni. To, co słyszycie, to jest rąbanie drewna i to musi być, Piotrze, specjalne drewno, prawda?
6: Tak, my wędzimy drewnem sezonowanym. Przygotowujemy je, suszymy i tak przez okres 2 lat spoczywa sobie w wiacie. Jest to drewno olchowe i takim właśnie drewnem wędzimy ryby.
5: I to jest tajemnica sukcesu?
6: Tajemnicą sukcesu, czyli złotego koloru ryby, to jest cierpliwość i przede wszystkim dobre wysuszenie produktu.
5: To wszystko wiemy. Emilka, powiedz, te ryby tutaj, które czekają na wędzenie, to co to jest?
7: To jest troć wędrowna, tak zwany ten nasz mazurski łosoś, tak uwielbiany przez gości, że właśnie wczoraj sprzedaliśmy ostatni kawałek i czekamy na kolejne, które dzisiaj się będą wędziły.
5: A ty powiedziałaś, że jeżeli koło Bożego Narodzenia zatęsknimy za tym wspaniałym smakiem, to wy wysyłacie ryby.
7: Tak się cudownie składa, że mój mąż uruchomił wysyłki na całą Polskę. Nasze rybki już od 6 lat są wysyłane na święta zakątki naszego kraju.
5: Doskonałe wiadomości, a jeszcze nas odwiedzili nasi słuchacze. Usłyszeliście w radiu, że my tutaj jesteśmy. Po co przyjechaliście? Na co macie szczególną ochotę?
8: Na zupkę rybną, którą pani zareklamowała. Usłyszeliśmy o was dzisiaj w radiu RMF i jesteśmy.
9: Zapraszamy wszystkich.
5: Ania i Kacper, nasi słuchacze, a nasz kolejny przystanek to Kadzidłowo. Tam jedziemy i tam na was czekamy.
0: Zapraszamy już teraz także na nasze social media, bo tam dziś także królują Mazury. A teraz czas na fakty kulturalne RMF FM. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Dzień dobry, jestem.
0: O propozycji Break in Classic.
10: Dokładnie, od piątku do niedzieli Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim stanie się miejscem dla wszystkich, którzy chcą odpocząć. Jakub Józef Orliński, który łączy światową karierę operową z pasją do breakdance, oraz pianista i kompozytor Aleksander Dębicz wymyślili festiwal, na którym sztywne ramy filharmonii, taki wieczorowy dress code, zastąpią bliskość natury i relaks na leżakach. W programie koncerty wirtuozów z całego świata będzie także Silent disco. We Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty są pokazy filmów, ale też dyskusje o przyszłości kina. Marta Krzeptowska, która w PISF zajmuje się współpracą międzynarodową, opowiada, pytana przez Magdę Juszczyk z RMF Classic, m.in. o pomocy dla młodych.
11: A. Dać szansę młodemu twórcy nauczyć się zrobić dobry film i dotrzeć do festiwalu. B. Dać robić sztukę ludziom. C. To udostępnienie platformy, żeby

0: ktoś mógł powiedzieć coś ważnego i rozpocząć dyskusję i porozmawiać z ludźmi o tym, co jest dla nas ważne po prostu, bo to jest wolność słowa.
1: Festiwal we Wrocławiu potrwa do niedzieli, a już jutro startuje 32. Poland Rock Festival i na lotnisku Czaplinek Broczyno spotkają się tysiące fanów muzyki. Tak Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziękuje wolontariuszom za wsparcie w czasie styczniowego finału. Ekipa RMF FM szykuje się już do drogi. Kamperem wyruszamy spełniać szalone zamówienia festiwalowiczów.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dzisiaj bijemy razem rekord i szczegóły już wkrótce. Wpadnie też z wizytą Oskar Cyms. Podobno ma dla was historię hit. Co mu się przytrafiło po drodze? Ciężko w to uwierzyć, naprawdę. Szczegóły jeszcze w tej godzinie. Paulina Sawicka, dzień dobry. To byle do lata w RMF FM. A skoro mamy wakacje, potrzeba też odpoczynku. To Grapping. 11.06.

0: A teraz uwaga, razem bijemy dzisiaj rekord. Łukasz, jak się wygrywa w RMF FM?
1: Super! Dzięki wam bardzo.
0: Dzisiaj zrobi tak ponad 100 osób. To wyjątkowy dzień, bo przed nami dwa finały z sejfami. To podwójna szansa na nawet 1 200 000 zł. Ale to nie wszystko. Dzisiaj przechodzimy razem do historii. Rekordowo dużo z was wygra dzisiaj pieniądze w RMF FM. Dwa razy zagracie o ponad 1 000 000 zł i aż 100 osób zgarnie dodatkową kasę. Już ją zgarniacie. Wchodzicie do gry jak zawsze, to jest bardzo proste. SMS-em RMF pod 7474 albo na www.rmf.fm. I właśnie w tym momencie startuje super godzina, a to oznacza 1350 szans. Grając w dwóch finałach o 1 200 000 zł, gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody. Wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Bardzo prosto. Możecie się dowiedzieć już teraz. SMS RMF wysyłacie pod 7474.
2: Plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: To mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: Ciii. To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Po reklamie.
7: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.
8: We were good.

DJ Goja, Jason Derulo w RMF FM. Właśnie takie letnie przeboje będziemy dla was mieć. Ja wiem, że część z was jeszcze ten urlop ma przed sobą, na przykład pod koniec sierpnia, albo część z was już po urlopie, a być może właśnie to jest ten moment na odpoczynek. Wiem, że słonko coraz piękniejsze, upały nadchodzą, także gramy wam najlepszą muzykę w RMF FM. Na leżaczek i do pracy.

0: Wafami i byle do lata, a Oskar Cymes dotarł na swoją premierę z małymi przeszkodami. Właśnie, jak to było?
1: No więc zgubiłem klucze do domu. Szukam ich przez, no, godzinę wszędzie, gdzie się da, i tych kluczy nie ma. Wyobraź sobie, po prostu siedzę na wycieraczce mojego mieszkania i jem pizzę, którą sobie tam zamówiłem na szybko, żeby po prostu cokolwiek wrzucić na żołądek. I o 7:40 mam pociąg, żeby dojechać tutaj do was. Nie mam ze sobą nic, więc ogarnąłem ciuchy od mojego znajomego Maxa. Pozdrawiam cię, Max, z tego miejsca. Dziękuję ci bardzo za to, że mogłem przyjechać tutaj w twoich ciuchach.
0: Ale nie znalazłeś dalej tych kluczy?
1: Nie, do teraz ich nie mam, więc no właśnie, muszę chyba zapytać, czy mogę gdzieś się podpiąć na jedną noc. Nie, żartuję oczywiście, już zadziałałem w tym temacie, no ale jakby tego było mało, pociąg opóźnił mi się o 2,5 godziny, ponieważ 40 minut po wyjechaniu z Warszawy okazało się, że jest awaria hamulców w jednym z wagonów i musieli ten wagon podmienić. Tak po prostu miało być.
0: Po 12:00 premiera najnowszego utworu Oskara Cymesa. Mogę zdradzić, że będzie tam trochę o miłości. Reklama.
2: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj. Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
7: Zdrowit.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

trwa super godzina w RMF FM. 1350 szans w dwóch losowaniach o ponad 1 000 000 złotych i jeszcze 100 osób zgarnia dodatkową kasę. To już się dzieje i mało tego, od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Prosta sprawa. SMS RMF wysyłacie pod 7474.

0: Ewakuacja bloku w Gliwicach. Znaleziono wojenny pocisk. Na miejscu jest nasza reporterka i temat ten pojawi się w faktach RMF FM o 12:00 i już za moment.
1: Reklama.
2: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
3: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: polski premier spotka się niebawem z ukraińskim prezydentem. RMF FM ujawnia miejsce rozmów Tusk-Zełenski. Poza tym w faktach pocisk znaleziony w szafie w mieszkaniu w Gliwicach. Problemy kosmicznej misji ratunkowej. Posłuchajcie, co się stało na orbicie. A co w Tatrach?
1: Super elegancka, bardzo ciepło, fajnie, można wypocząć.
0: Turyści zachwalają pogodę. Prezydent Wołodymyr Zełenski, wracając ze Stanów Zjednoczonych, ma się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem. Obaj politycy mają rozmawiać w Polsce. Krzysztof Zasada otwiera fakty w samo południe. Witam cię, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
0: Kancelaria premiera potwierdziła twoje informacje. Jakie będzie konkretne miejsce spotkania?
2: Tusk z Zełenskim spotykają się w Lublinie po południu. Na tamtejszym lotnisku ma wylądować samolot ukraińskiego prezydenta w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko na to wskazuje, że Zełenski zrelacjonuje szefowi polskiego rządu efekty jego wizyty w Waszyngtonie. Na tym z pewnością jednak nie koniec. Trzeba podkreślić, że to będzie pierwsze spotkanie i wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od czasu, gdy na linii Kijów-Warszawa wybuchł konflikt związany z nadaniem przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To spowodowało, że odebrano mu najwyższe polskie odznaczenie. W Polsce pojawiać się zaczęło coraz więcej krytycznych głosów pod adresem naszych wschodnich sąsiadów. Wzrosła też liczba przypadków agresji wobec mieszkających w naszym kraju Ukraińców.
0: Ewakuacja w Gliwicach. W mieszkaniu w jednym z bloków przy ulicy Rybitwy znaleziono pocisk z czasów II wojny światowej. Od razu łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Dzień dobry, Aniu. Co więcej wiadomo na ten temat?
3: Pocisk znalazła w szafie. Osoba, która robiła w mieszkaniu porządki po poprzednim lokatorze, powiadomiła policję. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili, że to pocisk z okresu II wojny światowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka gliwickiej policji, nadkomisarz Marzena Szwed, z bloku ewakuowano 10 osób. Trwa zabezpieczanie znaleziska.
4: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
0: Prywatna kosmiczna misja ratunkowa Link sama ma problemy. Komplikują się plany utrzymania na orbicie satelity NASA Swift. Te doniesienia przynosi do studia faktów RMF FM Grzegorz Jasiński.
5: Dzień
0: Witam
5: dobry.
0: Cię, Grzegorzu. Przypomnij może najpierw, co jest celem tej misji.
5: Satelita Link został wyniesiony na orbitę 3 lipca. Ma za zadanie przechwycenie i podniesienie na wyższą orbitę ważnego obserwatorium Swift, które od 22 lat bada najpotężniejsze eksplozje we wszechświecie. Rozbłyski gamma. Swift obniża orbitę i zostawiony sam sobie może przedwcześnie spłonąć w atmosferze już w tym roku.
0: I na czym teraz polegają problemy?
5: Początkowo wszystko przebiegało zgodnie z planem. Link rozłożył panele słoneczne, odpalił silniki manewrowe, jednak w ostatnich dniach doszło do awarii dwóch z trzech kół reakcyjnych, które mają za zadanie precyzyjnie utrzymywać jego położenie. Próba wykorzystania silników manewrowych nie poprawiła sytuacji i Link zaczął się w niekontrolowany sposób obracać, komplikując też utrzymanie łączności. I firma Catalyst, która zbudowała sondę w rekordowo krótkim czasie niespełna roku, i NASA, która zleciła i finansuje misję ratunkową, nie tracą jednak optymizmu. Trwają prace nad alternatywnym planem działania.
0: Fala upałów zmierza do Polski. Gorąco będzie nawet wysoko w górach, ale to miła odmiana, bo w ubiegłym tygodniu w Tatrach, przypomnę, sypał śnieg. Co na to turyści? Która pogoda bardziej im odpowiada?
6: Bardzo ładnie, pięknie.
7: Lepsza taka pogoda, czy jak jest troszkę chłodniej?
8: Taka.
7: Nie za gorąco?
8: Znaczy my jedziemy kolejką, więc...
6: Pogoda nam się trafia piękna.
8: Bardzo dobra. Rzeźko bardzo, chyba że się zmęczy, to gorąco.
7: No bo ma być 30 stopni jutro.
8: Jest chłodno, szczególnie w lesie. Tam jest ciągle cień, więc nawet miałam gęsią skórkę.
1: Dzisiaj super elegancka, bardzo ciepło, fajnie, można wypocząć. Pan na samych szczytach tak jeszcze wiatrzliwie, także idealnie, bajeczka jest.
7: A jutro 30 stopni?
1: A jutro już nas tutaj nie będzie, także jutro może grzać.
0: Z turystami dzisiaj w Kuźnicach przed dolną stacją kolejki na Kasprowy Wierch rozmawiał nasz reporter Maciej Połachicki. W kolejnych faktach Mazury i akcja nasza wakacyjna, pyszne bo polskie. No to ja może na razie pokroję warzywa. I tak. I jeszcze posiekam je tak. Czekam na kolejną relację z Mazur. Następne fakty w RMF FM o 13. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: To chyba ten nasz lipcopad powiedział ostatecznie papa.

0: pa. I teraz widzimy na termometrach 23 stopnie w Gdańsku, Koszalinie, 26 w Szczecinie. Wy tam macie dobrze. 25 stopni Celsjusza w Gorzowie, 24 w Łodzi i 25 w Krakowie. Trochę chłodniej na Suwałkach. Suwałki to 17 stopni Celsjusza. No ale właśnie, jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze delikatnie pochmurno, dużo słońca głównie na południu kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
0: 12.05 na zegarach i ale się dzieje w Byle do Lata w RMF FM. To tak, bijemy rekord, zaraz powiem wam, dlaczego warto, a w tej godzinie także premiera najnowszego miłosnego utworu Oskara Cymsa. Paulina Sawicka, cześć.

0: cudowna Bonnie Tyler. Bijemy rekord, już wygrywacie w RMF FM, a finały dopiero przed nami. Już tłumaczę, jak to wygląda. Dziś w wakacyjnych sejfach macie dwie szanse nawet na 1 200 000 zł, a do tego 100 osób zgarnia dziś dodatkową kasę. Chcecie dowód? Proszę bardzo. Magda wygrała ekstra 10 000 zł. Magda, na co wydasz?
1: Są planowane jakieś wakacje we wrześniu. Gdzieś, żeby było ciepło na pewno, ale nie za daleko.
0: Idealnie. Wchodząc do gry, SMS-em RMF pod 7474 od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród, bo wiecie co? Szalejemy w finałowym tygodniu lipca. Bijemy z wami rekord wygranych. Przechodzimy razem do historii i tutaj nie zmienia się sposób wejścia do gry. SMS RMF wysyłacie pod 7474, wchodzicie też na www.rmf.fm i jeszcze zdążycie. Ale to naprawdę ostatni moment. Kończy się jedyna dzisiaj super godzina w RMF FM. 1350 szans. Jeszcze przez 5 minut. A grając w dwóch finałach o 1 200 000, gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody. Zegar odlicza, koniec super godziny. Jeszcze się załapiecie, spokojnie. SMS RMF wysyłacie pod 7474.
2: Reklama.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki, komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
9: 13 lipca pobiliście rekord.
10: Aż 101 osób wygrało kasę.
9: Myśleliście, że tego nie przebijemy?
11: No co wy?
12: Od dziś nas słuchacie?
9: Dzisiaj zrobimy to znowu.
13: Dwa razy zagracie o ponad 1 000 000.
9: I aż 100 osób
14: znowu zgarnie dodatkową kasę. Lato na bogato.
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
18: To nie jest pora.
17: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Ostatnie dwie minuty. I zamykamy bonusowe bramki SMS. Właśnie kończy się super godzina w RMF FM. 1350 szans jeszcze teraz. I przypominam, bo dziś dwa finały o 1 200 000 złotych. Lepszej okazji nie będę dla was miała. To jest właśnie ten moment. SMS RMF pod 7474.

0: byle do lata w RMF FM. Oskar Cyms ze mną, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: To w takim razie odpalamy wspomnienia. Wakacyjna miłość, była taka?
1: No, dawno, dawno temu. Życie wyglądało zupełnie inaczej. Ja pamiętam, że ja miałem taki problem z zagadywaniem do dziewczyn. Ja się bardzo strasznie krępowałem i nie wiem, w którym momencie to się zmieniło. Byłem taki skryty bardzo, ale no co.
0: Ale każdy z nas był młody, wiesz o co chodzi.
1: Byłem
0: ja też byłam
1: nieśmiałym, cika. Małym chłopcem, tak.
0: Ale tu przyszła później muzyka z pomocą i jest troszeczkę łatwiej te uczucia ubrać w słowa.
1: Tak, troszkę się otworzyłem chyba na te swoje emocje.
0: No właśnie, i te emocje słychać w twoim utworze. Wpadłeś do nas z Bez końca. Pojawia się tam miłość?
1: No, pojawia się tam miłość, tak. Jest to oczywiście utwór o zabarwieniu miłosnym. Natomiast mi zawsze ciężko o tym mówić. Ja jestem człowiekiem, który raczej się ze swoimi emocjami skrywa, więc ze mnie ciężko jest wyciągnąć wszystko.
0: Nazwijmy go podmiotem lirycznym piosenki. Aha. Właśnie, co on tam przeżywa?
1: Ten podmiot liryczny się, mówiąc w skrócie, zakochuje. Przeżywa te pierwsze momenty miłosne. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, nie ma co kalkulować tych emocji. Jeżeli po prostu jest jakieś silne uczucie w stronę tej drugiej osoby, to trzeba dać się ponieść i tyle. Moi drodzy, ten utwór nosi tytuł Bez końca i ja życzę wam tego, żebyście bez końca do niego wracali.
2: Premiera w RMF FM.

0: Dobra, przyznam wam się do czegoś. Kiedyś płakałam do tego utworu właśnie po wakacyjnej miłości. Breeders Down w RMF FM za nami. A teraz taki bardzo lekki temat. Panowie mogą się pochwalić na randce na przykład znajomością, a dziewczynom się to przyda. Strawberry Blush Nails to nowy, modny manikir na lato 2026, czyli truskawkowy, krótko mówiąc. Ale jeśli chodzi o owoce, to chyba łatwiej zrobić jagodowe paznokcie. Wystarczy jedna jagodzianka i już jesteśmy cali na fioletowo. Od razu z pełnym makijażem ust.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 5:45. Świt w Bieszczadach. A w RMF FM
3: można zostać, czytam w prasie dzisiaj, z sąsiadem brytyjskiego króla, bo do kupienia są apartamenty tuż obok pałacu Buckingham w Londynie. Problemem jest cena od 20 do 90 milionów złotych. Najmniejszy apartament ma 160 metrów. I patrzcie, w Krakowie sprzedają apartamenty, które mają 18 metrów. I też mnie nie stać.
2: Wstawaj, szkoda lata. I najlepsza ekipa już jutro.
4: Reklama.
5: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. O czym marzą bystrzaki tego lata?
8: Codziennie czelady.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Po reklamie.
9: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Za 8 minut jest godzina 13. Jeśli macie problemy z nadmuchaniem wielkiego odmuchanego koła i nie idzie i potrzebujecie trochę energii, to dodamy wam muzycznie już teraz. Artur Gadowski w RMF FM. Piękny klasyk. No to gramy.

0: friend. Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 90.

0: Pomorzu Śląskim. Dwie osoby nie żyją, a jedna została przewieziona do szpitala. Anna Kropaczek, nasza reporterka w Faktach. Aniu, co wynika z ustaleń?
1: Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie. Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc i z obrażeniami trafił do szpitala. Jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie dotyczące samobójstwa młodego mężczyzny.
0: Wniosek formalny jeszcze nie wpłynął, przekazał marszałek Sejmu w sprawie posłów skupionych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jak mówiliśmy o poranku, były premier poinformował o założeniu klubu parlamentarnego.
2: Jeżeli dzisiaj dostaniemy pismo o założeniu nowego klubu, to automatycznie te osoby przestają być członkami tamtego klubu i nabierają określonych uprawnień. Uprawnień do środków finansowych, uprawnień do lokali. Jeżeli będzie wniosek tego klubu o powołanie wicemarszałka Sejmu, to będzie Sejm w tej sprawie decydował, ale uwaga, będzie decydowała większość.
0: Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował też, że wpłynął wniosek Prawa i Sprawiedliwości o powołanie Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Nie będzie to jednak procedowane na tym posiedzeniu Izby Niższej Parlamentu.
2: Będziemy procedowali wszystkie zmiany na Sejmie pierwszym bądź drugim wrześniowym, w zależności od rozwoju sytuacji.
0: Czyli możliwych przetasowań po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz synoptyków temperatura może tam sięgnąć nawet 40 stopni.
3: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek, mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność, tym bardziej, że według specjalistów nie wiadomo na razie, jak w dużym stopniu pracę strażaków utrudni rozpoczynająca się dzisiaj nowa fala upałów, którym paradoksalnie towarzyszyć mogą dosyć silne wiatry.
0: Relacjonował nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
4: Piłka nożna w Faktach RMF FM.
0: Lech wieczorem będzie chciał przypieczętować awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zespół z Poznania w pierwszym meczu pokonał na wyjeździe 4-1 duńskie Aarhus. W trudniejszej sytuacji jest Górnik, który musi odrobić jednobramkową stratę po przegranej z Fenerbahce. W Faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, Zabrzan stać na pokonanie faworyzowanego rywala?
5: Będzie o to bardzo trudno, bo zespół ze Stambułu ma w swoim składzie wielu doświadczonych i utytułowanych graczy, którzy w przeszłości występowali m.in. w lidze angielskiej. Jednak pierwszy mecz pokazał, że Górnik jest w stanie powalczyć i stworzyć sobie kilka dogodnych sytuacji, bo jak zgodnie podkreślają piłkarze i szkoleniowiec zespołu z Zabrza, obrona to najsłabszy punkt tureckiej drużyny.
6: Musimy im zrobić trochę więcej stresu przed ich bramkę. Też mi się wydaje, że w pierwszym meczu, to pierwszych 25 minut widzieliśmy, że też oni mają problemy gdzieś tam w niskim bloku.
5: Mówił Erik Janża, kapitan Górnika, na stadionie przy Roosevelta w Zabrzu dziś komplet widzów, a początek meczu o 20:00.
0: A godzinę wcześniej pierwszy gwizdek w Poznaniu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Paulina Sadzicka, dzień dobry, to Byle do Lata w RMF FM. Mamy na zegarach 5 minut po godzinie 13:00 i pojawi się na przykład wideo Taylor Swift z bardzo fajnym numerem, ale zaczynamy od klasyka. Pamiętacie? Backstreet Boys w RMF FM.

0: ale to się gorąco w studiu zrobiło. Bijemy rekord wygranych razem z wami.
1: Oj, super! Super, jestem szczęśliwy.
0: Tak, z wygranej w RMF FM cieszył się Edward. Dziś gracie o dwa finały, w każdym o nawet 1 200 000 zł i 100 dodatkowych nagród pieniężnych, czyli rekordowo dużo z was wygrywa dzisiaj pieniądze. To uwaga, sprawdzamy. I mam informację sprzed chwili, że dodatkową kasę zgarnęło już 86 osób. To jest ostatni moment, żeby wejść do gry o grubo ponad 1 000 000 i jednocześnie zagrać o dodatkowe pieniądze. Dodatkowych nagród coraz mniej, ale spokojnie, jeszcze macie okazję. SMS RMF wysyłacie pod 7474 i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Dwa razy zagracie o ponad 1 000 000 i aż 100 osób zgarnia dziś dodatkową kasę. Pamiętajcie, to jest wasz rekord, razem przechodzimy do historii. www.rmf.fm 1080 szans przez 10 minut, właśnie teraz. SMS RMF wysyłacie pod 7474.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Hi, I'm Zara Larsson.
3: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: codziennie z Biedronką.
1: Po reklamie.
2: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.
3: I teraz ręka do góry, kto właśnie odpoczywa na leżaku. Widzimy was, zazdrościmy. Łapcie, ładujcie baterie, a wszystkim tym, którzy jeszcze urlop mają przed sobą, też podładujemy trochę bateryjki. Przyda się na pewno. Już teraz klasyczek Jam w RMF FM. 20 po 13.

minuty. Uwaga, uwaga. Kończymy bonus. Dziś po południu aż dwa finały, przypominam, w każdym 1 200 000 w sejfach. I jeszcze 100 osób wygrywa dodatkowe nagrody pieniężne, a ich zostało coraz mniej, ale spokojnie, jeszcze zdążycie i jeszcze się załapiecie. To może być ten moment. 1080 szans i jeszcze 2 minuty 40 sekund. RMF pod 7-4. 7-4.

Pamiętacie o naszej akcji Miłość na Weekend z RMF FM? Koncert The Weekend już 4 sierpnia w Warszawie. Czasu coraz mniej i kończymy akcję z szybkimi randkami. Wpadajcie na nasze social media koniecznie. Po 16 wyłonimy ostatnią szczęśliwą parę.

0: Tu Byle Dolata w RMF FM. Rozłam PiS, wokół tego naprawdę bardzo dużo się dzieje. W Sejmie sytuację na bieżąco śledzi nasz reporter Kuba Rywski. Cześć Kuba.
1: Cześć.
0: Ten rozdział, z tego co słyszałam, może być finansowo dla partii bardzo bolesny.
1: Oj, bardzo bolesny, bo klub Prawa i Sprawiedliwości może stracić nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie, czyli około 1 200 000 rocznie. No i pewnie zgodzisz się ze mną, że to bardzo dużo pieniędzy.
0: Zdecydowanie dużo, tak.
1: No a to wszystko przez odejście grupy rozłamowców Mateusza Morawieckiego, którzy tworząc nowy klub parlamentarny przejmą część środków, które wypłaca klubom Kancelaria Sejmu. No ale politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że tu wcale nie chodzi o pieniądze, czy o jedność obozu prawicowego.
0: A więcej w Faktach RMF FM już o godzinie 14:00. Tam usłyszycie Kubę ponownie. Dzięki, Kuba.
1: Dzięki.

z marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Mr. Survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

teraz uwaga na korki w Trójmieście. Między węzłami lotnisko Gdańsk w kierunku Gdyni są duże utrudnienia. Korek ma 4 km. Możecie tam przejechać jednym pasem, ale jednak dużo wolniej. Uważajcie na siebie na pewno w faktach. Sprawdzimy wszystko już za moment.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Ogłoszenie RMF FM.
0: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: 13 lipca pobiliście rekord.
11: Aż 101 osób wygrało kasę.
10: Myśleliście, że tego nie przebijemy?
12: No co wy?
13: Od dziś nas słuchacie?
10: Dzisiaj zrobimy to znowu.
14: Dwa razy zagracie o ponad milion.
10: I aż 100 osób!
15: Znowu zgarnie dodatkową kasę. Lato na bogato.
16: Śmi SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
21: Przenosimy się teraz do studia Faktów RMF FM. Jest godzina 14, z nami Agnieszka Pietrzak.
22: Duże zadymienie, zamknij okna. RCB ostrzega tych, którzy przebywają w powiatach kościerskim i kartuskim na Pomorzu. W ogniu stanęła hala produkcyjna w Skorzewie. Z faktów dowiecie się też, ile straci PiS po rozłamie, a w porze obiadowej narobimy apetytu. Potrawy z Mazur polecają się w akcji Pyszne, bo polskie. Uwaga, pożar zakładu przemysłowego w Skorzewie w gminie Kościerzyna. Duże zadymienie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przebywających na terenie powiatów kościerskiego i kartuskiego na Pomorzu. Fakty ustala reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co wiadomo o tym pożarze, no i pracy strażaków?
23: Pożar gasi 16 zastępów Straży Pożarnej. Strażakom udało się zlokalizować zarzewie ognia i pożar już się nie rozprzestrzenia. W hali w Skorzewie produkowane były laminaty.

0: Milion złotych rocznie na rozłamie. 40 posłów i senator, przypomnę, opuszczają klub parlamentarny PiS i zakładają nową frakcję Rozwój Plus. Łączymy się teraz z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
1: Dzień dobry
0: Jakubie.
1: Jestem.
0: Jak to wygląda w praktyce?
1: Kancelarie Sejmu i Senatu przekazują klubom parlamentarnym pieniądze na ich działalność. Chodzi tu m.in. o utrzymanie biura klubu, wynagrodzenia pracowników, analizy i ekspertyzy, ale też samochody, paliwo i podróże służbowe. Kwota jest uzależniona od wielkości frakcji, co oznacza, że 41-osobowy klub Rozwój Plus będzie otrzymywał prawie 100 tysięcy złotych miesięcznie.
2: To jest duża strata. Strata ponad 40 parlamentarzystów, ujma finansowa, z którą trzeba będzie się borykać.
1: Mówił Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei przekonują, że tutaj nie chodzi o pieniądze.
3: Dla nas to jest sprawa zupełnie wtórna. Chodzi o jedność środowiska polskich patriotów.
1: Powiedział mi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Pół godziny temu grupa polityków z Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego złożyła formalny wniosek o założenie nowego klubu. Z Sejmu Jakub Rybski.
4: Wakacje z faktami RMF FM.
0: Pyszne, bo polskie dziś, przypomnę, na Mazurach. Najedzeni rybą wędzoną przy lesie niedaleko Mrągowa odwiedzamy kolejne miejsce wskazane przez was, naszych słuchaczy RMF FM. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Piotrem Bułakowskim. Gdzie jesteście teraz?
5: Między Mikołajkami a Rucianem Nidą w Kadzidłowie. To jest niewielka wioska, która liczy zaledwie 3 gospodarstwa. To jest wieś otoczona parkiem dzikich zwierząt. Wjeżdżając tutaj minęliśmy znak "Uwaga, rysie". Naprawdę trzeba wiedzieć, gdzie chce się dojechać. I tutaj to swoje miejsce na ziemi mają pani Danuta i pan Krzysztof. Oberża pod psem. Dzień dobry państwu.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Tutaj koło nas jest wielki napis "Nie mamy czasu" dla ludzi, którzy nie mają czasu. To takie miejsce, gdzie można odpocząć?
6: No tak, bo to stworzyliśmy. To jest miejsce, które powstało z niczego. 30 lat temu w tym miejscu nie było nic. To było pole. To, co wszystko widzicie wokół, te wszystkie domy, wszystkie drzewa, tego 30 lat temu nie było.
8: Akcja Pyszne, bo polskie, więc pytamy, co pysznego tutaj można zjeść? Czym zachęcacie swoich gości? Jakie smaki preferujecie?
7: Wszystko jest pyszne.
8: No, wiem, że pani dzisiaj rano coś gotowała pysznego.
7: Gotowałam zupę grzybową. Mhm.
8: Nasz realizator z wozu satelitarnego pytał, czy są może pierogi z jagodami?
7: Są jagody, więc pierogów nie ma, ale w każdej chwili kuchnia może ulepić. Pierożki robimy na bieżąco.
5: Mhm. O, a z czym jeszcze? Z takimi owocami? Z czereśniami macie?
6: Mamy, tak.
7: Mogą być z truskawką według życzenia.
6: Smaki nasze domowe, smaki naszego dzieciństwa i smaki, no powiedzmy, w miarę regionalne. Czyli ja pamiętam, u babci na wsi robiła nam pierogi z czereśniami i my to mamy w karcie. Pierogi z czereśniami, które w zasadzie rzadko kiedy się spotyka, bo wszyscy preferują pierogi z jagodami. Moim skromnym zdaniem z czereśniami są lepsze.
5: Kiedy tutaj przyjechaliśmy, lekko padał deszcz, teraz wyszło słońce, także cieszmy się tym przepięknym miejscem i celebrujmy ciszę.
0: Cisza. Nasz kolejny przystanek to Stare Sady. Będziemy mieć dla was mnóstwo pysznych niespodzianek. Zostańcie z RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Bilety na sportowe wydarzenia, bicie rekordu i muzyka najlepsza pod słońcem to mam dla was dzisiaj w Byle do Lata. Paulina Sawicka, cześć.

0: Tu RMF FM i już za niecałą godzinę pierwszy finał z sejfami. Dziś nawet 1 200 000 złotych i możecie zostać rekordzistami. Lepszego momentu, żeby wejść do gry, może już nie być, bo w tej chwili jednocześnie wchodzicie do dwóch finałów, każdym ponad 1 000 000 złotych i gracie o ostatnie dodatkowe nagrody pieniężne. Przypominam, dziś 100 osób zgarnia dodatkową kasę i zbliżamy się do pobicia rekordu. A to jest wasza zasługa. I na tą ostatnią prostą mam dla was bonus. Lepszej okazji już mieć nie będę. W końcu to lato na bogato w RMF FM. 1111 szans z każdym SMS-em. RMF pod 7474. Do gry wchodzicie także na www.rmf.fm. I tutaj tylko się upewnię, czekajcie. 11 minut na wejście do gry z bonusem. Dwa finały z sejfami, ekstra kasa. Od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. I to dzieje się właśnie w tym momencie. Może być idealny, właściwy. RMF pod 7474. 1111 szans.
1: Reklama. Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
12: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
17: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
18: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
19: Volkswagen.
20: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
21: Ciii, to nie jest pora.
22: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Już za godzinę ktoś z was może zostać milionerem. To jest ten moment i to jest ostatnia minuta okazji. Każdy RMF, który przyjdzie pod 7474, to 1111 szans w dwóch losowaniach o nawet 1 200 000 złotych. To jest ostatni taki bonus. Byle do lata? Mam nadzieję, że słyszymy się w finale już za niecałą godzinę. RMF wysyłacie pod 7474.

0: Ona potrafi podkręcić każdą trasę i każdy wakacyjny dzień. Shakira w RMF FM za nami. A już wkrótce memoriał Kamili Skolimowskiej. To duże wydarzenie dla fanów sportu. Na www.rmf.fm możecie wygrać rodzinne bilety na to wydarzenie. Rozmawiałam z wami przede wszystkim o motywacji do treningu, a u Pauliny to się z czasem trochę zmieniało, prawda?
1: Tak jak kiedyś właśnie bardziej motywowało mnie, dasz radę i do dzieła, no to w tej chwili rzeczywiście bliżej mi do myślenia, że no każde ćwiczenie i każdy ruch to jest inwestycja we własne zdrowie.
0: Czyli teraz działa na ciebie po prostu, jesteś tego warta.
1: Tak, ja mam świadomość tego, że robię to dla siebie, już nie dla kogoś, już nie dla figury, po prostu dla zdrowia.
0: Mam dla ciebie rodzinne bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej, ten już 23 sierpnia w Chorzowie.
1: Super, bardzo się cieszę. Dzieciaki też staramy się zarazić sportem, a wiem, że będą utytułowani różni zawodnicy, więc super.
0: Konkurs trwa dalej na www.rmf.fm i widzimy się już niedługo na memoriale Kamili Skolimowskiej. RMF FM też tam będzie.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.
2: Reklama. Yeah.
4: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 29 lipca kupuj napoje w opakowaniach kaucyjnych, a my zwrócimy ci równowartość kaucji w formie vouchera. Oddaj pusto butelki i puszki do recyklomatu Biedronki. Odbierzesz za nie

0: codziennie z Biedronką.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: testować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
2: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
3: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
4: To każda chwila staje się dziką przygodą.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.
15: Plaża, RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. To się nie nudzi.

0: Lokowana Krajowa 53, Barmińsko-Mazurskiem, odcinek Olsztyn, pasem. O tym powiemy także w faktach RMF FM. Uważajcie na siebie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorabatem masz.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 lipca pobiliście rekord.
2: Aż 101 osób wygrał kasę.
1: Myśleliście, że tego nie przebijemy?
3: No co wy?
2: Od dziś nas słuchacie?
1: Dzisiaj zrobimy to znowu.
4: Dwa razy zagracie o ponad milion
1: i aż 100 osób
5: znowu zgarnie dodatkową kasę. Lato na bogato.
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: smakowita 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, kto jutro zmywa?
2: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty. Ma szybki program 15 minut. Trzeci kosz. I jeszcze otwiera się sama do suszenia.
1: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
2: No się wie. Hisense w Media Expert. To ma sens.
3: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł. A do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Ważne informacje z kraju to fakty RMF FM. Jest godzina 15 w studiu. Agnieszka Pietrzak.
7: Ewakuacja mieszkańców domów w pobliżu płonącej hali to nowe fakty w sprawie pożaru w Skorzewie na Pomorzu. Zablokowana Krajowa 53 w Warmińsko-Mazurskim. Dla fanów kina mamy nową komedię, a z wakacyjną akcją Pyszne, bo polskie dotarliśmy do starych sadów na Mazurach. Dziennikarze RMF FM mają niespodziankę dla naszych słuchaczy. Przez silne zadymienie konieczna była ewakuacja części mieszkańców Skorzewa w gminie Kościerzyna na Pomorzu. Jak informowaliśmy w faktach, strażacy walczą tam z pożarem hali, w której produkowane są tworzywa sztuczne. Informacje zbiera nasza reporterka Anna Pała-Mar, z którą teraz się łączymy. Aniu, ile osób musiało opuścić swoje mieszkania?
8: To grupa około 70 osób. Chodzi o mieszkańców bloku oraz kilku domów jednorodzinnych, które znajdują się jakieś 100 metrów od płonącej hali produkcyjnej. Mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów po zakończeniu akcji gaśniczej. Dogaszanie pożaru nadal trwa. Przypomnę, przed południem ogień pojawił się w zakładzie produkującym laminaty w Skorzewie. Z powodu zadymienia mieszkańcy powiatów Kościerskiego i Kartuskiego dostali alerty RCB z prośbą o pozostanie w domach i nie otwieranie okien.
7: Na zdjęcia z akcji gaszenia pożaru w Skorzewie publikujemy na rmf24.pl. Ostrzegamy kierowców w Warmińsko-Mazurskim. Zablokowana jest Krajowa 53 w miejscowości Tylkowo. To na trasie Olsztyn-Pasem. Samochód osobowy zderzył się tam z busem. Prawie 30 stopni w cieniu wskazują teraz termometry na zachodzie kraju. Od jutra ostrzegamy, fala upałów w Polsce będzie na

0: Opowiadać będzie m.in. firma Margot Robbie. Jest już data premiery, 5 listopada przyszłego roku.
1: Skąd taka szybka decyzja o nowym filmie, powiedz?
0: To ma związek z bardzo dobrym przyjęciem filmu Zaproszenie i przez krytyków, i przez widzów. Miałam okazję rozmawiać niedawno z Olivią Wilde właśnie o tym.
2: As people who make films,
0: jako twórcy filmów mamy niewielki wkład, opowiadając historie, które sprawiają, że ludzie czują się mniej samotni. I to jest niezwykle ważne, tak mówiła mi aktorka. Jej komedia Zaproszenie wciąż zbiera świetne recenzje, a teraz czekamy już na nowy film.
3: Pyszne fakty w RMF FM.
1: Wyobraźcie sobie cień starych jabłoni, delikatny wiatr od jeziora i zapach smażonej ryby. Stare sady na Mazurach to kolejny dziś przystanek akcji Pyszne, bo polskie. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Piotrem Bułakowskim. Witam.
4: Jesteśmy. Tak, tu jest Agnieszka, do tego mocno teraz świeci słońce. Jest pięknie.
1: Magdo, Piotrze, zapowiadaliście niespodziankę dla naszych słuchaczy. Słuchamy, co to jest?
4: Tak jest. Zapraszamy wszystkich na wielką ucztę. Jesteśmy przy porcie w Starych Sadach, tuż przy restauracją pod jabłoniami. I tutaj też koło nas piękne jabłka na jabłoni. A ze mną Joanna Durkiewicz, która to miejsce stworzyła. Co to jest za miejsce na ziemi tak piękne?
5: Stare Sady pod jabłoniami to rzeczywiście wyjątkowe miejsce, pełne absolutnie niebywałej energii, więc tutaj po tą energię i poładowanie baterii zawsze warto przyjechać. Jest to port, jest to chillout, jest to sezonowe, pyszne jedzenie przygotowane przez naszą szefową kuchni.
4: Przy nas ogromny stół, a przy stole już
6: przepyszny. Oczywiście, ja jestem obecny przy stole.
4: Bo musicie wiedzieć, że mamy tutaj taki podział. My rozmawiamy, Piotr je.
6: Tak jest.
4: Podział idealny.
6: I świetnie mi to naprawdę wychodzi. Słuchajcie, mamy tutaj dla was, dla słuchaczy, przygotowane pyszności. Pod jabłoniami nazwa obowiązuje, więc przepyszna szarlotka, ale ten stół podkreśla też sezonowość, czyli to, co teraz jest świeże, piękne, no to na pewno jest też na stole. Mamy tak, pokrzywę, jeżeli komuś nie będzie smakowało, to oczywiście dostanie pokrzywą. Mamy pyszne jabłuszka, to nie jest żadna atrapa, atrakcja, po prostu bierzemy do ręki i też jemy. I w skrócie szybko śledź na grzance, czy czarne pierożki z sandaczem, tutaj znowu śledź na grzance, no musicie, drodzy słuchacze, przyjechać.
4: Zapraszamy wszystkich słuchaczy i państwa, drodzy państwo,
6: Zapraszamy
4: na ucztę. Zapraszamy. Do usłyszenia za godzinę.
1: Szukajcie nas przy porcie w Starych Sadach, szarlotka. Pyszne, bo polskie. Dziś jesteśmy, przypomnę, na Mazurach. Zobaczcie miejsca, które odwiedzamy w relacjach na Instagramie RMF24.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: I coraz cieplej i cieplej, 27 stopni w Bydgoszczy, 22 w Olsztynie, 18 w Suwałkach, tam jest troszeczkę chłodniej, ale na przykład mamy już 29 stopni Celsjusza w Katowicach, a to oznacza, że te upały, które tak zapowiadaliśmy, one w końcu się zbliżają i będą, czeka nas naprawdę upalny weekend. Dzisiaj bez deszczu, jutro też słonecznie, ale w weekend mogą pojawić się burze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Przepraszam.
7: No.
8: No jak to co?
7: A to teraz?
8: No tak.
7: To już zaraz, okej.
8: To jest ostatnia środa lipca i za chwilę losujemy numer kogoś z was. Za chwilę pierwszy finał i to jest ostatnia szansa, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań, czyli takiej okazji już dziś nie będzie.
7: Ja powinnam iść do domu, ale ja bym chciała poznać przyszłego milionera.
8: Zostajesz?
7: Tak, potencjalnego przyszłego milionera.
8: Dobra, mam nadzieję, że z Pauliną będziemy mieli ogromną przyjemność wręczyć komuś z was 1 200 000 zł, bo tyle czeka w jednym z sejfów. 5 minut, 50 sekund i losujemy. Przez ten czas ostatni bonus dla was razy 1200 pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Trzymamy kciuki. RMF 7474.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: To już właśnie się dzieje. Dzisiaj bijemy rekord. Śledziłam to cały dzień. 100 osób i już zgarnęło dodatkowe nagrody, ale to była tylko przystawka. To teraz proponuję pierwsze danie, pierwszy finał z sejfami. Dzwonimy 1 200 000 złotych.
3: To jest niesamowite. 100 osób faktycznie zgarnęło nagrody. No, czas na kolejnego lub kolejną słuchaczkę.
4: Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty.
3: Aha.
4: Prosimy spróbować później.
3: To nie jest czas na to. Dlaczego jest zajęty właśnie teraz? Dlaczego jest zajęty właśnie teraz?
2: Włączuk może kliknąć. Halo?
3: No właśnie, halo. Czy jest ktoś z nami? Czekamy 10 sekund regulaminowe. Może się włączy. Może wyjdzie z tego spotkania, albo już skończył kasować produkty w sklepie. 2-1. Niestety. Nie udało nam się pogadać. Wysyłamy regulaminowy 1000 zł. Otulamy, przytulamy i wycieramy łzy. Chociaż, słuchajcie, no przed chwilą ktoś z was nie miał tego 1000, a teraz ma, więc...
2: I nawet nie odebrał telefonu. Po prostu później się dowie, że dostał 1000 zł. To jest też bardzo fajna niespodzianka.
3: Można to podciągnąć pod to, że to jest 101 osoba nagrodzona 1000?
2: Tak.
3: Można, oczywiście.
2: Czyli mamy w takim razie 101 osób dzisiaj nagrodzonych w tym momencie. Pobiliśmy nasz dotychczasowy rekord. Jest.
3: To nasz kolega producent tutaj, Piotrek, się bawi. Tak, 101 osoba, która wygrała kasę, chociaż chcielibyśmy, żeby te okoliczności były trochę inne. Słuchajcie, ale obiecaliśmy dwa finały i tak będzie. Więc drugi finał przed nami. Po 17:00, tylko od razu umawiamy się z wami, że nie możecie być zajęci wtedy. Cokolwiek macie zaplanowane, musicie to przesunąć, bo jeśli wchodzicie do gry, to musicie liczyć się z tym, że ten telefon zadzwonić może. No i właśnie, grają tylko ci, którzy będą pod telefonem po godzinie 17:00. Druga szansa na 1 200 000. Ty mówiłaś, Paulinka, że 101 osób wygrało.
2: 101 osób wygrało. To mamy dotychczasowy rekord pobity. Idziemy po następne.
3: To zróbmy z tego może bonus w takim razie. Taki szczęśliwy. 1000 i 101, czyli 1101 szans w grze o nawet 1 200 000. Od teraz, słuchajcie, przez szczęśliwe 7 minut obowiązuje ten bonus. Gracie też na www.rmf.fm. Przypominamy, tam wchodzicie do gry albo klasycznie śledźcie RMF pod 7474 i przypomnijmy raz jeszcze, po 17:00 jest losowanie i to jest czas, żeby odłożyć wszystkie sprawy i liczyć się z tym, że ten telefon może zadzwonić.
2: 1 200 000 złotych. Nie odbieramy dzisiaj telefonu od teściowej, mamy żony, kogokolwiek. Nie.
3: RMF 7474.
1: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: coraz cieplej za oknami. W końcu mamy lato, ale szukamy takich kawałków, które działają jak klimatyzacja jazzowej z RMF FM. Uwaga, w Polsce można znaleźć czarne diamenty. Podaję lokalizację. Jura krakowsko-częstochowska, Bory Tucholskie na przykład. Za kilogram można zgarnąć nawet 2000 zł. Chodzi o trufle letnie, czytam o tym w sieci. Jeden grzybiarz, jak tutaj jest napisane, zarobił nawet 14 tysięcy w 2 godziny. Zdaje się, że to jest najlepiej opłacana praca sezonowa. Bo takiej godzinówki to nigdzie nie znajdziesz.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Barbara, jaka piękna fryzura.
5: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
4: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
6: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert. Nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5-końcówek o wartości 399 zł. Dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją.

0: Jeśli ktoś zapyta mnie, jaki jest mój ulubiony DJ od kilku tygodni, DJ Hugel, Francuz, absolutnie zawrócił w głowie tym numerem Moving to the Sun. Tymczasem Wołodymyr Zełenski wylądował w Lublinie, spotka się dziś z premierem Donaldem Tuskiem. Powiemy o tym w faktach, jesteśmy blisko aktualnych spraw, a najnowsze fakty o 16.
1: Reklama.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa Sąsiedzka pod wodzą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie. Witamy.
4: Zapraszam. Niejasności w sprawie tragedii podczas policyjnej interwencji w Warszawie 1,5 roku temu. Posłuchajcie, jakie zrodziły się pytania. Wołodymyr Zełenski jest już w Lublinie. Mamy też informacje dla kierowców w okolicach Bydgoszczy. Siatkarskie emocje w Lidze Narodów, a wisienką na torcie tych faktów ostatnia dziś odsłona Pyszne, bo polskie. Nowe fakty w sprawie przebiegu policyjnej interwencji na warszawskiej Pradze, podczas której młody policjant śmiertelnie postrzelił nieumundurowanego kolegę z patrolu. Wbrew wcześniejszym informacjom, że Bartosz Z. nie ostrzegał przed oddaniem strzału, teraz prokuratura precyzuje, że w tej sprawie są wątpliwości. Zakończyło się śledztwo dotyczące tragedii sprzed 1,5 roku. We wrześniu do sądu trafił akt oskarżenia, a z nami Krzysztof Zasada. Powiedz, na czym polegają teraz wątpliwości?
5: Prokuratura przyznaje, że tuż przed śmiertelnym strzałem oddanym przez Bartosza Z. na miejscu interwencji pada okrzyk policja. Problem w tym, że jest tam wtedy 4 funkcjonariuszy, 2 umundurowanych i 2 po cywilnemu. Śledczy zwrócili się do krakowskiego Instytutu Zena, by wydał ekspertyzę fonoskopijną dotyczącą tego, kto ten okrzyk wzniósł. Biegli nie byli w stanie przypisać go do konkretnego policjanta, dlatego w aktach sprawy ta kwestia jest nierozstrzygnięta. Nie może zatem obciążać podejrzanego. Nie ma też znaczenia, że podczas przesłuchania Bartosz Z. nie odniósł się do tego, czy ostrzegał przed użyciem broni. Mimo to młody policjant będzie odpowiadał za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego efektem była śmierć, oraz za przekroczenie uprawnień, a grozi mu dożywocie.
4: Samolot z Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie wylądował już na lotnisku w Lublinie. Prezydent Ukrainy spotka się dziś z premierem Donaldem Tuskiem. Mają dyskutować o wizycie Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych i jego spotkaniu z Donaldem Trumpem. Wracając z Waszyngtonu, ukraiński prezydent rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ostrzegamy kierowców na trasie ekspresowej S5 na wysokości Bydgoszczy. Między węzłami Miedzyń-Błonie zapaliła się osobówka i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania.
6: Siatkarskie emocje w faktach RMF.

0: A więc te dni się trochę dłużą, są długie, gdzieś tu spędzamy czas, próbujemy go jakoś zawić, idziemy na kawę do sklepu po owoce i tak dalej, także sądzę, że już każdy z nas nie może się doczekać, kiedy ten turniej się zacznie i zaczniemy grać.
1: I my czekamy, ćwierćfinał Ligi Narodów, Polska-Ukraina jutro o 13:30.
2: Będziemy kibicować. Czarne pierogi z sandacza i szarlotka z miejscowych jabłek podbiły nasze serca. Z akcją Pyszne, bo Polski jesteśmy w Starych Sadach na Mazurach. Ostatni raz dziś łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Piotrem Bułakowskim. Witamy ponownie.
3: Jesteśmy.
2: Jak udała się niespodzianka dla słuchaczy?
3: Udała się niesamowicie. Przyjechało i przypłynęło do nas mnóstwo osób. Dzień dobry. Powitajcie naszych słuchaczy. No właśnie, sami słyszycie. W tym momencie trwa testowanie zupy kurkowej. Pan do nas przypłynął.
4: Przyjechałem, bo jestem w Mikołajkach, a przyjechałem tutaj, bo słyszałem, że podajecie super rzeczy, a tym bardziej, że chcieliśmy tu przyjechać do tej restauracji. Teraz jem zupę kurkową, no przepyszna jest, przepyszna.
3: Przepyszna, to wspaniale. Tutaj co było jedzone, proszę mi powiedzieć?
5: Ja tu mam rybę na pire ziemniaczanym, bardzo również smaczne, pyszne. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
3: I wy też wzięliście córeczkę i przyjechaliście do nas.
5: Dokładnie, usłyszeliśmy audycję w radiu, wracaliśmy do hotelu i postanowiliśmy, że zajedziemy do was.
3: A co jest państwa numerem jeden? Państwo skąd są?
6: Ze Szczecina i z Giżycka.
3: I co próbowaliście tego u nas?
7: Grzankę ze śledziem.
3: Bardzo dobra.
7: Bardzo dobra.
6: Rędwiczki.
3: Czyli drodzy państwo, możemy powiedzieć chyba wszyscy razem, że pyszne, bo polskie, prawda? Takie smaki jak tutaj, to no nie ma takich nigdzie indziej. Aha, i jeszcze najmłodsze pokolenie. Co tobie najbardziej smakowało?
8: Lody i jabłka.
3: A, no to właśnie. I tutaj są najlepsze lody i jabłka.
9: Tak jest, jak słyszycie, tworzymy kulinarną mapę Polski i ja mam teraz zaszczyt wręczyć pani Gosi tutaj naklejkę, certyfikat pyszne, bo polskie. Ja tego nie przykleję, bo na pewno będzie krzywo. Znajdziemy na to miejsce?
10: Tak, oczywiście. Nawet
9: no
10: na
9: i
10: dwie.
9: W którym miejscu?
10: Nawet na dwie. Jedną z przodu, wejście od ogrodu i jedno wejście od frontu.
9: Tak więc jeżeli przyjedziecie właśnie do Starych Sadów, do restauracji pod jabłoniami, zobaczycie naszą naklejkę i to jest znak jakości, że tu jest pysznie naprawdę.
3: Gratulujemy.
2: My również gratulujemy i na pewno do usłyszenia za tydzień. Jeśli znacie miejsce w waszym regionie, które powinniśmy odwiedzić, dajcie nam koniecznie znać. Specjalny formularz znajdziecie na rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Jak synoptycy zapowiadali, będzie gorąco i upalnie. Piszemy o tym zresztą na rmf24.pl. Jak uchronić się przed tymi upałami i co zrobić, żeby one nam tak nie doskwierały? No właśnie 34 stopnie, 35, nawet 36 kresek jutro na zachodzie, a to dopiero czwartek. Piątek rysuje się najcieplejszy w tym tygodniu. Bądźcie ostrożni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Słyszeliśmy w faktach o utrudnieniach na S5, to tak na pstryknięcie palcami. Odpala się dla was najlepsza muzyka, gdzie tylko jesteście, żebyście nie nudzili się w korkach, ale też żeby było przyjemnie na hamaku, na urlopie, gdzieś na działce. Alphaville w RMF FM dla was. A właśnie, zmeczowaliśmy kolejną parę, którą wyślemy na koncert The Weeknd. To będzie randka prosto z filmu. Za chwilę szczegóły. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: RMF FM łączy słuchaczy w parę i wysyła na mega koncert. No, ten plan nie ma słabych punktów. A Daniel wziął sprawy w swoje ręce, głęboki wdech i skomentował wpis Magdy. Rozumiem, Daniel, że to było wszystko jakby... Okej, okay, pamiętasz?
1: No, oczywiście, że pamiętam. Myślę o Marizie codziennie. Pewnie będzie potrzebna wasza pomoc, żeby przeszedł tę randkę zaaranżować, ale myślę, że damy radę.
0: Myślę, że jesteśmy w tym w miarę dobrzy, więc nic się nie przejmuj. Natomiast chciałbym, żebyśmy zrobili Magdzie niespodziankę. Zadzwonimy do niej teraz, dobra?
1: Dobra, dobra.
2: Słucham.
0: Dzień dobry, Magdo. Mateusz Opyrchał, Radio RMF z tej strony.
2: Tak, tak.
0: Wiesz, bo ja dzwonię w sprawie tych szybkich randek. Nie wiem, czy cię obiło uszy The Weeknd, nawet
2: tak.
0: Komentowałaś nasz post.
2: To rozczęsiona chodzę dzisiaj.
0: Przeczytałem o tobie, zresztą piszesz to sama, że uwielbiasz tworzyć historię, bo zajmujesz się filmami i social media. To
2: tak.
0: Prawda. Słuchaj, bo ja mam takiego gościa na castingu, który chciałby zagrać główną rolę. Przedstawiam ci, może się poznajcie, to Daniel.
1: Cześć, witaj, Daniel. Coraz dziwniejsze te aplikacje randkowe robią. Tutaj telefon. One jakieś koncerty, powiem ci, że jestem zaskoczony pozytywnie.
2: No ja również.
1: Ty się zapatrujesz na napisanie jakiejś fajnej historii przyszły tydzień?
2: No ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, dlatego że nie dość, że ja po prostu uwielbiam koncerty, a już The Weeknd to w ogóle, a jeszcze jakbym miała okazję kogoś poznać przy okazji, to bardzo fajnie by było, kiedy tak powiem, wyżej na jednym ogniu.
1: No i my też mamy obsesję na punkcie koncertów, na punkcie muzyki na żywo. Uważam, że to jest świetna, jedna z najlepszych form spędzania czasu. Myślę, że się dogadamy.
2: No jak najbardziej, myślę, że super.
0: Przepraszam bardzo, tutaj asystent Mateusz, pani reżyser, czy pan Daniel przeszedł casting?
2: Tak, jak najbardziej.
0: Wspaniale, idziecie na koncert The Weeknd w takim razie.
2: Wow, super.
0: Słuchajcie, mam nadzieję, jak w każdym pięknym filmie będzie romantyczny happy end i to nie będzie wasza pierwsza i ostatnia randka i mam też małą nadzieję, że RMF FM dołoży się do jakiejś fajnej relacji. Słuchajcie, no korzystajcie z tego wieczoru w takim razie. The Weeknd jest wasz i koniecznie czekamy na relację z tego koncertu.
2: Super, dziękujemy.

0: reklama.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy.
3: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
5: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeździ.

0: sport.pl.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: Ciii, to nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: chłopak zaskakuje z każdym kolejnym singlem Sombr w RMF FM na przyjemne popołudnie. 24 minuty do 17. Finałowy tydzień lipca. Mówi dzień dobry. Dzisiaj bijemy razem rekord. Tak jest. Dokładnie z wami, bo na razie wyrównaliśmy ten poprzedni. 101 osób już dzisiaj wygrało. To jest absolutny hit. Właśnie, zróbcie hałas dla tych osób. Tak, dokładnie. 101 osób wygrało. A po 17 ostatnie dziś losowanie. No i w pierwszym finale wydarzyło się coś takiego.
1: Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Prosimy spróbować później.
0: Spróbujemy później, ale nie wyobrażam sobie powtórki. Musicie odbierać, lecimy po 1 200 000. A pojutrze wielki finał lipca, przypomnę, ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy, albo rekordowe 1 300 000, albo pięknego SUV-a Lexusa LBX, którego możecie zobaczyć na www.rmf.fm. A skoro takie rzeczy się szykują, to dzisiaj po 17 chciałbym, żeby ktoś oszalał ze szczęścia i trafił. Trafił 1 200 000 złotych. Ogłaszam szczęśliwe numerki. Uwaga, padło na 9 i na 3. Każdy, kto teraz wyśle RMF pod 7474, dostaje 1100 szans. Ale jeśli masz w swoim numerze telefonu 9 i 3, dostaniesz 2 razy więcej szans, czyli aż 2200. 2200 szans za jeden SMS. Nie muszą być po kolei te numerki, 9 i 3, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby były w numerze telefonu. Ślecie RMF pod 7474 albo gracie online na www.rmf.fm. Uwaga, bonus trwa tylko przez 10 minut od teraz. Masz 9 i 3? Masz nawet 2200 szans. Czas start. RMF. Ślecie pod 7474. Mnożymy te szanse w 3 losowaniach. Dzisiejszym i 2 piątkowych. Trzymam kciuki. RMF. Ślecie pod 7474.

ważna informacja dla tych, którzy mają szczęśliwe numerki, czyli 9 i 3 w numerze telefonu. Jeszcze tylko 2 minuty. Każde hasło RMF, które przyślecie pod 7474, to aż 2200 szans w dzisiejszym losowaniu. O nawet 1 200 000. I w 2 losowaniach w piątkowym finale lipca. Macie 9 i 3? Macie więcej szczęścia. RMF, ślecie pod 7474. Chcesz

0: Reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Po reklamie.
7: Na zegarach już prawie 17:00. W studiu Faktów Agnieszka Pietrzak, witamy.
8: Zapraszam.
7: Posłuchajmy.
8: Napastnicy, którzy zaatakowali parę Ukraińców we Wrocławiu, mają areszt tymczasowy. Problemy na trasach? O uwagę poprosimy kierowców na Podlasiu i w Małopolsce. W Szczecinie śledzimy akcje walczących z brudem na ulicach. O aktywności fizycznej też coś usłyszycie, bo naukowcy znów nam podpowiadają, jak się zdrowo ruszać. Trzymiesięczny areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalny atak na obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Adamce i Tomasz M. są podejrzani, przypomnę, o pobicie i znieważenie na tle narodowościowym. W sądzie, w którym zapadła decyzja, była nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
9: Kiedy Adam C., znany, karany już bokser na gołe pięści, wchodził na salę sądową, powiedział dziennikarzom, że żałuje tego, co zrobił i przeprasza, ale jak tłumaczył, to on został zaatakowany. Taką linię obrony przyjął wspólny adwokat podejrzanych. Jak przekonywał, film, który obiegł media, przedstawia tylko finał zajścia, a wszystko zaczęło się w sklepie. Według obrońcy nie ma też dowodów na to, że atak miał tło narodowościowe. Tomasz M. mówił z kolei przed sądem, że zaatakował, bo chciał pomóc koledze. Przyznał, że zgubiły go emocje. Co grozi mężczyznom?
10: Do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym podejrzany, który odpowiada w warunkach recydywy, maksymalna grożąca jemu kara to 7,5 roku pozbawienia wolności.
9: Powiedział mi Jakub Dubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
8: Muzyczny świat pogrążony w smutku po tragicznej śmierci Glena Hensorda. Irlandzki wokalista zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. W 2008 roku zdobył Oscara za utwór Falling Slowly. To była najlepsza piosenka oryginalna, znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once. Hensord był wokalistą i założycielem zespołu rockowego The Frames. Miał 56 lat.
11: Aktualny obraz faktów.
8: Kierowcy, ostrzegamy, są problemy na trasie ekspresowej S61N w Podlaskiem. W pobliżu Czerwonki to odcinek Budzisko-Suwałki, płonie ciężarówka i zablokowana jest jezdnia w kierunku Suwałk. Około 5 kilometrów ma już korek na autostradzie A4 w Małopolsce. Na wysokości miejscowości Węgrzce Wielkie zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Katowic. W ostatnich dniach byli już na placu żołnierzy.

0: Wielkiej. Rozmawiała z nim nasza reporterka Anna Pałamar. Na razie grupa liczy kilkanaście osób, a dołączyć oczywiście może każdy. Lekarze i naukowcy nieustannie powtarzają nam, że powinniśmy się jak najwięcej ruszać. O potrzebie aktywności fizycznej mówi też za nimi, często w Faktach RMF FM, Grzegorz Jaśniński. Witam cię, Grzegorzu.
1: Dzień dobry, to prawda.
0: Dowiadujemy się między innymi, że każdy ruch się liczy.
1: Każde pokonane piętro, każdy odcinek między przystankami, który pokonamy o własnych siłach.
0: A dziś jednak dowiadujemy się, że niektóre aktywności są jednak lepsze.
1: Tak, Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje dla zdrowia od 150 do 300 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności tygodniowo. Najnowsze brytyjskie badania pokazują, że jedna nieprzerwana sesja ruchu, na przykład 15-minutowy intensywny spacer, przynosi jednak znacznie większe korzyści w zapobieganiu demencji, depresji czy stanom lękowym niż suma krótszych, rozproszonych aktywności w ciągu dnia. Na podstawie analizy stanu zdrowia i aktywności 66 tysięcy osób ustalono, że taki optymalny efekt ochronny dla naszego zdrowia psychicznego przynosiło 36 minut nieprzerwanej, energicznej aktywności dziennie. Taki 2,5-kilometrowy codzienny spacer, a może zdziałać cuda.
0: No proszę, pójdę tam i z powrotem. Do studia marsz za niespełna godzinę. Kolejne Fakty RMF FM. Do usłyszenia o 18.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Jak odpaliłem mapę piątku pogodową, to autentycznie monitor się przegrzał. 36 stopni nawet na Mazowszu. No i oczywiście w parze z tym groźne burze tu na obszarach Wielkopolski i Warmii i Mazur. Tak piątek będzie się rysował w pogodzie. Uważajcie na siebie. Na rmf24.pl piszemy o tym, jak uciec od upałów. Natomiast czwartek również pogodny, do 34 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: 6 po 17, tu RMF FM na wakacjach. Oczywiście z najlepszą muzyką, a jeśli wakacje, to też festiwale. No i muza na żywo, a w tym sezonie letnim jesteśmy na wielu imprezach. Oj tak, nawet naszym kamperem będziemy na Poland Rocku. O tym szczegóły już niebawem. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Można podkręcić radio.

0: No kocham takie historie. Słuchajcie, RMF zawsze z wami i to dosłownie. Rano Alicja napisała do nas SMS pod 3322, że jedzie z tatą na Poland Rock. Trasa z Warmii już pokonana, halo.
1: Jak to? O matko, a mój tata akurat poszedł, a Boże.
0: Aha, dzień dobry, no tu RMF się kłania.
1: Tak, no i chcieliśmy.
0: No.
1: Matko, ej, nie spodziewałam się. Udało nam się całkiem blisko się rozstawić na 8 alejce, także fajnie. No na pewno wrażenie robi to, jak tutaj jest dużo ludzi na tym dla mnie na przykład. Na razie to przyjechaliśmy, tu się wszyscy jeszcze rozstawiają.
0: No szykuje się mega impreza. Na kogo czekasz, Alicja, najbardziej?
1: No na pewno Mysłowicz, Marius Manx, wiadomo. RMF, czekamy na was.
0: No będziemy, Alicja, będziemy, bo w piątek wjeżdżamy kamperem RMF-u na teren Poland Rock. Będziemy w pasażu. Szukajcie żółto-niebieskiej ekipy w tłumie koniecznie, bo pojawimy się tam w roli, której się nie spodziewacie, absolutnie. Dajcie nam znać już teraz pod 3322, kto się wybiera na Poland Rock, z kim zbijemy piątkę, z kim się będziemy bawić, no i oczywiście śledźcie koniecznie nasz Instagram, bo będzie się tam dużo działo. Dobrej zabawy. A, i do zobaczenia.

0: sprawdzę, czy działa. Czy działa telefon oczywiście.
1: Działa czy nie?
0: Działa. To oznacza, że finał jest blisko. 1 200 000 złotych w jednym z sejfów. Przypomnę, drugi finał przed nami. I wyobraźcie sobie, że RMF zadzwonił do was. Jesteście w finale. Wybraliście sejf. Trwają negocjacje, ale wy nie chcecie kasy. Chcecie otworzyć sejf. No dobra, nie udało mi się was przekonać. To co, otwieramy sejf? No to otwieramy wskazany przez was sejf. Ja zaglądam do środka. A tam pieniądze na spłatę rat kredytu. Pieniądze na nowy dom. Pieniądze na wakacje dookoła świata. Pieniądze na wasze marzenia. I spokój, który możecie kupić za tą kasę. 1 200 000 złotych! Tyle wygrywasz w finale! No i proszę bardzo. Tak może być. I tego wam życzę, żeby tak było. Za kilka minut losujemy numer kogoś z was, kto zagrał 1 200 000 złotych. Mało tego, jak zagracie teraz, to wchodzicie też do dwóch jutrzejszych losowań, czyli jesteście razem w trzech losowaniach, co się bardzo, bardzo opłaca. A patrząc na zegar, zostało mało czasu, bo jedynie 7 minut. 6 minut, 50 sekund, żeby zagrać o swoje marzenia. To ostatni moment, żeby spróbować. To jest możliwe, że ktoś z was za chwilę wygra 1 200 000. A jutro przecież 130 tysięcy, albo rekordowe 1 300 000, albo piękny SUV Lexus LBX. Ktoś z was na pewno wygra jedną z tych rzeczy. 6,5 minuty. Czas ucieka. Ostatni moment, żeby chwycić za telefon, wysłać RMF pod 7474. I przez te 6,5 minuty mnożę razy 1013 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Ja już trzymam kciuki. Powodzenia. Być może właśnie z tobą usłyszę się za chwilę w finale. RMF. Ślecie pod 7474.
2: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej

0: RadioExpert.pl.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Marian, jakie zakupy mają sens?
2: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
8: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
2: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
8: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
2: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
3: RMF FM na wakacjach. No taka sytuacja.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wakacyjne sejfy wypchane kasą, która czeka na was oczywiście, na spełnianie waszych marzeń, no bo kogo innego, słuchajcie, jeśli marzycie o nowym domu albo jeszcze ekstra wakacjach, być może spłacie kredytu i to do ostatniej złotówki. To jest dobry moment i to jest właśnie ten telefon. Dwa sygnały za nami, czekamy 6 i mam nadzieję, tak jak się umówiliśmy, że ktoś z was będzie po drugiej stronie. 3 sygnały. Halo? Jeszcze nie. 4 sygnał. Róbcie mi tego. 5 sygnał. Halo, halo?
2: Słucham.
1: Halo, dzień dobry, tu Radio RMF. Wakacyjne sejfy odebrałaś w ostatnim momencie. Jak masz na imię?
2: Ulka.
1: Jeszcze raz, przepraszam.
2: Ula.
1: Ula, wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
2: 14.
1: Uff. To jest niesamowite, ale naprawdę byłaś normalnie, no, milimetr od ostatniego sygnału. Ja nie wiem, jak ty to zrobiłaś, ale udało się. Muszę wziąć głęboki wdech, Ula, przez ciebie, słuchaj, bo tutaj naprawdę nerwy na samym starcie. Co tam słychać u ciebie, powiedz mi?
2: W porządku, właśnie wracam ze sklepu.
1: O, i co sobie kupiłaś?
2: Wodę. Bo gorące, upały mamy bardzo duże.
1: Bardzo rozsądnie. Słuchaj, Ula, jeszcze powiedz, skąd jesteś?
2: Z Dębicy.
1: Ula z Dębicy gra tak o 1 200 000 złotych. Czy do ciebie to dociera?
2: No właśnie niekoniecznie.
1: No dobrze, słuchaj, ale za chwilę dotrze do ciebie informacja. Ile wygrałaś? To jest pytanie. Ile? Bo nikt nie wie, ile w tym twoim sejfie jest. Wybrałaś 14.
2: Tak jest.
1: I ja bym chciał ten sejf odkupić od ciebie za konkretną sumę i od razu proponuję ci 10 tysięcy złotych.
2: Mało.
1: Mało? Ale że 10 tysięcy to jest mało, czy że za ten sejf?
2: No za ten sejf, bo myślę, że tam będzie więcej.
1: Masz takie przeczucie, co?
2: No mam. Dobra. Taką kobietę intuicję.
1: A ile kasy ci jest potrzebne? Tak ogólnie, wiesz, na życie.
2: Główną wygraną.
1: Dobrze, konkret mamy w takim razie. No dobrze, a ile by cię tak usaty... z ilu byś się cieszyła, jakbym ci zaproponował?
2: A ile mi możesz zaproponować, to wtedy powiem, czy się ucieszę.
1: 12 tysięcy.
2: 14, tak jak tej.
1: Usatysfakcjonować, o to jest to słowo. Ile mówisz? 14?
2: Tak jak tej, numerek tej.
1: A to by było za proste, no dałbym ci 14, już byśmy się rozłączyli, no coś ty.
2: No to spróbuj dalej.
1: Spróbuję, ale nie wiem...
2: Jestem uparta, więc...
1: Nie wiem, czy cię to jakkolwiek zachęci, bo powiem tak, proponuję ci 13 tysięcy i przysięgam, nie mam więcej.
2: No nie wiem. W ostatniej chwili odebrałam.
1: No.
2: Propozycję dałam chyba dobrą.
1: Analizujesz teraz, tak?
2: Analizuję, tak. Myślę, że zostaniemy przy tych 14 i będziesz tutaj.
1: A ja ci
2: będę
1: powiem
2: się
1: tak.
2: Bardzo cieszyć.
1: Ja ci powiem tak. Minimum w sejfach dzisiaj to 5 tysięcy, czyli po wyborze sejfu mniej niż no. Piątki dzisiaj nie wygrasz. To jest dobra informacja.
2: 13,5 i jest gitara.
1: Nie mogę, Ula. Mam 13, z chęcią ci dam. Pytanie, co ty na to?
2: No to biorę. Nie będę wybrzydzać.
1: Bierzesz 13.
2: Biorę.
1: I teraz wchodzę ja cały na biało i mówię ci, ale wiesz, że w twoim sejfie może być nawet 1 200 000.
2: Wiem i już nie będę negocjować. Bo jak zacznę negocjować, to w końcu wygram mniej, więc...
1: 5 tysięcy na pewno masz. Proponuję ci 8 tysięcy więcej, czyli 13 tysięcy za sejf.
2: Ja biorę te 13 tysięcy.
1: Ostatecznie?
2: Ostatecznie.
1: Wygrałaś 13 tysięcy złotych!
2: Brawo! Brawo! Jest prawdopodobne.
1: Ach, piękne były te negocjacje. Naprawdę przemiło mi się z tobą gadało.
2: Również z tobą też.
1: Ula z Dębicy, jakie masz tak plany, powiedz kochana, na resztę tego pięknego dnia?
2: Teraz w tych emocjach to ja już nie wiem, kochany, jakie będę miała plany.
1: No dobrze, a na co wydasz 13?
2: No, cieszę się niesamowicie.
1: Słuchaj, Ula, jeszcze...
2: Pozdrawiam moją mamę, która zapewne trzy piętra wyżej słucha radia.
1: O, mama, masz córkę laureatkę, bo Ula, jesteś 102. osobą, która dzisiaj wygrała. Mamy, to pobiliśmy rekord! Tak jest! Ściskam cię, bardzo mocno cię ściskam. Pozdrawiamy całą Dębicę. Ula, trzymaj się, pa, pa. Ależ to był piękny dzień, naprawdę pobiliśmy rekord. 102 osoby dzisiaj nagrodziliśmy, to jest coś wspaniałego. No i właśnie, apetyt rośnie. Jutro też dwa finały. Jutro podbijamy nagrodę główną. Jutro w jednym z sejfów 1 250 000 zł. Ale zrobimy coś szalonego. W drugim finale, słuchajcie, minimum w sejfach to będzie 75 000 zł, bo to jest finałowy tydzień lipca i nie może być inaczej. 75 000 to minimum jutro w drugim finale, a pojutrze, przypomnę, wielki finał lipca, ktoś z was na pewno wygra 130 000 albo rekordowe 1 300 000 zł, albo cudownego SUV-a Lexusa LBX, nowoczesny samochód w pięknym żółtym kolorze, możecie go zobaczyć na www.rmf.fm. Podsumujmy, gracie raz. Jesteście w 4 losowaniach w lipcu. Mega się opłaca właśnie teraz wejść do gry o 2 piątkowe finały i 2 jutrzejsze. www.rmf.fm, tam gracie albo śledźcie RMF pod 7474 przez 5 minut. Niech ta dobra passa trwa. Razy 1250 pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Powodzenia, RMF. Ślecie pod 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
0: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Wow, super.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: A to już prawie 18. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie. Witamy.
3: Zapraszam. Tragedia rodzinna w Otominie na Pomorzu. Nie żyje mężczyzna w średnim wieku. Jego ciało znalazł syn. Matka ma ranę głowy. Wydany został list gończy za kierowcą czarnego Mercedesa, który zabił pieszego w Suwałkach. Mamy ostrzeżenie dla podróżujących A4 Katowice-Kraków. A na koniec ponad 100 par butów z prywatnej kolekcji Eminema. Rodzinna tragedia w Otominie w województwie pomorskim. Młody mężczyzna znalazł ciało swojego ojca oraz leżącą matkę z raną głowy. Policja potwierdziła nam informację, którą dostaliśmy na gorącą linię RMF FM 600 700 800. Z funkcjonariuszami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar, z którą od razu się łączymy. Aniu, co ustaliłaś?
4: Nie żyje 52-letni mężczyzna. Zgłoszenie policjanci otrzymali po godzinie 15. W miejscu tego zdarzenia znaleziono broń palną. Jak przekazał mi aspirant Karol Kościuk z komendy w Pruszczu Gdańskim, służby wykluczyły wstępnie udział osób trzecich. Na miejscu cały czas obecni są policjanci i prokurator. Trwa zabezpieczanie śladów.
3: Służby na razie nie informują, w jakim stanie jest kobieta. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać w Faktach RMF FM. Jest list gończy za 30-latkiem podejrzanym o śmiertelne potrącenie pieszego na pasach w Suwałkach w nocy z soboty na niedzielę. Kierowca czarnego Mercedesa po wypadku, w którym na miejscu zginął 31-latek, nie zatrzymał się i uciekł. Ktokolwiek widział lub ma wiedzę o przebiegu wypadku, jest proszony o kontakt z Komendą Miejską Policji w Suwałkach lub prokuraturą rejonową w tym mieście. A teraz ostrzegamy kierowców podróżujących autostradą A4. Są problemy w okolicach węzła Mysłowice. Po kolizji zamknięty jest pas jezdni w kierunku Krakowa. A już za chwilę w internetowym radiu RMF24 teren wojskowy. Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura jest już w naszym gdańskim studiu. Dzień dobry, panie komandorze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: O czym usłyszymy w programie?
5: No dzisiaj w terenie wojskowym będzie jak w kinie. Zaczniemy od filmu Top Gun Maverick, bo wyjaśni, jak zestrzelono nad Moskwą rosyjski supermyśliwiec. Później będzie coś dla miłośników serialu Czterej Pancerni Pies, bo porozmawiamy o przyszłości czołgów. I w końcu opowiem, gdzie w Polsce będzie można zobaczyć, jak w serialu, Rycerz Siedmiu Królestw, prawdziwy turniej rycerski. Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF24, który zaczniemy zaraz po Faktach RMF FM.
3: Wojskowo i filmowo. Zachęcamy i zapraszamy oczywiście. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
6: Są i takie fakty.
3: To będzie największa jednorazowa wyprzedaż pamiątek związanych z Eminemem w historii publicznych aukcji. Raper przekazał ponad 100 par sneakersów na licytację. Jego okazałą kolekcję butów sportowych uszczupli... Jego okazała kolekcja butów sportowych uszczupli się dokładnie o 117 par. Obok modeli z rynku detalicznego kolekcjonerzy mogą wylicytować niezwykle rzadkie okazy. W katalogu aukcyjnym wyraźnie wybija się kilka par, na przykład model Air Jordan 3 Slim Shady PE. To sneakersy stworzone specjalnie dla Eminema na jego występ w przerwie meczu Super Bowl w 2022 roku. Sneakersy, które miały na stopach wykonując ten utwór Eminem, mają unikatowe detale, takie jak odwrócone logo E na języku, a napięcie gumową na szybkę przypominającą plakietkę Hi, my name is Slim Shady. Kolekcjonerzy sneakersów stoczą także z pewnością zaciętą walkę o buty powstałe z okazji 15. rocznicy Shady Ray.

To jest pogoda raczej na klapki, to jest pogoda na sandały, to jest pogoda na obuwie letnie, drodzy nasi. Słuchajcie, 34-36 nawet na zachodzie, tak, wracają upały i to już oficjalne, a ja mówię o czwartku, bo jeszcze nie przeklikałem na piątek. Piątek burzowo do 36 stopni w centrum i burzowo w Wielkopolsce. Uważajcie na siebie. A w programie RMF FM na wakacjach oczywiście festiwal najlepszej muzyki, czyli wasza największa i najlepsza towarzyszka długiej trasy. Zaczynamy od Avicii'ego, potem Rembrandt, będzie Shakira. Będzie się działo. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Spokojnie, można dać głośniej.

0: Emigranci. Z najlepszą muzyką w RMF FM. 18 minut po godzinie 6. Tymczasem Japończycy pracują nad tym, żeby nasze mięśnie nie mogły się starzeć. I są już podobno blisko opracowania super białka. Na razie testują, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, zdaje się, że to może potrwać, jak to czytam. No widzicie, no wystarczyło zadzwonić do Krzysztofa Ibisza i zapytać, jak to się robi.
1: Reklama.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
2: Tu Dawid Podsiadło.
3: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: No i co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: reklamie.
1: RMF FM. Lato. RMF FM. Lato.

0: kultowe Vamos a Bailar i muzyka najlepsza pod słońcem. A za chwilę fajna opcja na zgarnięcie biletów. Bądźcie blisko.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
0: To pogoda przypomniała sobie, że mamy lato i serwuje słoneczne dni w sam raz, żeby urlop albo weekend spędzić aktywnie. No wiecie, najlepiej z rodziną albo ze znajomymi. I w parku rozrywki Energylandia po prostu nie da się nudzić. To jest dobry kierunek, a do tego wracacie stamtąd z historiami do opowiadania na kolejne miesiące, jak jechaliście do góry nogami na rollercoasterze, albo co was zachwyciło w krainie baśni, bo tam jest pięknie. Mam zaproszenia i chcę wysłać paczkę 4 osób na taki wypad. Teraz uwaga, w SMS-ach pod 3322 robię przegląd najlepszych ekip. Opiszcie mi w kilku słowach swoją paczkę znajomych i dlaczego to wy powinniście jechać do parku rozrywki Energylandia. 3322, czekam na was.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

RMF FM, zawsze z wami z najbardziej aktualnymi informacjami z dróg. Problemy na obwodnicy Trójmiasta, ale też na A4. Zbieramy dla was informacje i wracamy w faktach RMF FM o 19:00. To już za kwadrans.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale...
5: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Byle do lata.
8: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
9: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
7: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: To już prawie 19, jesteśmy ponownie w studiu Faktu w RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Tomasz Weryński. Witamy.
18: Dobry wieczór, witam. Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski spotkali się za zamkniętymi drzwiami. Po spotkaniu premier opublikował krótki komentarz. Poza tym tragiczne wieści z powiatu Buskiego w Świętokrzyskiem. Zginął 28-letni kierowca ciągnika. Dramat pod Rysami w Tatrach. Polski turysta zmarł mimo długiej reanimacji, ale w faktach na początek pilne informacje z Krakowa. Fakty zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Przedterminowe wybory prezydenta w Krakowie odbędą się w niedzielę 27 września. Tak wynika z opublikowanego przed kilkoma chwilami projektu rozporządzenia premiera. Wybory są konieczne, ponieważ krakowianie, przypomnę, odwołali w referendum ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Słuchajcie Faktów RMF FM, do tego tematu będziemy wracać. Około godziny trwało spotkanie Donalda Tuska z Wołodymirem Zełenskim. Rozmowy polskiego premiera i ukraińskiego prezydenta odbyły się jednak bez udziału mediów. Krótką informację na temat tych dyskusji opublikował na platformie X Donald Tusk. Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greiner.
19: Dobry
18: Witamy.
19: Wieczór.
18: Magdo, czego się z niej dowiadujemy?
19: Tematem spotkania były rozmowy prezydenta Ukrainy z Donaldem Trumpem. Politycy poruszyli też kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, a także, cytuję, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Tuskiem po powrocie z wizyty w USA, gdzie rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych o obronie przeciwrakietowej i strategicznej współpracy. Zełenski poinformował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy napisał, że rozmawiał też telefonicznie z Emmanuelem Macronem, m.in. o dostawie niezbędnych pakietów dla obrony powietrznej i energii, których walcząca Ukrainę potrzebuje zimą. Spotkanie polskiego premiera i ukraińskiego prezydenta było pierwszym w Polsce od czasu pogorszenia się stosunków między krajami.
18: Tragiczny wypadek w województwie świętokrzyskim w miejscowości Nowy Folwark w powiecie Buskim na jadący ciągnik spadł konar drzewa. 28-letni kierowca zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. 59-letni polski turysta zmarł w rejonie chaty pod Rysami w słowackich Tatrach. Mężczyzna poczuł ból w klatce piersiowej i po chwili stracił przytomność. Upadając, ranił się w głowę. Świadkowie natychmiast rozpoczęli akcję reanimacyjną. Po chwili przybiegł też pracownik schroniska z defibrylatorem. Na miejscu lądował śmigłowiec z lekarzem i ratownikiem. Mimo ich wysiłków, turysty nie udało się uratować. Problemy na obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Lotnisko zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Gdyni.
9: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
18: Lech Poznań rozpoczyna rewanż w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko duńskiemu Orchus. W pierwszym meczu mistrzowie Polski wygrali 4-1. Łączymy się z dziennikarzem sportowym RMF FM, Cezarem Dziwiszkiem.
0: Witamy,
18: Czarku. W jakim składzie dzisiaj Lech? Są zmiany?
0: I tylko jedna. Na prawej obronie Robert Gumny w miejsce Joela Pereira. Zatem mimo trzech bramek zaliczki, Lech dzisiaj na galowo w praktycznie najmocniejszym składzie. Spodziewam się, że wkrótce Duńczycy powinni ruszyć do ataku. W końcu muszą zaryzykować się i tak nie mają nic do stracenia, ale prawdę mówiąc od pierwszych minut raczej to Lech aktywniejszy. Jest teraz druga minuta 0-0. Zdecydowanie Kolejarz jest w bardziej komfortowym położeniu, bo musi tylko utrzymać przewagę i skupić się już później na rywalizacji w kolejnej rundzie z Sabachem Baku. A jeszcze dziś przypominam o 20:00 Górnik Zabrze spróbuje odrobić bramkę, jedną bramkę straty w starciu z Fenerbahce Stambuł.
18: No o 20:00 także pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM. Na dworcu głównym w Szczecinie tłumy mieszkańcy ruszyli na festiwal Poland Rock, który odbywa się na lądowisku Czaplinek Broczyno w Zachodniopomorskiem. Jak mówili, to impreza, na którą czekają cały rok.
20: Widzę, masz duży plecak, na pewno na Poland Rock jedziesz.
21: Tak, jadę na Poland Rock, nie mogę się doczekać.
20: Czemu warto jechać?
21: Atmosfera jest taka jak nigdzie indziej. Ciężko wrócić potem do rzeczywistości.
20: To jest radość?
22: No niesamowita.
20: Wielka.
23: Czekamy cały rok na to.
24: Od 18 lat jeszcze.
25: To jest coś, czego nie da się pominąć w ciągu lat.
20: A który to już będzie twój wyjazd?
25: 8. Dla mnie po prostu wydarzenie roku. No, trzeba tam być.
18: Usłyszała na dworcu w Szczecinie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Poland Rock oficjalnie rozpoczyna się jutro i potrwa do soboty.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Cudownie, David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River, gdzie staje się takim pięknie bujającym hamakiem na piasczystej plaży z drinkiem w ręku. No tak, brzmi lato w RMF FM. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Jeszcze więcej nowej muzyki, to już wiemy, że tu najwięcej. Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me w propozycjach do waszej listy.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poplisty jest Komputronik, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
2: Trwa Poplista notowanie w

Alice jak to, Brozu z taką klimatyzacją sekcji rytmicznej, ale z tym bluesowym, wycienionym tarasem w nagraniu. Brozu, nie ma miejsca jak dom na top ten poplistu, a w propozycjach trochę więcej gitar, trochę więcej popu, trochę więcej werwy. Życie jest piękne. Skubas.

0: magnetyczni skandynawowie z zespołu The Bausa w nagraniu Magnetic. Prosimy o więcej tak rozkręcającego bitu z tanecznym fortepianem. To jest idealny start na bardzo dobry imprezowy wieczór, a 21 no to gry i zabawy dla dorosłych. To wszystko się zgadza w RMF FM.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
3: Reklama.
4: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie.

0: Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
1: O czym marzą bystrzaki tego lata?
2: Codziennie czekolady.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
4: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
5: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
8: Kup lista numer 7.
1: Numer 7. 7. 7.

rytm słonecznego miasta spalonego w słońcu. W oryginale przed laty kiedyś zespół New Order wróciły z wspomnienia, prawda, młodych zakochanych w muzyce dawnej New Wave sprzed kilku dekad. W nowej wersji z beatem How Does It Feel, Dub Dogs, Fizzo i Zark. Margaret melduje się w środku lata z nowym przebojem Prima Ballerina.

0: Kuba i Kuba stygnie lato. A za moment wracamy do CMS. Do dzisiaj w redakcji przed wejściem do radia RMF FM wiatr nosi złote konfetti wystrzelone przez fanów CMS z okazji premiery jego nowego nagrania. CMS za moment powróci ze swoimi problemami w relacjach damsko-męskich. No to bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
3: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
3: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
2: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
1: Ogłoszenie płatne.
4: Festiwal, który rozbrzmiewa największymi hitami lata i łączy pokolenia fanów polskiej muzyki. Erste Letnie Brzmienia 2026 nadchodzą z nową energią, wyjątkowymi koncertami i artystami, którzy rozgrzeją publiczność w całej Polsce. O tegorocznej edycji, muzycznych niespodziankach i atmosferze, której nie da się podrobić, opowie jedna z artystek, Kaśka Sochacka.
5: Zapraszam was serdecznie na festiwal Erste Letnie Brzmienia. To będzie 5 pięknych, słonecznych, mam nadzieję, weekendów. Wystąpię ja, wystąpi też kilka moich kolegów i koleżanek, m.in. Vito Bambino Mrozu, Wrotka, która zagra płytę Granda. Wystąpi też Ewa Farna, która ostatnio zagrała 3 stadiony w Czechach, więc będzie dużo, dużo ciekawej dla was muzyki. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Erste Letnie Brzmienia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.

0: jeszcze raz Marisa odkocha i zakocha i tak w kółko. Nie wiadomo, jak to się skończy. Może pod koniec wakacji będzie nowy singiel. Oskar Cemstaneczny nowy. Zawitaj do mnie wieczorem. Tak się zaczyna jego wyznanie w nagraniu Bez końca. Przy okazji premiery nagrania Oskar zdradził nam swoją nieśmiałość byłą.
1: Ja pamiętam, że ja zawsze miałem problem z zagadywaniem do dziewczyn. Ja się bardzo strasznie krępowałem i nie wiem, w którym momencie to się zmieniło. Ale to chyba też jest jakieś takie ciekawe odkrywanie siebie.
0: Zagaduję już teraz, bo to się zmieniło przez piosenki Oskar Cyms Bez końca.

0: ulubione słowo określające ten gatunek muzyczny, Tempo City Silver Indie Pop, na drugim miejscu dzisiejszego notowania. Na pierwszym cudownie znana gwizdełka.
1: Tu Dawid Podsiadło, słuchajcie Poplisty z Darkiem Maciborkiem w RMF FM.
0: Falująca. Wracając do przeszłości Dawida artystycznej, no to jest nagranie z falami jednak.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poplisty jest Komputronik, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy,
7: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
8: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Weryński.
12: Lato wraca z pełną mocą. Synoptycy ostrzegają przed upałami w większości regionów Polski. W Krakowie rusza odliczenie do przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Poznaliśmy termin. A w Poznaniu i Zabrzu polskie kluby walczą o piłkarską Ligę Mistrzów. Za chwilę o tym w faktach sportowych RMF FM. Do Polski wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niemal całego kraju, z wyjątkiem regionów na północnym wschodzie i południu. Najnowsze informacje od synoptyków zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
13: Dobry wieczór.
12: Magdo, a na jaką temperaturę należy się przygotować?
13: Najgoręcej będzie na zachodzie, nawet 36 stopni. W pozostałej części Polski, z wyjątkiem Warmii i Mazur oraz Podlasia, na termometrach od 30 do 34 kresek. Noc czwartku na piątek nie pozwoli odetchnąć od gorąca. W wielu regionach będzie tropikalna, czyli powyżej 20 stopni na termometrach. W kolejnych dniach do upałów dołączą niebezpieczne zjawiska.
14: Jeśli chodzi o to, co czeka nas w piątek, to istnieje ryzyko wystąpienia burz z opadami do około 20 mm i porywem wiatru do około 70 km na godzinę.
13: Mówi nam synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. W sobotę nie będzie padać tylko na południowym zachodzie i nadal gorąco do 35 stopni na Podkarpaciu. W niedzielę lekko się ochłodzi, a od poniedziałku temperatura znów zacznie rosnąć. We wtorek prawie wszędzie powyżej 34-35 stopni i niebezpieczne burze i deszcz.
12: 27 września krakowianie zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenta miasta. Na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak wygląda planowany kalendarz wyborczy?
15: Z projektu rozporządzenia wynika, że do 17 sierpnia będzie można zawiadamiać o utworzeniu komitetów wyborczych. Do 3 września zaś będzie czas na zgłaszanie kandydatów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza potrwa do 25 września, do piątku, a mieszkańcy miasta pójdą do urn dwa dni później, w niedzielę. Na razie to projekt rozporządzenia, który jest na etapie opiniowania i konsultacji. Premier dziś rano zapowiedział, że dokument zostanie podpisany i opublikowany w piątek. Przypomnę, że wczoraj krakowski sąd apelacyjny prawomocnie oddalił zażalenie w sprawie ostatniego z protestów referendalnych. To oznacza, że głosowanie, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, jest ważne i to otworzyło drogę do zarządzenia przedterminowych wyborów.
12: Niemcy chcą wykorzystać sztuczną inteligencję do rozpatrywania wniosków o azyl i wizy. AI ma pomagać urzędnikom analizować dokumenty, wykrywać nieścisłości i przyspieszać procedury. Ostateczne decyzje nadal będą jednak należeć do ludzi. Projekt ustawy przyjął już niemiecki rząd.
13: Świat kultury w faktach.
12: Purpurowy deszcz trafi na nowojorski Broadway. Kultowy film Prince'a doczeka się musicalowej adaptacji. Czym wyróżni się nowa wersja Purple Rain? To wyjaśni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
13: Nowa inscenizacja przeniesie widzów do Minneapolis z 1984 roku. To miasto, z którym nieżyjący muzyk był związany przez całe życie. Bohaterem jest młody artysta, znany jako The Kid, który próbuje poprowadzić swój zespół do sukcesu, a widzowie usłyszą w tym musicalu ponad 20 utworów Prince'a, w tym When Doves Cry, I Would Die For You, czy tytułowy Purple Rain. Nad muzyczną stroną czuwają wieloletni współpracownicy Prince'a. Oficjalna premiera w kwietniu przyszłego roku.
12: No ja już nie mogę się doczekać, ale wcześniej, bo za niespełna godzinę w RMF FM kolejne fakty. Zostańcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
12: Polskie kluby w walce o Ligę Mistrzów. Fakty sportowe i zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku.
17: Dobry wieczór, witam. Niemiła niespodzianka na razie w Poznaniu. Lech przegrywa do przerwy 0-1 z mistrzem Danii Aarhus. Chwila nieuwagi obrońców Lecha i do siatki po składnej akcji trafił Tobias Bech. Ale spokojnie, kolejorz wygrał pierwszy mecz 4-1, więc wciąż ma dwie bramki zaliczki. W Zabrzu rozpoczęło się spotkanie Górnika z Fenerbahce Stambuł. Na razie 0-0 w piątej minucie. Na stadionie przy Roosevelta jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
18: Dobry wieczór.
17: I tak patrząc po składach, jaki sposób trener Gaszparik ma dzisiaj na Turków?
18: No mają te bramki odrabiać Ismael Prekop i Iki Adimi, bo oni w tej trójce ataku, jedna zmiana w porównaniu do tego meczu w Stambule. Ale to mam wrażenie jest nieistotne. Tutaj Górnik chce po prostu na początku nie stracić bramki po to, żeby nie pogrzebać swoich szans, a potem

0: Jego faworyta już pokonał Tomiego Pola.
1: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego. Gram dobrze i rzucę na niego i wszystko, co będę miał.
0: Spotkanie Majszak-Fritz zacznie się nie przed 21. Po trwającym meczu Aleksa de Minora ze Stefanosem Tsitsipasem. Tutaj na razie mamy pierwszego seta.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
4: Najpopularniejsze przeboje minionych lat, wehikuł czasu z wydarzeniami popkulturowymi ostatnich dekad, z waszymi wspomnieniami. Ja już teraz startujemy. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: wspaniało lato 2000.
1: Dzisiaj 2008 rok i wasze wspomnienie Bleeding Love, Leona Lewis, największy hit w karierze Leony. Jedna z najważniejszych ballad popowych dekady. Przed ogromnym sukcesem nagrania Bleeding Love, Leona Lewis była znana głównie w Wielkiej Brytanii jako zwyciężczyni trzeciej edycji The X Factora. Autorami przeboju są Jesse McCartney i Ryan Tedder, lider One Republic. Do lata 2008 roku. Zaraz wracamy.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowid.
0: Byle do lata.
9: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
10: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
0: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
8: Zdrowid.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda?
15: No.
16: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
15: No kto, no wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
0: To było lato.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: 2008 rok, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Austrii i Szwajcarii. Reprezentacja Polski z trenerem Leo Benhakerem po raz pierwszy w historii zagrała w finałach Mistrzostw Europy. Polacy odpadli już w fazie grupowej. Barack Obama został wybrany 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Był pierwszym afroamerykańskim prezydentem Stanów Zjednoczonych w historii tego kraju. Jego słynne hasło Yes We Can przeszło do historii.
2: Yes We Can. Yes, we did. Yes, we can.
1: 15 września 2008 roku upadł bank inwestycyjny Lehman Brothers, jedna z największych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych. Było to największe bankructwo w historii Stanów Zjednoczonych i symbol początku największego kryzysu gospodarczego od czasów wielkiego kryzysu lat 30. Igrzyska olimpijskie w Pekinie. Polska zdobyła 10 medali, w tym 4 złote. Tomasz Majewski w pchnięciu kulą, Leszek Blanik gimnastyka, wioślarska czwórka, podwójna mężczyzn. Maja Włoszczowska zdobyła srebro w kolarstwie górskim.
3: Jest Maja Włoszczowska, mknąca po olimpijskie srebro. Proszę zobaczyć, to jest niespełna, niewiele, ponad pół minuty. Brawo, brawo Maja!
1: Na tych samych igrzyskach w Pekinie Usain Bolt zachwyca świat. Zdobył 3 złote medale i ustanowił rekordy świata na 100 metrów, 200 metrów i w sztafecie Jamajki na 400 metrów, 4 razy 100 metrów. I Kissed a Girl 2008, Katy Perry, to utwór, który zrobił z Katy światową gwiazdę. Przed nagraniem tego utworu i na nowej płycie Katy była mało znaną wokalistką, wcześniej wydała album z muzyką gospel pod swoim prawdziwym nazwiskiem Katy Hudson, który nie odniósł sukcesu. Pomysł na nagranie miał się pojawić podczas zobaczenia zdjęcia aktorki Scarlett Johansson w magazynie. Katy Perry miała powiedzieć swojemu ówczesnemu chłopakowi, że gdyby aktorka chciała ją pocałować, nie odmówiłaby. I Kissed a Girl, Katy Perry.

In and Out of Love, jeden z największych klasyków muzyki trans, Armina van Burena, DJ-a, producenta, i Sharon den Adela, wokalistki holenderskiego zespołu rockowego Within Temptation. Niecodzienne zestawienie: klubowy trans, elektronika i wokalny, emocjonalny głos znany z rocka symfonicznego.

La Vida Coldplay, utwór, który wyniósł zespół na absolutny światowy szczyt. Producentem albumu był legendarny Brian Eno, który zachęcał grupę do łamania własnych schematów i szukania nowego stylu. Chris Martin, wokalista, wspominał, że pomysł na fragment utworu pojawił mu się nagle po zażyciu leków nasennych. Miał usłyszeć w głowie melodię i szybko ją nagrać, żeby nie zapomnieć. Coldplay, Viva La Vida.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: 8 czerwca 2008 roku Robert Kubica wygrał Grand Prix Kanady. Jako pierwszy Polak w historii zwyciężył wyścig Formuły 1. Po tym sukcesie został liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata.
2: Robert Kubica będzie liderem Mistrzostw Świata. Baliśmy się to powiedzieć 15 okrążeń wcześniej,
3: ale już teraz możemy, mamy już prostą startu mety, flagą w biało-czarną szachownicę. Robert Kubica wygrywa swój pierwszy w karierze wyścig Formuły 1.
1: W kinach pojawia się Mroczny Rycerz, druga część trylogii Batmana w reżyserii Christophera Nolana. Jeden z najważniejszych filmów komiksowych w historii kina, z rolą Heatha Ledgera jako Jokera. Heath Ledger zmarł kilka miesięcy przed premierą Mrocznego Rycerza. Pośmiertnie otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Hit kinowy Quantum of Solace, 22. część filmu z serii o Jamesie Bondzie. Drugi, w którym agenta 007 zagrał Daniel Craig. Piosenkę tytułową nagrali Alicia Keys i Jack White. Rok i w kinach Madagaskar. Druga część popularnej animacji DreamWorks o zwierzętach z nowojorskiego zoo. Alex Marty, Melman i Gloria trafiają do Afryki.
4: Uwaga! Będzie mówił kapitan, czyli ja. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że zaraz lądujemy. A zła? Że awaryjnie.
1: Google prezentuje przeglądarkę Chrome, która w kolejnych latach stała się najpopularniejszą przeglądarką internetową na świecie. Android trafia na rynek, pojawił się pierwszy smartfon z systemem Android. Był to początek największego mobilnego systemu operacyjnego na świecie. Nie daj się, Doda, rok 2008. Jeden z największych solowych hitów Dody, piosenka ukazała się w 2008 roku i była pierwszym singlem promującym debiutancki solowy album Dody, Diamond Beach.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Tomasz Weryński.
10: Wołodymyr Zełenski podsumował spotkanie z Donaldem Tuskiem. Prezydent Ukrainy ujawnił główne tematy rozmowy z polskim premierem. W faktach również informacje ważne dla kierowców. Są utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce. W Poznaniu blisko katastrofy. Lech roztrwonił przewagę i czekamy na dogrywkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Za chwilę fakty sportowe RMF FM. Dialog historyczny między Polską i Ukrainą miał być jednym z tematów dzisiejszego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych odniósł się do przebiegu rozmowy polityków w Lublinie. Zwrócił m.in. uwagę na bezpieczeństwo Ukraińców w Polsce. W wieczornych faktach ponownie reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
11: Dobry
10: wieczór. Magdo, o czym rozmawiali politycy?
11: Omawianych miało być wiele dwustronnych kwestii. Prezydent Zełenski potwierdził, że zrelacjonował polskiemu premierowi rozmowy prowadzone w Waszyngtonie. Liderzy rozmawiali też o współpracy obronnej i kluczowych sprawach związanych z ochroną miast i mieszkańców przed brutalnymi atakami Rosji. Wołodymyr Zełenski, podobnie jak wcześniej Donald Tusk, podkreślił, że obrona antybalistyczna jest priorytetem. Zwrócił też uwagę na sytuację obywateli Ukrainy w Polsce. Ważne jest, by Ukraińcy, którzy z powodu wojny opuścili swoje domy i znaleźli schronienie w Polsce, czuli się bezpiecznie, napisał Zełenski. W kolejnym wpisie prezydent Ukrainy poinformował, że relacje z przebiegu wizyty w Waszyngtonie złożył też premierowi Norwegii.
10: Ponad 70 miliardów złotych, tyle rocznie miałoby kosztować spełnienie obietnic podatkowych rządu. Chodzi o podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych oraz o waloryzację drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy budżet państwa jest w stanie udźwignąć taki wydatek?
12: Wydaje się, że nie, szczególnie jeśli rząd chciałby zrobić obie te rzeczy naraz. Podwyższenie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych byłoby niezwykle kosztowne. 58 miliardów złotych rocznie. To prawie połowa zaplanowanego w tym roku deficytu budżetowego. Z takiego kroku nie byłaby też zadowolona Komisja Europejska.
13: W ramach procedury nadmiernego deficytu, w której się znajduje nasz kraj, jedną z obietnic, którą składa już od kilku lat resort finansów, jest to, że nie zmieni progów podatkowych.
12: Zauważa główny ekonomista Welobanku Piotr Arak, ale obietnicą wyborczą były zmiany progów podatkowych. Tańsza będzie waloryzacja drugiego progu do 140 tysięcy złotych. To koszt rzędu 11 miliardów złotych. Taka zmiana objęłaby jednak zdecydowanie mniej podatników niż podwyższenie kwoty wolnej.
10: Kierowcy, noga z gazu na S5 w Wielkopolsce. Między węzłami Rawicz i Korzeńsko osobówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
14: Wieczorne fakty RMF FM.
10: Szczewnica. Uzdrowisko na południe Małopolski ma kolejną atrakcję. Przypomina ona francuską Prowansję, a nie Pieninę. Powstało tam bowiem lawendowe wzgórze. Barbara i Mariusz pomysł przywieźli z wakacji na chorwackiej wyspie Hvar i mają już sporą plantację.
15: To już jest około 8 tysięcy, dokładnej liczby nie zdradzam, ale jest około 8 tysięcy, a zaczęło się od 10 krzaczków.
16: No, indywidualnością jest tutaj lawenda Edelweiss. Jest to bardzo wysoka lawenda biała. Bardzo fajną lawendą jest też Grosso, który jest właśnie na plantacjach w Prowansji i wszędzie w takich większych plantacjach. To ona tutaj dominuje u nas też. Przeznaczona jest na olejki przede wszystkim. I jest jeszcze Hitkot, który jest bardzo mocno kulinarny. Tutaj wykorzystujemy go kulinarnie do lodów, lemoniady. Wszystko to, co związane z jedzeniem, właśnie tutaj jest wykorzystywane z naszego Hitkota.
10: A w kolejnych faktach RMF FM sprawdzimy, jak Wrocław szykuje się na nadchodzącą falę upałów. Słyszymy się o 22.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sensacyjna dogrywka Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zaczynamy. Fakty sportowe. Ponownie Cezary Dziwiszek.
19: Witam ponownie. Sensacyjna i wstydliwa. Szok w Poznaniu. Dobrze to chyba słowo opisuje sytuację. Mistrzowie Danii Aarhus długo prowadzili skromnie 1-0 i po zmianie stron do siatki najpierw z karnego trafił Christian Arnstadt, a potem głową po rzucie rożnym Frederik Tinager i potem przez kilkadziesiąt minut Lech tak naprawdę drżało dogrywkę, bo sytuacji rywale mieli więcej. Aarhus prowadzi 3-0 i co wydawało się niemożliwe, kolej już naprawdę może odpaść. Dogrywka już się rozpoczęła. Zdecydowanie lepsze wieści z Zabrza. Górnik odrobił straty, remisuje teraz z Fenerbahce 1-1 po golu w końcówce pierwszej połowy. Na stadionie przy Roosevelta niezmiennie Wojtek Marczyk. Dobry wieczór.
20: Ponownie dobry wieczór.
19: Jak padła ta bramka wyrównująca?
20: No tak naprawdę w ostatnich minutach meczu Górnik, w ostatnich minutach tej pierwszej połowy Górnik mocno atakował intensywnie. Fenerbahce głównie się broniło. No i już w samej końcówce tych doliczonych 10 minut, bo tyle doliczył arbiter z powodu zadymienia spowodowanego racowiskiem. Dobre uderzenie Iki Adimiego. Trafił jednak w swojego kolegę Prekopa. Piłka odbita na tyle szczęśliwie, że trafiła pod nogi Michala Saczka i ten takim delikatnym uderzeniem właśnie po ziemi pokonał bramkarza Fenerbahce. No i wprowadził tutaj w euforię zabrzańską publiczność, która tak naprawdę, no jak liczna, wszyscy wyskoczyli do góry, wierząc, że to dobry prognostyk, bo przypomnijmy przecież, że Górnik w Stambule przegrał 0-1, więc jest jeszcze tutaj co odrabiać. Teraz aktualnie przerwa. Za chwilę oba zespoły powinny pojawić się na murawie. Ze stadionu w Zabrzu, Wojciech Marczyk.
19: Dziękuję, Wojtku. Do usłyszenia oczywiście.

0: Zabrzu. Górnik remisuje z Fenerbahce 1-1. Bramka do odrobienia Górnika. Lech Poznań przegrywa 1-3 z Orchus. Trwa dogrywka. Na ten moment to Lech zameldowałby się w kolejnej rundzie eliminacji.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Aha, to już jest ta pora po 21, gdzie ludzie towarzyszą grom i zabawom dla dorosłych. Łowimy dzisiaj dźwięki, gramy najlepszą muzykę pod słońcem. Jest Armelia.
4: Melduje się na posterunku.
3: Darek Maciborek. No i jeszcze wiadomo, że wy bez was gier i zabaw by nie było.
4: Myśmy się nie bawili.
3: Podpowiem. Zapraszamy was czule do naszej zabawy.

0: Jest już SMS 3322 w temacie czułe. Pisze Krzysztof. Czy czułe to będzie konkurs czułe ucho? Bo czułe ucho kojarzy mi się z podsłuchiwaniem sąsiadów.
1: Krzysztof, to może skończ.
0: nie rób tego sam w domu. Jeszcze coś usłyszysz. 12,2 miliony. Tak, dzisiaj startuje kultowy program RMF FM Gry i Zabawy dla dorosłych z równie kultowym konkursem czułe ucho. My prezentujemy dźwięk, który znacie albo znaliście, a wy mówicie, co to jest? Czy mamy czapki na czułe ucho zimowe?
1: O, zimowych nie.
0: Ale mamy czapki z Daszkiem, 12,2 miliony. No i to by było na tyle, 12,2 miliony. Jeżeli wiecie, co to za dźwięk, to dzwońcie.
2: Reklama. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Byle to lata.
11: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
12: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
10: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
13: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: A w te wakacje w RMF FM mamy dla was GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: No, racją jest, że czułe ucho dzisiaj wystartowały trochę z dawnymi latami dla czułego ucha.
1: Wydaje mi się, że to jest starodawny jednoręki bandyta, który wydawał pieniążki po przekręceniu wajchy.
0: Nie, to znaczy jedna zasada, gry i zabawy dla dorosłych, my w to wchodzimy dla dorosłych, ale w hazard nie idziemy.
2: Nie.
3: Pisanie na maszynie.
4: To jest nic innego jak maszyna do pisania.
0: No i to jest nic innego jak maszyna do pisania. Kiedy nie było komputerów, to dla średnio zaawansowanych młodszych uczestników gier i zabaw dla dorosłych były maszyny do pisania.
2: Wkładała
0: się kartka, no i się pisało wszystko to, co teraz pisze się na komputerze. Było za łatwe, będzie dogrywka. Trudniejsza. Czułe ucho, 12,2 miliony. Bądźcie czujni, damy sygnał do telefonowania. Spróbujemy może tak live wyprodukować dźwięk, który słyszycie na co dzień.

Podnosimy teraz trudność czołego ucha. Zaprezentujemy teraz poszukiwany dźwięk. A wy telefonujecie 12,2 miliony. Macie 5 sekund na odpowiedź. No i oczywiście dla ułatwienia dodajemy, że nie będziemy podpowiadać. 12,2 miliony.

0: My tutaj mamy jedną poważną sytuację z Armelią. Chciałem zapytać, kto wybierał te dzisiaj dźwięki do programu, bo są zbyt łatwe są.
1: Na moją obronę Darek się zgodził na wszystkie.
0: Tak. Dobry wieczór, 5 sekund odpowiedź.
2: Szczotkowanie zębów.
0: Bardzo dobrze, proszę się nie rozłączać, bo przejdziemy do drugiej części tej zabawy. I teraz zapytamy, czy na pewno to jest poprawna odpowiedź. Dobry wieczór, RMF, czułe ucho. Jak ty sądzisz, co to był za dźwięk? Halo? No. Niestety twój kontrkandydat spadł z linii telefonicznej, mówiąc brzydko, czy jesteś
1: liczył
0: gotowy?
1: Liczył do pięciu.
0: Czy jesteś gotowy na ciąg dalszy tego zadania?
2: Tak.
0: Dobrze. Jedna czapeczka już jest twoja, szczotkowanie zębów, a teraz dodajemy dla trudności drugie pytanie. Szczęka dolna czy górna?
2: Górna zdecydowanie.
0: Bardzo dobrze, odgłosy z górnej.
1: Wiadomo, tylko
0: dwie czapeczki są już twoje. Gratulujemy ci wygranej i powiem szczerze, że no zepsułeś zabawę wszystkim innym, dlatego no trzecia dogrywka musi być, ale gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: A proszę bardzo. Trzeci dźwięk też będzie live, ale zakładam się z wami o 5 czapeczek, że nie odpowiecie.

0: gry i zabawy zbliżają ludzi. Proszę teraz zbliżyć się do swoich radioodbiorniczków z RMF FM. Część trzecia czułego ucha. Dźwięk nie do odgadnięcia. Jak sądzisz?
1: Teraz uważam, że daliśmy takie trudne, że to już jest...
0: Czadu damy.
1: Damy czadu.
0: Ja mam za miękkie serce do was. No na pierwszy rzut ucha to deszcz, ale nie deszcz. 12,2 miliony.
1: A mi nie pozwolił podpowiadać.
0: I 5 sekund na odpowiedź. Takie
1: dokładnie
0: są zasady.

0: ja tak tylko powiem, że na pierwszy rzut ucha to jest bardzo proste. I możemy połączyć się już z kimś. RMF z tej strony, czułe ucho. Co to za dźwięk?
1: Smażenie na patelni.
0: Dobrze, to teraz pytanie dodatkowe. Powiedziałem, że będzie trudno. Kotlet mielony czy kiełbasa?
1: Kotlet mielony.
0: Kotlet mielony.
2: Po jednej.
0: Ale poznałeś po bąbelkach? Po czym poznałeś?
2: Kotlet
1: po bąbelkach, dokładnie.
0: Po bąbelkach, okay. że mielony po bąbelkach to bardziej, a kotlet schabowy to tak troszkę mniej. Słuchaj, ilu was tam jest przy tym kotlecie mielonym?
1: Trójka.
0: No to trzy czapeczki, mówiłem, że tak będzie. Pozdrawiamy, hej.
1: Super, dzięki.
3: Może mam wszystko, a może już całkiem nie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
7: Zawsze z wami.
8: Mamy dla was gorące newsy.
7: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
9: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

0: MoveMediaExpert.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kęta.
6: A może w Jaworznie.
7: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się kręcę.
8: A ty? Tak, ty.
9: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Waryński.
16: Na początek w faktach Sejm jest wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
17: Jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię.
16: Na Ukrainie rozbił się myśliwiec F-16, pilot się katapultował. A w Poznaniu koszmar piłkarzy Lecha, mistrzowie Polski odpadają z walki o Ligę Mistrzów. Za chwilę fakty sportowe RMF FM. Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek polityków związanych z Mateuszem Morawieckim w sprawie utworzenia klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Składa się on z 40 posłów i senatora. Były premier mówił, że w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek.
17: Ci prawdziwi rozłamowcy, ci intryganci będą cały czas w ten sposób postępowali. Oni chcą tak działać, żebyśmy my zajmowali się sami sobą. Dlaczego? Bo tak naprawdę grają na naszą porażkę. Bo wiedzą, że jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię.
16: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, komentując działania przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówią o zdradzie.
18: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało.
16: Powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Wczoraj Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. Ten temat wróci jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Zapraszamy 7:58. Ukraiński myśliwiec F-16 rozbił się podczas misji bojowej. Jak poinformowano, pilot katapultował się i jest bezpieczny. Nie podano miejsca katastrofy. Ukraina posiada prawdopodobnie około 50 myśliwców F-16 starszych generacji. Przed nadchodzącą falą upałów Wrocław namawia mieszkańców do picia kranówki. Na zachętę spółka odpowiedzialna za dostarczanie wody do kranów rozdawała w rynku butelki wielokrotnego użytku. Wrocławska kranówka spełnia wszystkie normy jakości. Jest też tania. Litr kosztuje mniej niż grosz, więc można sporo zaoszczędzić, a przy okazji pomóc środowisku, rezygnując z plastiku.
19: Nie mam obaw. Piję, żyję, nic mi nie jest.
20: Zaoszczędza dzięki temu pani sporo pieniędzy, bo jeden litr wody z kranu kosztuje grosz, a w sklepie musimy zapłacić dużo więcej.
19: Zapewne tak.
21: Tak, bez obaw pijemy i się nic nie dzieje.
20: Smaczna jest kranówka?
22: A ja piję bezpośrednio, tam nic nie filtruję i smakuje mi, smakuje. Chociaż mam takie pewne opory z dzieciństwa. Jeszcze kiedy mama zawsze mówiła, żeby gotować wodę z kranu i takie miałem opory, ale niedawno przełamałem się i piję.
20: I nie trzeba dźwigać zgrzewek pełnych do domu.
22: No to swoją drogą.
16: Usłyszała od mieszkańców nasza reporterka Martyna Czerwińska.
23: Wakacje z RMF FM.
16: Dzisiaj nasza wakacyjna akcja Pyszne bo Polskie odwiedziła Mazury. Byliśmy m.in. w wędzarni Ryby i Miód koło Mrągowa oraz w restauracji pod Jabłoniami w Starych Sadach. Tam mieliśmy pyszną niespodziankę dla naszych słuchaczy.
24: Wszystko bardzo pyszne. Największe wrażenie robi jednak grzanka ze śledziem. Mhm. To jest jednak taka na przykład kąseczka na sam raz, na szybko i na tu i na teraz. No i oczywiście później pierogi, jak najbardziej pyszne.
25: Czarne, ciekawostka, prawda?
24: Tak, małże. Nie, to słyszałem określenie małże, ale bardzo pyszne, bardzo fajnie smakują.
0: Co pani smakowało?
19: Polędwiczka z piurę ziemniaczanym.
0: A wszystko było spróbowane?
19: Wszystko.
0: Co pan poleca?
2: Deser, lody, bita śmietana i jabłuszka, przepyszne.
0: Jak pod jabłoniami, to jabłka muszą być, prawda?
2: Taka konfiturka zrobiona, no przepyszne te jabłuszka. Nie?
16: Z naszymi słuchaczami rozmawiał Piotr Bułakowski. Jak to wyglądało? Sprawdźcie koniecznie w mediach społecznościowych RMF FM.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
16: No, niestety Liga Mistrzów nie dla polskich drużyn. Szczegóły już teraz w faktach sportowych. Cezary Dziwiszek.
6: Tak, co mogę powiedzieć? Lech Poznań się skompromitował. Mimo trzech bramek zapasu z pierwszego meczu z mistrzem Danii. Orchus sensacyjnie doprowadziło do dogrywki. Nadzieję na szczęśliwy koniec wlał w serca fanów Lecha Filip Jagiełło, strzelając na 1-3. Niestety, później na 4-1 dla Orchus strzelił 18-latek Thomas Christiansson. Rzuty karne. Kolejorz rozpoczął co prawda od prowadzenia, ale potem do siatki nie trafili Sajad Manesz i Kozubal. Rywale strzelali pewniej, celniej i meldują się w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Lechowi zastają eliminację Ligi Europy. Tak samo niestety jak Górnikowi Zabrze, który zremisował z Fenerbahçe 1-1, ale Turcy mieli przewagę gola z pierwszego meczu. My ponownie łączymy się ze stadionem Górnika, Wojtkiem Marczykiem. Dobry wieczór, Wojtku. Dużo zabrakło do dogrywki?
8: No niewiele. Tak naprawdę Górnik w końcówce był groźniejszy. Zresztą reakcja jak piłkarzy Fenerbahçe po tym meczu, kiedy wielu z nich, między innymi ten doświadczony Guendouzi, podniosła w takim triumfalnym geście ręce do góry, pokazuje, że oni w końcówce też tutaj drżeli. Górnik był groźniejszy, był częściej pod bramką rywala, ale brakowało konkretów. Sporo było w tej końcówce takiej niebrudnej, nieczystej gry, przebijania piłki z jednej na drugą połowę. Fenerbahçe szukało tych minut, które dawały im awans, no a Górnik próbował się w tym odnaleźć i próbował szukać swoich okazji. Górnik żegna się z eliminacjami Ligi Mistrzów, na pewno honorowo. Ze stadionu w Zabrzu, Wojciech Marczyk.
6: Dziękuję, Wojtku. Górnik honorowo, Lech tak nie za bardzo. Ligo Mistrzów, do zobaczenia może za rok. Siatkówka, na szczęście mamy siatkówkę. Polacy jutro zagrają z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów w Ninbo w Chinach.
25: Dużo łatwiej się gra jako underdog niż jako drużyna, która jest stawiana w roli faworyta do wygrania, ale tak jak mówię, my musimy skupić się na naszej grze. Jeżeli zagramy na tym poziomie, na którym potrafiliśmy i na tym, który potrafiliśmy prezentować w Chicago, to zakwalifikujemy się do najlepszej czwórki.
6: Mówił nasz przyjmujący Tomasz Fornal. Trzymamy kciuki. Początek spotkania z Ukrainą jutro o 13:30.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania.

0: zabawa, dyskoteka, zabawa, dyskoteka. No to, to tak właśnie mniej więcej wygląda scena już naszych spotkań, gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM nocną już porą. Przed nami konkurs piosenki na. Możemy zdradzić, że będą to piosenki na...
1: Mijał.
0: To, no to casting już otwarty, 12,2 miliony dzwońcie. Kto chce wejść do gry w cyklu piosenki na miał, to telefonujcie. Gdybyście ewentualnie chcieli podnieść temperaturę naszego spotkania, no to może zaprezentujecie własną piosenkę na miał. 12,2 miliony, no.

0: Tak, zupełnie w ciemno. Dobry wieczór, Mirek zgłosił się do naszego konkursu piosenki na miał. Hej, Mirku.
1: Cześć, witam.
0: No ale musisz zaprezentować swoją piosenkę na miał. Masz jakąś piosenkę na miał?
1: Miał, miał.
0: A? Nie znam, ale to może krótka taka forma, powiedziałbym, trochę raperska. A znasz drugą zwrotkę?
1: Miał, miał, miał i dużo. Miał, miał, miał.
0: No bardzo dobrze. To jest bardzo...
2: Ja wierzę, że to jest prawdziwa piosenka.
0: Wznoszący przebój, który właśnie powstaje. Zasady w piosenkach na miał są bardzo proste. My prezentujemy piosenkę na miał. Mamy dwie takie piosenki, a ty musisz odpowiedzieć, kto śpiewa piosenkę na miał. Artysta, wokalistka, wokalista, zespół. Mam nadzieję, że wszystko jasne, ale musisz mieć dwa trafione musisz mieć. Pierwsza piosenka na miał. Króciuteńko. Tak.
2: Wykonawca.
0: To była?
1: Nie.
0: To była
1: pani, to była Chylińska.
0: Agnieszka Chylińska, Kamień z serca, nie mogę cię zapomnieć. Słynny tekst. Uwaga, teraz grasz o drugą czapkę z Daszkiem RMF FM. Kolejna piosenka na miał.
3: Miał pod nosem czarny wąs.
1: To jest Sana.
2: No brawo!
0: Mirek, ja ci powiem, że ty idź w te piosenki na miał, bo to jest taki pop rap twój. Jeżeli naprawdę do tygodnia nagrasz takie demo, to ślij do nas.
1: Świetnie, postaram się.
0: Postaramy się pomóc w twojej karierze, że jeżeli po prostu powstanie hit. Trzymaj się, hej.
1: Hej.
0: A miałbym pytanie.
2: A proszę bardzo.
0: A czym miałaby być ewentualnie rozgrywka, dogrywka?
2: Miał będzie. Nie mogę nic wymyślić.

0: Zgadza się, że to gry i zabawy dla dorosłych. Marcin zgłasza się do piosenek na miał. Dobry wieczór, Marcin.
1: Dobry wieczór.
0: Zgłosiłeś się bardzo, bardzo charakterystyczną, bardzo znaną piosenką o kogucie. Tylko powiedz mi, czy w drugiej linijce to jest wersja cenzuralna, czy niecenzuralna, którą chciałbyś zaprezentować?
1: Cenzuralna.
0: No, bardzo prosimy o tym kogucie.
1: Miała baba koguta, wsadziła go do buta, hej.
2: No.
1: O mój miły kogucie.
2: O, Marcin się rozkręcił.
0: Bardzo dobrze. Zaliczona piosenka na miał. Teraz dwie propozycje nasze piosenek na miał. Odpowiadasz wokalista, wokalistka, artysta, zespół, nie wiem, orkiestra. Proszę pierwszy. Po raz pierwszy.
3: Żoną miałam być.
0: O, proszę bardzo. I tyle już.
2: Czuję, że wiesz to. Chyba znasz.
1: No pewnie. Imię możecie podpowiedzieć?
0: Monika?
1: Brodka,
2: no.
1: Oczywiście.
2: No, dobrze, oczywiście.
0: To tyle mogę podpowiedzieć. Po raz drugi na miał, teraz będzie podpowiedź, bo to będzie on, artysta.
3: Ktoś inny będzie miał.
0: Oh.
1: O, to był najprzystojniejszy, najmłodszy z nastolatków, czyli Dawid Kwiatkowski.
0: On ciągle jest. Człowiek, dusza,
1: tak,
0: pop romantyk, ciągle jest najprzystojniejszy z nastolatków. Wyślij
1: tak
0: mu SMS-a i powiedz mu, jesteś romantykiem nastolatków, ciągle najprzystojniejszy. Mamy dla ciebie, Marcin, z piosenką na miał jedną piękną koszulkę bonusową i czapeczkę RMF FM. Żebyś miał, żebyś po prostu miał.
2: Żebyś miał.
1: Żebym miał.
0: Pa.
1: Dzięki.

0: są dowody na efekt naszego miau.
1: O!
2: Ja miauczałam ostatnio, ponieważ mam 4 koty. On do mnie miał, miał i ja do niego miał, miał.
1: No, to się fachowo nazywa rezonowanie. Między muzyką, piosenkami na miał. No i tak was po prostu nastrajamy, że mamy na to dowody. Mamy najlepszą muzykę pod słońcem. Nie ma miejsca jak do mrozu.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kęta. A może w Jaworznie.
5: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
4: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Weryński.
3: Na początek ważne informacje dla kierowców. Są duże utrudnienia w rejonie Suwałk w Podlaskiem, także na S5 w Wielkopolsce i na Dolnośląskiej A4. Polscy strażacy ruszają na pomoc. Od soboty będą walczyć z pożarami w Hiszpanii. Za chwilę też ważne informacje dla turystów wybierających się w Tatry. Jest 23. To fakty RMF FM. Wypadek na trasie S61 w pobliżu miejscowości Brud Stary w Podlaskiem, w pobliżu Suwałk. Samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna, jest dnia w kierunku granicy, jest zablokowana. Uważajcie też na S5 w Wielkopolsce, między węzłami Śmigiel Południe i Śmigiel Północ. Pali się samochód osobowy, w stronę Poznania przejedziecie lewym pasem. I jeszcze dolnośląski odcinek autostrady A4. Między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie zepsuty kamper blokuje prawy pas. W stronę Wrocławia przejedziecie teraz tylko lewym pasem.
4: Aktualny obraz faktów.
3: Polska włącza się do międzynarodowej akcji gaśniczej w Europie. Od soboty polscy strażacy będą wspierać walkę z ogromnymi pożarami w Hiszpanii. Na miejsce zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA. O decyzji poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, dziękując ratownikom za odwagę i zaangażowanie. Hiszpania i Francja od miesięcy zmagają się z rekordową liczbą pożarów lasów. Nie wsiadaj na rower i hulajnogę po alkoholu, przypomina katowicka policja. Tylko w ostatni weekend funkcjonariusze drogówki zatrzymali w Katowicach w rejonie Śródmieścia aż 35 osób, które wypiły i jeździły na rowerach i hulajnogach. Grozi za to mandat 1000 zł za jazdę po użyciu alkoholu, 2,5 tysiąca zł za jazdę pod wpływem alkoholu.
5: Należy zwrócić uwagę na to, że nieprzemyślenie tego, co może się wydarzyć po wejściu na rower czy na którykolwiek jedno ślad po alkoholu, jakim zdarzeniem możemy mieć do czynienia, to odpowiedzialność niestety może być jeszcze większa w sytuacji, kiedy spowodujemy poważny wypadek drogowy, wtedy już będziemy odpowiadać z kodeksu karnego.
6: Komuś może się wydawać, że no, wypiłem, nie pojadę samochodem, ale na rower to mogę wsiąść.
5: Niestety wiele osób ma takie założenie, natomiast na tym rowerze możemy tak samo wyrządzić komuś krzywdę, poruszając się czy to ścieżkami rowerowymi, czy poruszając się chodnikami, ulicami, też nasz organizm różnie może się zachować po alkoholu. Błędna ocena sytuacji, zaburzenia równowagi mogą spowodować tragiczne w skutkach zdarzenia.
3: Z podkomisarzem Dominikiem Michalikiem, rzecznikiem Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. Uwaga turyści, jutro w Tatrach zostanie zamknięty bardzo ważny szlak turystyczny prowadzący z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Nie będzie można więc przejść na tę przełęcz z Doliny Pięciu Stawów Polskich, ani przejść tamtędy z Hali Gąsienicowej do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Chodzi o bezpieczeństwo turystów, mówi Marta Masik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Wykonawca, który będzie wymieniał łańcuchy na szlaku z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz, poprosił nas o zamknięcie szlaku z uwagi na to, że prowadzone prace mogą być niebezpieczne. Jest to wysokogórski teren. Te łańcuchy są ciężkie. Jest to taki szlak, który przebiega częściowo za kosami. W związku z tym zdecydowaliśmy się na zamknięcie szlaku. Wejście od Zawratu i na Kozią Przełęcz od strony Hali Gąsienicowej jest otwarte.
3: Z Martą Mazik z TPN-u rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Polskie kluby pożegnały się z marzeniami o Lidze Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji odpadły Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie Polski przegrali dwumecz z duńskim Orchus, a Zabrzanie okazali się słabsi od tureckiego Fenerbahce. Obie drużyny nie kończą jednak europejskiej przygody. Jeszcze w tym sezonie powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Miejmy nadzieję, że z lepszym skutkiem. Kolejne fakty RMF FM już o północy. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Czwartek słoneczny w całym kraju. Pod koniec dnia no jest ryzyko, że na południu i w Tatrach szczególnie i w części Małopolski mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. 27 kresek na Podlasiu, 33 w centrum, 37 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. W piątek słonecznie, lokalnie w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie. No może pojawić się przelotny deszcz i burze. Na termometrach 26 kresek na Pomorzu, 36 na południu i w centrum kraju. Nocą w RMF FM pojawi się specjalna grupa wsparcia w zabawach dla dorosłych. Nowa muzyka, no tym razem chyba to najlepsza o tej porze pod pełnią księżyca. Darek Wąciborek, zapraszamy.

nowych dźwięków Temple City z VWR, ale z muzyką spod Księżyca Sanach itp. itd. Za dwa tygodnie, o, przypominam, jesteśmy umówieni na spotkanie z Sanach na Stadionie Miejskim Wisły Kraków w Krakowie. Bilety są dla was ostatnio zarezerwowane. Słuchajcie gier i zabaw dla dorosłych. Może w czwartek, może w piątek wieczorową porą rozdanie koncertowe. Z tą piosenką na pewno się spotkacie z Sanach itp. itd. Oj, na żywo brzmi doskonale, zaskakuje nas na koncertach nowościami Sanach.

0: Midnight Oil, Birds Are Burning. Doskonale wracać do tych kultowych nagrań nocną porą w RMF FM. Gry i zabawy towarzyskie, no, ze wsparcie w duecie, w większym gronie, w końcu wakacje. Mamy takie wsparcie dla was?
1: Ostatnio ze znajomymi zaplanowaliśmy sobie weekend, taki wyjazdowy. Umowa była taka, że to jest weekend bez dzieci. I jedna para przyjechała z dzieckiem. Była to bardzo niezręczna sytuacja, bo nie do końca chodziło o to, że to dziecko będzie komuś przeszkadzać, tylko że po prostu dorośli się bawią. A jak dorośli się bawią...
2: rzeczy.
1: Tak, i robią obrzydliwe rzeczy i mówią w obrzydliwy sposób czasami.
0: A jak dorośli się bawią, no to potrzebują ewentualnie wsparcia kierunkowego. Grupa sąsiedzka zaraz się pojawi w RMF FM.

0: powiedzieć, ja wam mogę od czasu do czasu opowiedzieć, jak to jest, ale piję do tego, że ostatnio ze znajomymi zaplanowaliśmy sobie weekend, taki wyjazdowy. Umowa była taka, że to jest weekend bez dzieci. I wszyscy przyjęli do wiadomości i jedna para przyjechała z dzieckiem.
1: Bo
0: grzeczne dziecko, ono nikomu nie będzie przeszkadzać przecież. Była to bardzo niezręczna sytuacja, bo nie do końca chodziło o to, że to dziecko będzie komuś przeszkadzać, tylko że po prostu dorośli się bawią. A jak dorośli się bawią... Tak, i robią obrzydliwe rzeczy i mówią w obrzydliwy sposób czasami i chodziło o to, żeby się dorośli czuli swobodnie i zastanawiam się na przykład...
1: I każdy ma swój czajnik.
0: Tak, i robią sobie zdjęcia. I zastanawiam się, co w takiej sytuacji powinno się zrobić, bo myśmy niestety nic nie zrobili, to znaczy nie zwróciliśmy uwagi, że hej, no inni jednak zadbali o to, żeby dziecko nie przyjechało, żeby miało jakąś opiekę, a wy tak po prostu, no jakby trochę nie dotrzymaliście pewnej umowy, którą mieliśmy i nikt się na ten temat nie odezwał, ale oczywiście wszyscy oplotkowali z boku, no ale żeby nie psuć atmosfery i nie kwasić, to nie. Co się robi w takiej sytuacji?
1: Nie wiem, ja w ogóle nigdy nie byłam w takiej sytuacji, bo ja mam bardzo dużo lat i przez te wszystkie lata cały czas mam dzieci. Ty też, bo ty też mam, mojego, też ty masz dzieci, w ogóle statko jakieś takie tam w domu. Od 20 paru lat. Podobnie jak ja, bo myśmy razem zaczęli.
2: Tak, cały czas na jakiś, a za chwilę to najstarsze przyniosą wnuki, więc ja tak się już zastarzeję.
1: Mamy cały, ja w ogóle nie pamiętam, co to jest weekend bez dzieci.
0: No ale ja miałam mieć weekend bez dzieci, ja miałam zy.
1: No kurczę, ciężko, to jest ciężkie.
0: Czyli co, taka sytuacja trochę bez wyjścia, nie?
2: No.
0: Aha. Głupia taka.
1: Nie, nic z tym nie zrobię.
0: Znaczy zamieść pod dywan. Wiem, co zrobię.
1: No to może tak.
0: Ja po prostu link do tego odcinka naszej grupy sąsiedzkiej podeślę rodzicom tego dzieciaka, tym moim znajomym. Tylko wiecie co, czasami podsyłasz na przykład coś komuś, z czego jesteś tam dumny i w ogóle i tak, no i co słuchałeś? Tak, słucha, ale super, super! No nie? I oczywiście nie słuchali, bo nie mieli czasu ani nic, no ale mówią, że dobry, że dobra robota, że w ogóle super. Tylko jeżeli tutaj powiedzą, że super, to znaczy, że nie słuchali, tak? No bo jeżeli by posłuchali, to pewnie by się odnieśli do tej sytuacji. No dobra, muszę się nad tym zastanowić.
2: Albo na przyszłość się bawić na całego.
0: No dobra.
1: Tak, złamali zasady, to mają problem.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Ja bo ostatnio pamiętam, że opowiadałeś poprzednim razem o tych ludziach, którzy tak głośno gadają publicznie.
0: Tak, przez telefony na
1: tak, rozmawialiśmy.
2: Tak, że słyszysz obie strony. Wiesz, że to jest fajne, że to jest taki prezent dla nas, bo ja zupełnym przypadkiem trafiłem na takie wyniki badań i się okazuje, że taką rozmowę, nawet jakby jest głośna, to jesteś w stanie zignorować, a jak słyszysz tylko jedną stronę dialogu, to tego nie, bo to jest dla twojego mózgu, wiesz, sytuacja bardzo dziwna, nie jest...
1: Chcesz powiedzieć, że jak słyszymy tylko jedną stronę, to wręcz wytężamy słuch?
2: Tak, to wtedy się nie jesteś w stanie tego zignorować, bo to dla mózgu to jest sytuacja dziwna, niebezpieczna, on musi ocenić, co się dzieje, dlaczego tak, wiesz, gdzie jest druga strona i się, wiesz, skupia na tym.
1: Nie? Skoro ty mówisz tyle o tym, jak nasz mózg czyta niektóre historie, powiedz mi, bo ja mam taras i ogród i tak po prawej stronie taki budynek wielorodzinny, dwupiętrowy, gdzie na jednym parapecie, w jednym z okien, zawsze jest poduszka. I na tej poduszce zamiennie leży albo pies, albo jego pani właścicielka. Wiesz, są takie postaci, co wyglądają przez okno cały dzień i patrzą.
0: Monitoring.
1: Taki monitoring sąsiedzki. Powiedz mi, co wtedy się dzieje w mózgu? Nie tego psa, tylko tej sąsiadki, bo ja się zawsze zastanawiam. Może. Czy ona patrzy na mnie jak na Simsów?
2: Nie wiem. No może, że ma taki, wiesz, na żywo serial. Pani Odeta jest...
1: Bo ona nie zawsze coś słyszy, ale na pewno coś widzi, rozumiesz? No. Tak się zastanawiam, bo to, tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, czy to może mieć związek?
2: Ma Odetę w godzinach, których się nie ma na ekranie, nie?
1: Tak.
2: Więc taki może, nie wiem, co się dzieje. Nie
0: to
2: mam
0: jest
2: pojęcia.
0: Po prostu dla niej Odeta TV Live 24H. Po prostu. Jak już o tym mówisz, jechałam 2,5 godziny w jedną stronę, żeby obejrzeć działkę, która w ogłoszeniu, które mi się wyświetliło, strasznie mi się spodobała. I pomyślałam sobie, że to może być działka dla mnie, bo jestem walnięta, szukam ciszy i spokoju. To jest luksus.
1: Chcesz zostać wieśniarą.
0: Tak, chcę zostać wieśniarą. To jest dla mnie największy luksus XXI wieku, to jest cisza. Prawdopodobnie nigdy jej nie zaznam w takim zakresie, w jakim bym chciała, no ale okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sąsiad, sąsiadka, nawet sołtysowa, słuchajcie. I w sumie wszystko się zgadza, ale zadzwoniłam, bo wahałam się, czy powinnam nabyć tę nieruchomość, czy nie powinnam nabyć. I wahałam się, ale zadzwoniłam do pana właściciela i powiedziałam, że nie kupię tej działki. Pan zapytał, czy może wiedzieć dlaczego. Ja powiedziałam, że bo pani sołtysowa ma 3 psy. I dwa są szczeniakami. I ja się po prostu boję, że za kilkanaście lat, jak tam sobie osiądę na emeryturze, tak, to one mi wyszczekają życie. Czyli widzisz, to, zobacz, to Mogą być badania naukowe, ale na mój mózg to nie działa. Mnie to po prostu wkurza. Jak ktoś jest za głośno gdzieś w przestrzeni publicznej albo coś, tak jak zwierzaki, to niestety mój mózg nie potrafi tego zignorować.
1: Pamiętam, jak kiedyś byłam w Stanach Zjednoczonych u mojej przyjaciółki i mieszkała w takim budynku, gdzie były wspólne przechodne, takie tarasy, taka amfilada, coś dziwnego, ale generalnie teren wspólny w tym bloku. I obok mieszkała sąsiadka, która miała 5 Yorków. Te Yorki one tak szczekały, że sąsiedzi napisali mnóstwo protestów, założyli sprawy w sądzie, wiecie, Stany. I te psy dostały nakaz podcięcia strąg łosowych. I jak ja przyjechałam do niej, to wyszły te pieski z tego domku z panią na smyczy i wszystkie tak robiły, tak ujadały, słuchajcie, i nie było tego słychać.
0: Że wiecie co,
1: było przerażające.
0: Tak, jest to bardzo przykre, ale to
1: było bardzo przykre.
0: Ale przecież to jest tak jak z dzieckiem, no, można dziecko wychować na to porządnego człowieka i grzecznego, a można nie, no, to tak samo jest z psem, no, jak za dużo pozwolisz, no, to potem są takie sytuacje, no, to tak chyba działa, czy nie? No,
2: to tak właśnie działa.
1: Nie wiem, mi się wydaje, że ja na przykład czasami za dużo pozwalam o mnie w domu. Nie, bo ja się zastanawiam, słuchajcie, jak to jest, że mężczyzna, i to niezależnie, czy ma lat 8, czy 48, jak widzi mecz, czyli 11 spoconych facetów biegających za piłką, to dostaje małpiego rozumu.
0: Skowi?
2: Ja jestem, akurat trafiłyście na niepiłkarski egzamin.
0: No ale masz kolegów.
2: Nie wiem, co oni widzą w piłce nożnej, naprawdę.
1: O co chodzi, że to po prostu
2: to
1: można...
2: To jest mega nudne, 22 gości goni za kulką.
1: Nie, ja lubię sobie pooglądać, bo czasami są jakieś większe emocje, przystojni piłkarze i tak dalej.
2: Gdzie są emocje? W którym miejscu są emocje?
1: No tam...
2: Z 1-0, czyli
1: jak jest karny,
2: przez 90 minut padła jedna bramka.
0: Jak w szachach. Emocje jak
1: karny.
0: W szachach.
1: Ale ja nie rozumiem, bo powiem wam, że ja trochę cierpię, bo z jednej strony okej, raz na jakiś czas, a z drugiej strony jak to jest codziennie, albo co chwilę, albo zawsze wieczorem, to ja mam takie poczucie, że ja nie za wiele mogę. Ja już doszłam do tego, że jak masz w domu fanów piłki nożnej, to musisz sobie kupić drugi telewizor. Pierwszy też sobie kupiłam, no ale okazało się, że drugi muszę mieć tak...
2: Nie, ja ci nie pomogę, nie wiem dlaczego nie to wiesz. Tak jest, o co chodzi z tą piłką nożną, dlaczego wszyscy faceci głupi. Może jakby były 3 piłki. Wiesz, 5 bramek, żeby coś się działo, nie?
1: Więcej.
2: Żeby jakiś rock'n'roll był na tym boisku.
1: Żeby było więcej i szybciej.
2: Lecą.
0: Ja czuję, że z naszej grupy sąsiedzkiej wyjdzie coś dobrego. W sensie my znajdziemy jakąś niszę, nie wiem, w rozrywce albo w sporcie i my coś stworzymy.
1: Ja na przykład wracam do domu i sobie myślę tak, dobra, dzisiaj to jest ten dzień, kiedy sobie odpalę, po prostu mam taki dzień, taką potrzebę pognicia pod kocem. Wejdę do domu, zrobię sobie dobrej herbaty, położę się na mojej sofie, a mam taką, że jak się kładę, to opadam 3 minuty. I wtedy już czuję, że już jest dobra pozycja. Przykryję się tym kocem, wezmę pilota i będę klikać. I będę oglądać to, na co miałam ochotę przez ostatni tydzień. No i wtedy się okazuje, że jest jakiś mecz, po meczu są komentarze do komentarzy, potem jest jakaś kolejna seria rozmów na temat. Pasmo szczęśliwych i nieszczęśliwych wydarzeń, wszystkie są o piłce, o tym, co było, co będzie, jak będzie i dlaczego będzie. A potem się okazuje, że jeszcze jeden mecz grają.
0: Najgorsze
2: są. Chciałbym ci pomóc.
1: Ja już szukałam gniazdka do internetu, żeby to wypiąć w diabły wszystko, ale to będzie przemoc.
0: No będzie to przemoc. Prawda? A nie możesz go poprosić, żeby se nagrał? To jest podobno najgorsze, co można
1: powiedzieć. To musi być w real time, to musi być tu i teraz.
0: Tak, no bo jak on się dowie, jaki jest wynik, a jeszcze tego meczu nie widział, no to będzie zupełnie
1: bez sensu. A obok stoi ten mały i ten mały jest taki sam.
0: No bo jest jego. No jaki ma być inny?
2: To takich to genów nie wydłubiesz.
1: Nie wydłubiesz, no właśnie.
0: Czyli Skowi nie.
2: Ja właśnie nie, jakoś nigdy nie wydłubię.
0: Zobacz, mamy w grupie sąsiedzkiej mężczyznę
1: idealnego. Jak będzie jakiś mecz, to ja mogę do was przyjść na telewizję.
2: To zapraszam, tak, bo to ja nie będę tego oglądał.
0: Do mnie też, ale bez dzieci.
1: Nie, no dzieci są zajęte meczem.
0: A, no to super.
1: To przynajmniej tyle, że mogę do was wpaść z kocyczkiem.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Dzieci lubią wszystko, co świeci i gra, prawda? Zwłaszcza jak są małe, nie?
1: Tak.
0: Tam te wszystkie... w ogóle najgorszy, zgadzacie się, że najgorszy prezent, jaki można zrobić dziecku pod kątem rodziców dziecka, to coś grającego mu kupić, nie?
2: Pianinko,
0: no właśnie, no. Zębałki i tak dalej.
1: Za naszych czasów bębenek.
0: Bębenek. No więc byłam ostatnio nad morzem, bardzo krótko, co prawda, ale nad naszym polskim pięknym morzem, dokładnie w Łebie, i siedziałam sobie na murku, jadłam takie dobre szprotki smażone i co jakiś czas przypominały o sobie automaty, które tam były rozstawione, prawda? No wiecie, tam są cymbergaje. Tak,
2: tak.
0: I są takie, słuchajcie, automaty, gdzie zjeżdża taka, jak to się nazywa, to w co się boksuje, taki worek. Wtedy musisz z całej siły walnąć i tam o, on ci mierzy tam skalę, czy jesteś lepsza niż tam Wojtek, który to wcześniej robił. I słuchajcie, w każdym tym automacie leci jakaś muzyczka i zauważyłam, tak statystycznie, w 90% tych automatów leci jakaś muzyczka disco polo. I ja na przykład protestuję trochę, gdyż jeśli jestem na przykład fanką muzyki poważnej...
1: Szum morza?
0: Nie, ja bym na przykład chciała, żeby tam... Szuman. Chociaż tak, albo Vivaldi na przykład. Wiesz, w jednym automacie. Dlaczego nikt nie zrobił ukłonu w stosunku do ludzi, którzy na przykład lubią taką muzykę, co?
2: Ale czy Vivaldi takie wywołuje ci w takiej...
1: Emocje,
2: taki,
1: pamiętaj,
2: taką
1: że...
2: prostą radość, taką...
0: Jesień tak.
2: Życiową?
0: Jesień bardzo pasuje.
1: Jesień, tam. Jesień
0: ale,
1: być może.
0: Ale tylko, ale tylko muzyczna. Jesień. Muzyczna jesień tylko.
1: Nie, i powiem ci, ja w ogóle mnie to nie dziwi. Maszyny znam. Ja z kolei byłam w Mielnie. To jest takie ciekawe miasto na mapie polskich miejscowości nad morzem. I tam oprócz tych maszyn, o których ty mówisz, jeszcze na mnie zrobiły wrażenie budki pod tytułem zapiekanka. Najpierw ma 20 centymetrów, potem 30, potem 50, a potem to już ma pół metra. I możesz co krok kupić sobie coraz większą zapieksę.
0: Mhm. Ale frytki też, bo na przykład w budce, w której kupowałam szproty, były tak, frytki 9 zł, ale fryty 10.
1: Widzisz, a z keczupem czy bez?
0: No nie, no keczup to jest dodatkowo płatny, to nad morzem jesteśmy, no to przez to już, nie, to już się nie zapędza.
2: Musisz być mocno stabilnym finansowo człowiekiem, żeby tam sobie te półmetrowe zapieksy kupić. Tak.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Skowi, opowiedz nam o swoich wadach. Powiedz, co z tobą jest nie tak? Bo my się nie możemy od kilku odcinków i kilku spotkań doszukać.
2: Nie, dawaj. Dobrze reklamuję, wiesz, no jak tam inni stali po włosy, to po ja stałem po gadanie.
0: Nie, no, ale powiedz, bo to, że za głośno jesz jabłka, to już wiemy.
2: Tak, i nie odkładam myjki jej, nie wyciskam.
0: Tak, i nie wyciskasz. Co? Powiedz jedną chociaż taką rzecz.
1: I umiesz cokolwiek naprawić?
2: Umiem naprawić.
1: To mnie zainspirowało.
2: Mam skrzynkę w ogóle. Moją żoną wiodłem tym, że mam skrzynkę na
0: Jezu, ale ja chcę wiedzieć, co masz źle, a nie co masz dobrze.
1: A to jest tak zwana walizka nie do rajdy.
2: Tak się nazywa.
1: Udowadniasz sobie, że coś potrafisz.
2: Nie, ale ja tam mam takie rzeczy, są potrzebne, wiesz, drucik.
1: Ja, słuchaj, ale rozmawiasz z fachowcem, bo właśnie. Ja mam warsztacik cały, a mój tata na urodziny zazwyczaj kupuje mi wiertła. W tym roku już dostałam.
2: Bardzo porządny tata.
1: Tak, i zawsze mówi, zobacz córeczko, mam coś dla ciebie i zawsze czegoś mi tam brak albo coś zużyję i zawsze dostaję jakąś taką małą skrzyneczkę z jakimś nowym sprzętem technicznym.
2: Bo ja a to czemu nie do rajdy? To właśnie do rajdy.
1: Nie, bo nie każdy mężczyzna umie coś zrobić, ale każdy mężczyzna lubi mieć śrubokręt.
2: No jakoś tak się lepiej się czuję, wiesz.
0: Bo jak przychodzi sąsiad, ty, Skowi, masz śrubokręt. Kurde, człowieku, jaki potrzebujesz? Krzyżakowy, normalny, proszę bardzo.
2: No mój zestaw śrubokrętów po całej klatce chodził.
0: Kurde.
2: Dlaczego jestem w grupie sąsiedzkiej?
1: A chodził, czyli pożyczałeś.
2: Chodził, no, pożyczałem.
0: Ale opisujesz go, tak jak czasami książki, żeby oddali, żeby wiedzieli do kogo.
2: No.
0: Wiecie, co dostałam ostatnio od serdecznego przyjaciela? No, na święta Bożego Narodzenia to już nie tak ostatnio, ale mam normalną wkrętarkę w domu, taką zwyczajną.
1: A masz prostownik?
0: Taką chłopacką też. Ale słuchajcie, dostałam taką malusieńką, taką damską, taką, która wygląda jak taki, wiecie, gadżet normalnie tej firmy z nadgryzionym jabłuszkiem. Słuchajcie, ona jest taka malusieńka i ma biciki takie, wiecie, na magnesik, taki. Wiesz, tam na przykład, no i jak wymieniam na przykład w szafkach ale te to może ona uchwyty, jest, to się idealnie nadaje.
1: A może ona, ta wkrętarka jest do wkręcania diamentów do pierścionków?
0: Chciałabym.
2: Wszystko może przed tobą.
1: Czekasz, no może. Ja mam taki, nie ukrywam, że w moim warsztaciku rzeczy różnych, a też posiadam, dlatego zapytałam cię o prostownik, czy masz.
2: No, masz.
1: Bo to znaczy, że wyższa szkoła już jesteś, bo rozkręcasz motocykl, skręcasz.
2: Takie rzeczy zrobię, tak,
1: właśnie
2: tak.
1: Ja też. To znaczy, że już jest nieźle, a ja z kolei sobie kiedyś w momentach, w których chciałam sobie przypomnieć, że jednak w garażu również bywam kobietą, kupiłam sobie taki zestaw, gdzie mam taki bardzo ładny młoteczek i bardzo ładne obcęgi i piękny śrubokręcik i wszystko jest kwiatuszki.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Macie tak, że są takie miejsca, w które chcecie wracać?
2: Zdarza nam się, no.
1: O, przez moment myślałam, że nie. Bo ja na przykład chciałabym tu wrócić.
2: To nie zapraszamy cię, za tydzień spotkanie będzie.
0: Coś
2: przynieś jakieś, wiesz.
1: No przyniosę coś.
0: Słyszymy się w grupie sąsiedzkiej za tydzień w RMF FM.

0: should have walked away. Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Tomasz Weryński.
1: Prokuratura kończy śledztwo w sprawie tragedii na warszawskiej Pradze. Zmieniają się ustalenia dotyczące kluczowego momentu interwencji. Od tej informacji zaczynamy. Potem Ukraina, Wołodymyr Zełenski ostrzega przed możliwym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę tej nocy. Pożary zbierają śmiertelne żniwo w Grecji. Nie żyje dwóch strażaków. Trwa ewakuacja mieszkańców. Nowe ustalenia w sprawie tragicznej policyjnej interwencji na warszawskiej Pradze, podczas której młody funkcjonariusz śmiertelnie postrzelił nieumundurowanego kolegę z patrolu. Prokuratura koryguje wcześniejsze informacje. Nie jest już pewne, że policjant nie ostrzegł przed dodaniem strzału. W tej kwestii pojawiły się wątpliwości. Śledztwo w sprawie tragedii sprzed półtora roku dobiegło końca, a we wrześniu do sądu ma trafić akt oskarżenia. Na czym polegają wątpliwości? O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Prokuratura przyznaje, że tuż przed śmiertelnym strzałem oddanym przez Bartosza Z na miejscu interwencji pada okrzyk policja. Problem w tym, że jest tam wtedy czterech funkcjonariuszy, dwóch umundurowanych i dwóch po cywilnemu. Śledczy zwrócili się do krakowskiego Instytutu Zena, by wydał ekspertyzę fonoskopijną dotyczącą tego, kto ten okrzyk wzniósł. Biegli nie byli w stanie przypisać go do konkretnego policjanta, dlatego w aktach sprawy ta kwestia jest nierozstrzygnięta. Nie może zatem obciążać podejrzanego. Nie ma też znaczenia, że podczas przesłuchania Bartosz Z nie odniósł się do tego, czy ostrzegał przed użyciem broni. Mimo to młody policjant będzie odpowiadał za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego efektem była śmierć, oraz za przekroczenie uprawnień, a grozi mu dożywocie.
1: Prezydent Ukrainy ostrzega przed możliwym zmasowanym rosyjskim atakiem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że według ukraińskiego dowództwa nalot może nastąpić już tej nocy. Zaapelował do mieszkańców o reagowanie na alarmy przeciwlotnicze, a do zachodnich sojuszników, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, o pilne przekazanie kolejnych pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Tragiczne informacje z Grecji. Podczas walki z rozległym pożarem na Krecie zginęło dwóch strażaków. Według lokalnych władz ogień uwięził ich w wozie gaśniczym. Żywioł zmusił do ewakuacji mieszkańców pięciu miejscowości. Pożary wciąż trwają także w innych regionach Grecji, m.in. na Peloponezie. Służby ostrzegają, że wysokie temperatury i silny wiatr sprzyjają powstawaniu kolejnych ognisk ognia.
3: Są i takie fakty.
1: 4 lata temu rzucił wszystko i przyjechał w Bieszczady, a następnie zaczął przedstawiać wyjątkowych ludzi z tego terenu. Robert Żurakowski, reżyser, filmowiec, podcaster, a przede wszystkim bieszczadnik, w rozmowie z RMF FM opowiada o swojej drodze, ludziach, których spotkał, i o magii tego miejsca, która zmienia życie.
4: Ja naprawdę zostawiłem wszystko. Rzuciłem i przyjechałem w Bieszczady bez niczego, praktycznie z reklamówką. To była moja najpiękniejsza i najmądrzejsza decyzja.
5: Spotykasz się z ludźmi, którzy tutaj mieszkają od lat, którzy są znanymi bieszczadnikami. Jakich ludzi też, zarówno w swoich podcastach, jak i filmach, spotkałeś?
4: Staram się te Bieszczady zupełnie inaczej pokazać. Po prostu tak jak ja je widzę, tak jak ja je czuję, a dla mnie Bieszczady, wszędzie to podkreślam, to nie góry, to nie widoki, to nie piękno przyrody, bo nigdy nie byłem tu na żadnej górce. Tam, gdzie chociażby film kręciłem, Śniła mi się Połonina, to zawsze podkreślam, że wożono mnie tam, więc nigdzie nie wszedłem. Nie mam takiej potrzeby. Bieszczady dla mnie to zupełnie coś innego. To jest w pewnym sensie magia.
1: Całą rozmowę Pawła Koniecznego z laureatem bieszczadzkiego Oscara, czyli statuetki bieszczadzkiego zakapiora, Robertem Żurakowskim, znajdziecie na rmf24.pl. Polskich klubów nie będzie w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji odpadły Lech Poznań i Górnik Zabrze. Tym samym przedłużyła się trwająca od 2016 roku seria bez przedstawiciela ekstraklasy w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Europy. W całej historii tylko 3 razy polskim klubom udało się awansować do fazy zasadniczej Champions League. Dwukrotnie Legii Warszawa i raz Widzewowi Łódź. Lech i Górnik zagrają teraz w eliminacjach Ligi Europy. A w kolejnych faktach o pierwszej. Przywita się z Wami Mateusz Bożek. Ja już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Mateusz Morawiecki ogłasza w Sejmie utworzenie klubu parlamentarnego z udziałem ponad 40 polityków, którzy zadeklarowali odejście z Prawa i Sprawiedliwości i przejście do Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego. Dzisiaj jesteśmy w partii Prawo i Sprawiedliwość, zdaniem jednych doktorów habilitowanych, zdaniem innych nie jesteśmy. Co to Polaków obchodzi, mówił Morawiecki. Później wymieniał m.in. to, że Polaków ma obchodzić m.in. walkę o silną Polskę, portfele, miejsca pracy, mieszkania, ale też obrona krzyża. Morawiecki powiedział też tak: dzisiaj znaczna część PiS i jej komunikacja jest pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski. PiS staje się taką większą Solidarną Polską. My tego nie chcemy. I właśnie o tym porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego i autor książki Drzewo Kampanii Wyborczej 2.0, czyli Jak Wygrać Wybory. Witam serdecznie, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, czy to jest droga? Podział, wymienianie się obelgami, może obelgami to za dużo powiedziane, złośliwościami przez do niedawna partyjnych kolegów. Czy to jest droga do wygrania wyborów?
2: Na pewno nie. Ja myślę, że oba środowiska doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mogą tracić. To nie jest klasyczna sytuacja, w której nie ma, nie tylko nie ma wygranej wygranej, ale jest przegrana przegrona. I widać to już po pierwszych sondażach, bo jeżeli popatrzymy na sytuację w PiS-ie, to PiS spadł już, czy w wielu sondażach zaczyna spadać poniżej poziomu 20%. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o przepływy elektoratu, bo to jest ciekawe. Powstaje nowy byt polityczny. Zanim zaczyna działać już w tej chwili, można powiedzieć, o średniej sondażowej, jakieś 5-6%, tyle dostaje Stowarzyszenie Rozwój Plus. I przede wszystkim elektorat przepłynął z Prawa i Sprawiedliwości, to jest około 4%. No można powiedzieć, że być może w pewnym przybliżeniu po procencie tego elektoratu gdzieś tam z Koalicji Obywatelskiej, gdzieś z Konfederacji, ale widać wyraźnie, że nowe środowisko odebrało głosy przede wszystkim Prawu i Sprawiedliwości. I tutaj przestrzeń dla premiera Morawieckiego na pozyskanie nowych wyborców jest ograniczona, więc przede wszystkim to przeciąganie wyborców będzie się toczyło pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością, a Stowarzyszeniem Rozwój Plus, czy niedługo pewnie powstanie nowa partia, jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywać, ale widać, że te dwa środowiska najbardziej walczą ze sobą i to jest stara zasada w polityce, że największym wrogiem politycznym jest formacja ideowo najbliższa i to będzie się powtarzało do wyborów. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma instynkt jakiś samozachowawczy, to takie zachowanie jak Jacka Kurskiego, który w takich bardzo niewybrednych słowach zaatakował premiera Morawieckiego, powinny być ograniczane, powinny być w jakiś sposób hamowane, dlatego że taki ostry spór i ostre ataki szkodzą również środowisku, które te ataki wypuszcza, więc jakby tutaj myślę, że

0: Środowiska będą musiały z jednej strony zabierać swoich wyborców, a z drugiej strony nie przekraczać jakiejś granicy akceptowanej przez własny elektorat, no bo nie da się powiedzieć o premierze Morawieckim, z którym się współpracowało, no czegoś, co po prostu nagle okazuje się, że tak jak głosem Jacka Kurskiego, premier jest na usługach niemieckich, prawda? No to są tego typu insynuacje, które dla wielu wyborców, nawet Prawa i Sprawiedliwości, mogą być niezrozumiałe i nieakceptowalne, no bo to trzeba też brać pod uwagę.
1: I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję, dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego, autor książki Drzewo Kampanii Wyborczej 2.0, czyli Jak wygrać wybory. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: promocji w RMF FM.
1: Lex Szarlatan, czyli projekt ustawy, która ma nam pomóc w walce z wiedzą, z działalnością pseudomedyczną. Ta ustawa to ustawa po prostu o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. I teraz porozmawiamy z naszym gościem, którym jest Konrad Madejczyk, czyli rzecznik prasowy z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
2: Dzień dobry.
1: Gdybyśmy porozmawiali o samej ustawie Lex Szarlatan. Ta ustawa w tej chwili jest na końcowym etapie prac legislacyjnych. Dzisiaj być może głosowanie nad jej kształtem. Porozmawiamy o skali problemu. O jakim problemie my mówimy w tej chwili? Jak wielu, czy pan potrafi powiedzieć, jak wielu Polaków padło ofiarą takiej działalności pseudomedycznej?
2: My tak naprawdę nie znamy dokładnej liczby poszkodowanych pacjentów, ponieważ wiele takich usług odbywa się w internecie, poza systemem ochrony zdrowia i bez dokumentacji medycznej. Pacjenci często nie zgłaszają sprawy, bo wstydzą się, że uwierzyli oszustowi, albo zgłoszenie następuje dopiero wtedy, gdy ich stan jest już bardzo ciężki.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o samą działalność, tą pseudomedyczną działalność? Czy to my mówimy o działalności związanej z tymi najpoważniejszymi chorobami, czy mówimy o działalności związanej na przykład z medycyną estetyczną?
2: Tutaj mówimy od sasa do lasa dosłownie, bo tu chodzi i o te choroby bardzo poważne, gdzie są osoby, które namawiają pacjentów do tego, żeby porzucili tradycyjne metody leczenia, czyli te uznane akademicko na rzecz właśnie tych niesprawdzonych terapii, łącznie z leczeniem nowotworu witaminą C. Jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, tutaj to jest zupełnie inna kwestia.
1: Dlaczego?
2: Ponieważ tutaj to już tak naprawdę powinny zająć się tym organy takie jak Naczelna Izba Lekarska, bo medycyna estetyczna wykracza poza tematykę, którą zajmuje się Lex Szarlatan.
1: Jasne. To teraz porozmawiajmy o tym, co jest związane z tymi najpoważniejszymi chorobami. Jaka grupa, jacy ludzie szukają tej pomocy poza służbą zdrowia, poza systemem ochrony zdrowia? Ci, którzy nie mogą dostać się do lekarzy, czy też to nie są te motywacje, którymi się kierują ci ludzie?
2: Tutaj tak naprawdę te motywacje mogą być różne. Ja podam przykład 6-letniego chłopca, o tym przykładzie mówił pan profesor Jacek Jessen. Dziecka, które było chore na ostrą białaczkę limfoblastyczną, która w ogromnej większości przypadków jest dzisiaj uleczalna. Ale dziecko trafiło do znachora, który miał leczyć się rzekomą witaminą, która w rzeczywistości nie istnieje, i to dziecko zmarło. Mówimy o takich przypadkach. Często też do takiej medycyny komplementarnej, naturalnej chcą korzystać pacjenci, którzy leczą się onkologicznie. I tak długo, jak długo ta medycyna naturalna staje się tylko i wyłącznie medycyną komplementarną do tego leczenia właściwego, tak długo nie ma problemu. Gorzej, jeżeli trafia pacjent na osobę, która mówi: porzuć chemioterapię, wyleczę cię swoimi metodami.
1: No właśnie, jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z lekarzem, czy z człowiekiem, czy z kimś, kto stosuje metody, powiedzmy, niekonwencjonalne, a z tym, kto już próbuje nas oszukać?
2: Znaczy, tutaj trzeba podkreślić jedną bardzo ważną kwestię. Medycyna naturalna, medycyna niekonwencjonalna, akupunktura, masaże, te wszystkie dziedziny, powiedzmy to, medycyny komplementarnej, one dalej będą funkcjonować i dalej będzie można z nich korzystać. Tutaj nikt nie mówi o tym, że naturopaci przestaną móc leczyć ziołami, że zielarze nie będą mogli sprzedawać swoich produktów. Absolutnie nie. Najważniejsza jest kwestia taka, żeby właśnie rzecznik dostał możliwość informowania o tym, że coś jest nie tak i coś jest na rzecz, że osoba, która sprzedaje swoje usługi w internecie na zasadzie przyjdź do mnie, mam niesamowitą metodę, dzięki której pozbędziesz się na przykład wlodów na żołądku. Nie są to metody związane z medycyną tą, która jest, tak jak oni często dzisiaj mówią, big farmą. No to tutaj mamy problem i tutaj będzie miał rzecznik możliwość informowania o tym, że jest taka osoba, jest taka instytucja, która właśnie tego typu usługi sprzedaje.
0: Wracamy do was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Przyjmijmy w takim razie, że ustawę podpisze prezydent i pytanie jest teraz, jak my jako pacjenci, potencjalni pacjenci mamy sprawdzić punkt danego lekarza, czy tego, kto nam oferuje pomoc, tak zwaną pomoc w medycynie alternatywnej, tak to nazwijmy, czy będzie jakaś lista na przykład takich punktów, czy tacy ludzie będą musieli przejść weryfikację, jak to będzie wyglądało?
2: Na ten moment jeszcze za wcześnie, żeby mówić o takiej weryfikacji. Tu trzeba bazować na zdrowym rozsądku i jeżeli coś nam będzie wyglądało podejrzanie, warto zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta, czy na przykład sprawdzić na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, czy taka osoba, która podaje się za lekarza, ma prawo wykonywania zawodu, bo trzeba podkreślić, że tytuł zawodowy lekarza, tytuł zawodowy farmaceuty, to są tytuły, które są objęte ograniczeniami i nikt poza osobami, które mają prawo wykonywania zawodu, nie może używać tytułu lekarza. Jeżeli ktoś jest uzdrowicielem, oczywiście, nie ma najmniejszego problemu. Tutaj leczenie ziołami zawsze od wieków było stosowane i tu nie ma problemu. Gorzej, jeżeli ktoś powie, że na przykład będzie leczył chorobę nowotworową laseroterapią, taką, ale nie tą laseroterapią, która jest stosowana w medycynie tej powszechnej, tylko laserem, takim, który ma ktoś w domu, no to tutaj już musi się zapalić czerwone światło.
1: Panie Konradzie, ja rozumiem, że to też są pieniądze i to pewnie niemałe pieniądze, bo takie wizyty kosztują i to pewnie też niemało kosztują. I teraz pytanie jest, o jakim my rynku mówimy, jeżeli mówimy o tak zwanej pseudomedycynie?
2: Pojedynczy promotorzy pseudoterapii mają zasięgi liczone w setkach tysięcy odbiorców. W dokumentacji projektu opisano przykład osoby obserwowanej przez ponad 370 tysięcy osób. No to mówimy tutaj o gigantycznych pieniądzach, które wchodzą w grę. Stąd też taka duża akcja, która ma za zadanie dezinformować na temat tej ustawy. Tak naprawdę możemy spokojnie powiedzieć, że ten problem dotyczy od kilku do kilkunastu tysięcy osób i podmiotów, także działających bez firmy, przez fundacje lub stowarzyszenia.
1: A kto lobbuje przeciwko tej ustawie?
2: No i właśnie tutaj wchodzi ta dezinformacja, o której też właśnie ta ustawa mówi. Dezinformacja, ponieważ czego byśmy nie mówili, że nie dotyczy leczenia ziołami, że nie dotyczy akupunktury, że nie dotyczy masażu, to osoby, które są z drugiej strony, mówią, że ta ustawa zakaże wszystkiego. Zakaże leczenia ziołami, zakaże medycyny tradycyjnej, medycyny chińskiej, medycyny holistycznej. Nieprawda. No, stoją za tym osoby, które zarabiają gigantyczne pieniądze na tym, że właśnie nie są w żaden sposób kontrolowane. To jest tak, przypomnijmy sobie, jak powstawał Urząd Konkurencji Konsumentów, gdzie też tak samo lobbowano przeciwko powstaniu tego urzędu, bo można było wtedy wszystkie praktyki stosować przeciwko konsumentom. I tak samo właśnie my chcemy zapobiec możliwości oszukiwania pacjentów przez nieuczciwych przedsiębiorców.
1: A gdy już ustawa wejdzie w życie, w takich miejscach, gdzie jest praktykowane są tego typu działalność, czy będą kontrole na przykład z Biura Rzecznika Praw Pacjenta?
2: Nie, to nie na tym będzie polegało. Będziemy opierać się na zgłoszeniach, będziemy też patrzeć, co się dzieje na popularnych serwisach społecznościowych. Takiej kontroli nie będzie, bo każdy ma prawo prowadzić działalność, jaką chce. Pan może otworzyć, ja mogę otworzyć sklep z ziołami. Nikomu to nie przeszkadza, jeżeli te zioła są legalne, są sprawdzone, są metody, które do wytwarzania tych ziół są zatwierdzone przez lekarzy czy specjalistów, tu nie ma problemu. Przeciwnicy mówią też o tym, że w ustawie nie ma informacji o tym, czym jest aktualna wiedza medyczna. No, aktualna wiedza medyczna jest tym, co jest wskazane w nauce. Oni się mówią o tym, że przecież różne metody obecnej wiedzy medycznej kiedyś też powstawały poza tym głównym nurtem. Oczywiście, tak, ale dziś mamy specjalistów, mamy ośrodki akademickie, które są w stanie zweryfikować, czy dana metoda może służyć w przyszłości jako skuteczna metoda leczenia różnych schorzeń czy chorób.
1: Czy macie wiedzę w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze tę ustawę, jeżeli już zostanie przegłosowana?
2: I tutaj bardzo ciekawą muszę dać odpowiedź, bo projekt przeszedł całą procedurę rządową, legislacyjną. Były zgłoszone poprawki, były też wszystkie organizacje możliwe pacjentki, które są, poparły ten projekt. No i tutaj czekamy, zobaczymy jaka będzie decyzja Sejmu i jaka będzie decyzja pana prezydenta. Wiemy, że do pana prezydenta wpływają petycje, wiemy, że wpływają listy. Każdy ma prawo to robić, oczywiście tutaj to jest element debaty publicznej. My jednak uważamy, że warto by było, żeby ta ustawa przeszła ten cały proces legislacyjny, czyli od głosowania w Sejmie aż po podpis pana prezydenta.
1: A to ten spór ma też charakter polityczny?
2: Nie. To jest ponadpolityczna ustawa. W Sejmie nie było poza niektórymi kołami poselskimi głosów przeciwnych. Byli posłowie, którzy się wstrzymali do głosu, tak samo w Senacie, ale ci nawet, którzy się wstrzymali od głosu, mówili, że oni nie są przeciwni tej ustawie. Po prostu wstrzymali się od głosu.
1: Jeżeli się zakończy proces legislacyjny i prezydent podpisze ustawę w terminie, to wchodzi w życie natychmiast z dniem wydrukowania, czy będzie jeszcze vacatio legis?
2: Zależy od przepisów, ale myślę, że tutaj będzie vacatio legis.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Konrad Madejczyk razem z nami, czyli rzecznik prasowy z Biura Rzecznika Praw Pacjenta o ustawie Lex Szarlatan. To nad tą ustawą pracuje dzisiaj parlament. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Czyli dzisiaj tak, są radiowcy bez cenzury i bez skowrona.
1: I bez skowrona.
0: No tak, właśnie, no ale powiedzieli o tym Polskim Nowym Ładzie, że tam będzie na kolejne dziecko 12 tysięcy i proszę, i skowron nie przyjechał. Nie będziemy wnikać,
1: niech człowiek układa sobie przyszłość. Historia... Za tydzień już będzie.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM i dzisiaj historia o tym, jak angielski król marzył o koszulce z dywizjonem 303.
1: Czyli podniebni Rolling Stonesi.
0: Co tam się działo? O tym za chwilę. Jacek Tomkowicz.
1: Tomasz Olbratowski.
0: Dzisiaj taki temat w historii dla dorosłych, że sam wam zazdroszczę, bo goście, do których wzdychały wszystkie niewiasty.
1: Mów jeszcze.
0: Faceci ich podziwiali i im zazdrościli.
1: Jeszcze jedno zdanie.
0: Podniebni Rolling Stonesi.
1: Ojej, gdyby nie słowo podniebni, pomyślałbym, że to o radiowcach bez cenzury.
0: Nie, dzisiaj na tapecie Dywizjon 303, nasi piloci uznawani za jedną z najlepszych jednostek myśliwskich II wojny światowej.
1: W czasie i po bitwie o Anglię goście mieli taki szacun na wyspę, jak największe gwiazdy popkultury.
0: Tak jest, kelnerzy nie pozwalali im płacić rachunków za jedzenie, a w knajpach goście stawiali im tyle piw, ile sobie życzyli.
1: Gdyby nie to, że bałbym się latać myśliwcem, to poza tym wszystko by mi pasowało.
0: Naprawdę elegancko. Amerykanie pisali o nich: Polacy latający w rafie wyrastają na bohaterów tej wojny, ich się nie docenia, ich się wielbi.
1: Wielbi. Czyli to byli tacy Robertowie Lewandowscy lat 40.
0: Dokładnie, tylko że oni do Niemców strzelali.
1: Aha.
0: A Robert dla Niemców strzelał. No nie mniejsza z tym. Organizowano bale na cześć polskich pilotów, a goszczenie polskich pilotów z Dywizjonu 303 na imprezie to był szczyt mody absolutnie w Wielkiej Brytanii.
1: Tak, kiedyś kapelusze, prawda?
0: No.
1: A jak mi jeszcze powiesz, że Anglicy sobie wpinali w klapę kosynierskie godło Dywizjonu 303, żeby podrywać dziewczyny, to będzie komplet.
0: No to dokładnie tak robili.
1: No wiem, przecież też się do dzisiejszego programu przygotowywałem, nie?
0: No ale właśnie, czym sobie na taki szacun zasłużyli, o tym dzisiaj będziemy opowiadać w historii dla dorosłych w RMF FM. Za chwilę wracamy. Wszystko, czego trzeba w piękny sobotni wieczór, czyli najlepsza muzyka i do tego trochę wiedzy, nawet historycznej wiedzy.
1: Którą my zapewniamy,
0: tak,
1: prawda?
0: Bo jeśli będziecie mieli na lekcji wymienić trzy rzeczy, z których my Polacy możemy być dumni, to jak chcecie mieć takie pewne punkty, to wymieniajcie tak: Śliwowicę Łącką, Oscypka i Dywizjon 303.
1: I jeśli za taką odpowiedź nie dostaniecie maksymalnej liczby punktów, to znaczy, że wasz nauczyciel wiąże buty na rzepy.
0: No. Dokładnie. I słodzi gorzkie żale.
1: Jak nie wprost nawiązaliśmy, dzisiaj temat podniebni Rolling Stonesi, czyli Dywizjon 303.
0: Tak, no mówiliśmy o tym szacunie, jaki mieli na brytyjskich ulicach, ale właśnie, no początki wcale do łatwych nie należały, jeśli chodzi o polskich pilotów.
1: Nie mogli trafić na ulicę?
0: Nie, no to akurat było bardzo proste, natomiast...
1: Ja wiem, przede wszystkim większość nie znała angielskiego, podejrzewam, nie? Ja też kiedyś nie znałam angielskiego. Głównie znali dwa zwroty, yes i no, choć czasem zdarzało im się je mylić.
0: Co tam jeszcze tym Brytyjczykom nie pasowało?
1: No ja czytałem, że przez ten język zdarzało się, że jak nasi zestrzeleni lądowali na jakiejś angielskiej wsi, to miejscowi brali ich za wrogów, bo oni ich po angielsku pytają: co wy zajedli? A oni: yes, no, where?
0: No do tego latali na samolotach, które do niemieckich Messerschmittów się nie umywały. No niektóre już były wylatane.
1: Tak, takie Spitfire'y z przebiegiem tak pod 300 tysięcy i to co wtiętym.
0: Tak, i to jeszcze pewnie palone było w środku.
1: No. W każdym razie Anglik nie płakał jak sprzedawał, a od Niemców nie kupowaliśmy.
0: No właśnie, a ciekawe, czy angielskie samoloty mają kierownicę po prawej stronie, czy nie?
1: Wiesz co, ja bym proponował wrócić do tematu.
0: Okej, no.
1: To kiedy się zaczął w takim razie szacun na dzielni?
0: Na początku września 1940, kiedy niemieckie myśliwce zaczęły nadlatywać nad Wyspy Brytyjskie, wtedy wszyscy: chodźcie, panowie, chodźcie, może by ktoś pomógł.
1: Nie, właśnie, jak to mówi starosłowiański przysłowie spod Krosna: jak trwoga, to do Dywizjonu 303.
0: Tak, zaczęło się od tego, że brytyjski kontroler, który nawigował lot naszych, się pomylił. No. I polskich pilotów skierował w sam środek bitwy.
1: A nasi co na to?
0: No jak co, no potrzymaj mi piwo i dawaj na Niemców. Wtedy zestrzelili pierwsze niemieckie samoloty.
1: A łącznie ile ich zestrzelili, ty pamiętasz? No
0: zależy, według różnych szacunków, z tego co czytałem, tak od 90 do 126 niemieckich samolotów.
1: Ojej, no to sam bym ich na piwo zaprosił i bale organizował.
0: Tak, ale jeśli chodzi o najoryginalniejsze przejawy miłości do dywizjonu 303, o tym będziemy mówili już za chwilę. Zostańcie z nami. Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Słuchajcie, gdyby lekcje historii w mojej szkole wyglądały tak jak lekcje w historii dla dorosłych, to bym notował i nie rysował kwiatków na zeszytach.
0: Tak, ty rysował kwiatki, a wiem, coś ty rysował. No, ale może nie. Na inny temat, też nie. W sumie bez cenzury. Dzisiaj bohaterowie przestworzy, podniebni Rolling Stonesi, czyli nasz polski dywizjon 303, który wsławił się w bitwie o Anglię.
1: No, wyrazy miłości do naszych pilotów były okazywane w różny sposób. Mówiliśmy o stawianiu piwa w brytyjskich knajpach, zapraszaniu na balangi, ale teraz o prezentach, które nasi piloci otrzymywali.
0: No tak, bo jak się wielbicielki dowiedziały, gdzie Polacy stacjonują, to zaczęły wysyłać im różne takie...
1: Jak Rolling Stoneson. Takie biustonosze przychodziły.
0: To były lata 40, to kto tam wtedy słyszał o biustonoszach? Chociaż nie wiem, historia biustonosza może następnym razem w historii dla dorosłych. Oryginalniejsze prezenty przychodziły niż biustonosze. Jedna ze szkół wysłała naszym, to jest zapisane w papierach, 450 papierosów.
1: No, szczodry gest.
0: Szczodry, milordzie.
1: Jak mówi przysłowie, brytyjskim szkołom w zęby się nie zagląda. Tak.
0: Dzisiaj dzieci by wysłały laurki, więc tym bardziej gest doceniamy. Uczennice z Glasgow na przykład, jak czytam, wysłały swoje kieszonkowe do Polaków. A w Londynie zbierano pieniądze na nowy samolot, ale tylko pod warunkiem, że będzie nim latał Polak.
1: I bardzo dobrze, dostałby Brytyjczyk, to by przy parkowaniu pod centrum handlowym poobijał.
0: Tak, ale przychodziły też prezenty ze Stanów Zjednoczonych.
1: Dolary?
0: No nie, aż tak dobrze nie było.
1: Czekolady.
0: Też nie. Burmistrz Nowego Jorku zrobił zbiórkę i wysłano do dywizjonu 303 4000 książek po polsku i angielsku.
1: Prezenty świąteczne od burmistrza Nowego Jorku. Jego rodzina do dzisiaj na aukcjach internetowych wystawia. Tak były trafione.
0: Nie, no ale to fajne jest. Jak Niemców nie było w powietrzu, to sobie nasi mogli poczytać przygody misia Paddingtona po angielsku w oryginale, no,
1: super,
0: na przykład.
1: Super. Ale fanem polskiego dywizjonu był też król Anglii Jerzy VI. A to dlatego, że kiedy odwiedził naszych w bazie, a nasi usłyszeli alarm 303 na start, tylko po angielsku, to nikt się nawet na króla nie oglądał, tylko wszyscy dawaj do samolotów, a król Anglii w pustej bazie, jak ten głupi, wiesz.
0: I co, wnerwił się?
1: Nie, no, tak mu się to spodobało, że jeszcze na lotnisku poprosił, żeby mu wysłać wynik walk dywizjonu z tego dnia.
0: Aha, jaki był meldunek?
1: No i meldunek taki, dywizjon 303, 11 zestrzelonych niemieckich samolotów, jeden prawdopodobnie, straty własne 0.
0: Czyli 12-0.
1: No.
0: No to Niemcy przy naszych to była jakaś okręgówka.
1: No, tak, słynny klub LKS Messerschmitt.
0: I takie wyniki to bym na nadchodzącym Euro pooglądał.
1: Tak.
0: Dywizjon 303, polska duma, o tym dzisiaj mówimy i za chwilę do tematu wracamy.
1: A kto to tak pięknie brzmi? To my.
0: Tomkowicz Olbratowski i Historia dla dorosłych, czyli radiowcy bez cenzury. I dzisiaj opowiadamy o Rolling Stonesach II wojny światowej, czyli polskich lotnikach z dywizjonu 303.
1: I tak jak współcześni Rolling Stonesi, nasi nie gardzili kobiecymi wdziękami.
0: Takie tematy teraz się zaczynają. Dobra.
1: Można powiedzieć, że w powietrzu polscy lotnicy latali za Niemcami, za to na ziemi za kobietami. Tak.
0: I byli w tym równie skuteczni, co w walkach powietrznych. Angielki ceniły naszych za, uwaga, fantazję i szarmanckość. Co bardziej, jurni lotnicy mogli za darmo korzystać z usług pań, które były, no, jak to dziś określamy, pracownicami seksualnymi. I w angielskich domach publicznych jeszcze w latach 50. były podobno zdjęcia naszych lotników z podpisem very good.
1: Very good, bardzo dobrze.
0: Tak jest.
1: Tak, pewnie goszcząc Anglika, pani z rozmarzeniem patrzyła na plakat naszego lotnika, myśląc sobie, to se ne wrati. Tylko po angielsku sobie, nie? Myślała. I dodawała w myśli, patrząc na Anglika, kończ waść wstydu oszczędź sobie.
0: Stateczna pani Marianne Orley, służąca w pomocniczej służbie kobiet sił powietrznych, twierdziła, że Polacy byli uroczy, ale bardzo niesforni.
1: No,
0: i tutaj uwaga, ja tu cytuję, powtarzam, powtarzałam wszystkim kobietom, że muszą znać tylko jedno słowo w języku polskim – nie. I w tamtej bazie ani jedna kobieta nie zaszła w ciążę. Takie tutaj mam informacje.
1: To smutne. No. To smutne, bo Anglia straciła wielu potencjalnych zacnych obywateli.
0: Dokładnie.
1: Troszkę tu wychodzi taki brak perspektywicznego myślenia.
0: Tak, ale młodsze kobiety już nie miały takich obiekcji. Pat Pleasant, również służąca w pomocniczej służbie, wspominała polskich lotników. Relaksowaliśmy się i piliśmy. Miałam mnóstwo chłopaków, to było wspaniałe.
1: No. I komu to przeszkadzało? Hitlerowi, draniowi?
0: Nie, bardziej Anglikom, bo oni tak nie umieli jak Polacy, więc postanowili szybko wygrać wojnę, żeby Polacy wyjechali i Angielki z powrotem zwróciły uwagę na swoich rodaków.
1: No, to tak było. No. Dzięki romansom polskich lotników wojna trwała krócej. Dywizjon 303 i jego bohaterowie to temat dzisiejszej lekcji historii dla dorosłych. Mówimy o rzeczach, których nie dowiecie się na historii w szkole.
0: Ba, jakbyście pani od historii opowiedzieli to, co my wiemy i mówimy, to by wam nie uwierzyła i jeszcze linijką po pupie sprała.
1: No, najbardziej malowniczą postacią w 303 był niewątpliwie świetny pilot, podpułkownik Jan Zumbach, pseudonim Donald.
0: Donald?
1: No ja.
0: A to może pan Tusk miał dziadka nie w Wehrmachcie, ale w RAF-ie?
1: Raczej może chyba nie.
0: A, okej.
1: No, w każdym razie, Zumbach zasłynął jako znakomity pilot myśliwca, ale równie imponujące są jego osiągnięcia na ziemi.
0: Już się boję.
1: Znany był również z wyjątkowo rozrywkowego trybu życia.
0: Gdybyś mógł rozwinąć, jak wyjątkowego?
1: No, jak odmiana przez przypadki dżdżu.
0: A, no to wyjątkowe rzeczywiście. No,
1: powiedz w mianowniku, dobra.
0: Bardzo, tam bardzo.
1: O zakrapianych imprezach i podrywach polskich pilotów już mówiliśmy troszeczkę. Powiemy tylko, że Zumbach był w tych dziedzinach zawsze na pierwszej linii frontu.
0: Waleczny mężczyzna był z nim.
1: A ja.
0: Taki Jan Zawodowiec. Świetny pilot, mocny łeb i płonący konar. No, czegóż chcieć więcej od życia? No, chyba tylko życia.
1: Tak. Ale najlepszy numer w czasie wojny to on wykręcił tuż przed jej zakończeniem. On ostro wstawiony po imprezie w polskiej jednostce na kontynencie postanowił wrócić do Anglii małym samolotem łącznikowym.
0: Na pruty?
1: No na pruty strasznie. Niestety na pruty był i poleciał w przeciwną stronę, dostał się do niewoli.
0: No to trochę tak jak facet ostro zapił i zamiast się przejść, żeby trochę wytrzeźwieć, od razu skierował się do domu.
1: No
0: też słyszałem o takich. I areszt domowy, także bez sensu.
1: No i Zumbacha przytrzymywano w obozie jenieckim na holenderskiej wyspie Terschelling. Ale Zumbach w obliczu końca wojny, bo już prawie była zakończona, zażądał widzenia z komendantem obozu i tak go urabiał, aż tamten zgodził się poddać mu niemiecki garnizon na wyspie.
0: Rozumiesz? Nie ma to jak zakończyć wojnę z przytupem.
1: No,
0: był to człowiek naprawdę wysokich lotów.
1: Jan Zumbach, podpułkownik.
2: Historia dla dorosłych, czyli znane wydarzenia w krzywym zwierciadle. Tylko w RMF FM.
1: Ale to było fajne, jak się człowiek zasłuchał.
0: Gdybyście chcieli zobaczyć Olbratowskiego tańczącego, to go nie zobaczycie. I bardzo dobrze,
1: bardzo
0: że go
1: dobrze,
0: nie zobaczycie.
1: Ja siedziałem i słuchałem, bo to najlepsza muzyka w RMF FM.
0: A dzisiaj radiowcy bez cenzury i Skowrona przedstawiają historię dla dorosłych. I dzisiaj przypominamy, że opowiadamy o Dywizjonie 303.
1: Ktoś nawet lekko obeznany z historią wie, co to był Dywizjon 303 i jakie miał osiągnięcia. My raczej skupiamy się na tym, co nasi piloci robili na ziemi.
0: A robili niemało. No, skupmy się teraz. No, skoro to jest, skoro radiowcy bez cenzury, skoro historia dla dorosłych, teraz temat alkoholu.
1: Gdyby powiedzieć, że nasi piloci nie wylewali za kołnierz, to jakby nic nie powiedzieć.
0: Tak, nawet jak któryś z pilotów chciał wylać za kołnierz, to kieliszek nie dotarł tam, bo po drodze były jego usta. Także.
1: Polskie usta.
0: Polskie usta.
1: Mądrzy piloci z 303 doszli do wniosku, że lepiej wlać w usta, niż mieć mokre plecy.
0: Tak. Taka w ogóle chodziła opinia po Anglii, że dorównać polskim pilotom w piciu, dotrzymać im kroku, to prawdziwy zaszczyt.
1: Tak twierdził John Kent, kanadyjski oficer przydzielony w początkowym okresie do 303. Jak wspominał o jednej z imprez, o trzeciej nad ranem jedyną dwójką trzymającą się jeszcze na nogach byliśmy my dwaj. Johnny Zumbach, polski pilot, mówiliśmy o nim, i ja. I to ja jego doprowadziłem do łóżka.
0: To jak mniemam, było to największe osiągnięcie kanadyjskiego lotnictwa podczas II wojny światowej.
1: No.
0: Dorównać polskiemu pilotowi w piciu.
1: No po tym wydarzeniu Kanadyjczyk dostał pewnie awans, no przynajmniej powinien.
0: Tak jest. Już nigdy nie był takim samym człowiekiem, oficerem, Kanadyjczykiem. Już miał trochę polski gen, już mu się troszkę ta nóżka chwiała.
1: No. Do legendy przeszły też wieczory w gospodzie Orchard Inn w pobliżu Norholt.
0: Możesz jeszcze raz, bo bardzo dobry akcent.
1: Orchard Inn, gdzie polscy lotnicy koili morzem whisky i szampańską zabawą zszargane w podniebnych zmaganiach nerwy.
0: Tak, to wtedy polscy piloci wymyślili nowy sposób picia whisky z wodą sodową. Oni pili whisky, a wodę sodową kto inny?
1: No, dlatego nie uderzyła im do głowy sodówka.
0: Dokładnie.
1: No, czego wszystkim serdecznie życzymy.
0: Oraz zdrowia.
1: Mhm.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Na zegarach zaraz wybije pierwsza, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Na miasto spadły pociski balistyczne. Informacjami z konfliktu w Ukrainie zaczynamy fakty. Później o śledztwie w sprawie rodzinnej tragedii w Sosnowcu, a także o walce z ogromnym pożarem lasów we Francji. Na koniec w faktach sport i wielkie pieniądze. Stolica Ukrainy, Kijów, pod silnym ostrzałem Rosjan. Według agencji Reutera miasto zostało zaatakowane pociskami balistycznymi. Władze Kijowa zaapelowały do mieszkańców, aby schronili się na czas ostrzału. Świadkowie mówią o silnych eksplozjach. Na razie jednak nie ma informacji o zabitych lub rannych. Przed zmasowanymi atakami Rosjan ostrzegał wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy zależy od gotowości sojuszników do dostarczenia obrony przeciwrakietowej. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności rodzinnej tragedii w Sosnowcu, w Śląskiem. Dwie osoby nie żyją, jedna trafiła do szpitala. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie. Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc i z obrażeniami trafił do szpitala. Jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie dotyczące samobójstwa młodego mężczyzny.
4: Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz synoptyków temperatura może tam sięgać nawet 40 stopni.
6: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność, tym bardziej, że według specjalistów nie wiadomo na razie, jak w dużym stopniu pracę strażaków utrudni rozpoczynająca się nowa fala upałów, którym paradoksalnie towarzyszyć mogą dosyć silne wiatry.
4: Relacjonował nasz korespondent w Paryżu, Marek Gładysz. W faktach teraz duże pieniądze. Jan Diomande, jeden z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia, podpisał kontrakt z Realem Madryt. Hiszpański gigant zapłacił za 19-latka z Wybrzeża Kości Słoniowej ponad 100 milionów funtów, ujawnia BBC. Hiszpańskie media szczęśliwe nowym Galactico.
7: El otro día debutaste en el Santiago Bernabéu.
8: Sí.
7: ¿Qué tal? Feliz, no?
8: Sí.
4: Szczęśliwy także Diomande. Stał się najdroższym piłkarzem z Afryki w historii. Zbieracie pieczątki z górskich schronisk? Podobne możecie teraz zbierać w realiach miejskiej dżungli. Odkrywca krakowskich parków to inicjatywa władz Krakowa, która ma zachęcić mieszkańców do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Przygotowano specjalne książeczki, w których uczestnicy zbierają pieczątki. Akcja, jak się okazało, cieszy się ogromną popularnością.
9: W 78 krakowskich parkach, takich parkach ogólnomiejskich, nie kieszonkowych, nie lasach, postawiliśmy budki, w których są pieczątki. Dla każdego parku ta pieczątka jest dedykowana. Każda jest inna. Staraliśmy się je wybrać tak, żeby ta pieczątka odzwierciedlała coś, co jest charakterystycznego dla danego parku. Wokół tego projektu stworzyła się wspaniała społeczność. Ludzi, którzy przekazują sobie wskazówki, wstawiają gdzieś te lokalizacje na mapy. Mamy wrażenie, że przerodziło się to już w projekt tworzony wspólnie z mieszkańcami.
4: Opisuje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tylko w jednym parku wydano 1000 takich książeczek w ciągu jednego dnia. Niedługo powstanie też specjalna odznaka odkrywcy dla tych, którzy zbierą wszystkie pieczątki.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
4: A w faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To co, będzie klub Mateusza Morawieckiego? Będzie Rozwój Plus w Sejmie? Klub sejmowy?
6: Wcześniej czy później będzie.
8: Prezydent, ale wcześniej czy później raczej?
6: Myślę, że wczoraj prezes Kaczyński zadał kolejną zagadkę, równanie do rozwiązania Mateuszowi Morawieckiemu. Do tej pory Mateusz Morawiecki sobie radził z tymi zadaniami. Radził sobie najlepiej w historii całego PiS-u i uważam, że ma pełne zdolności do tego, żeby postawić na swoim.
8: Czyli stworzyć klub, wyjść i zbudować coś innego z PSL-em razem? To jest całe pytanie.
6: Nie z PSL-em. My jesteśmy w rządzie, Mateusz Morawiecki jest w opozycji, mamy wiele zarzutów.
8: Może zmienić.
6: Tak, może wypaść w ogóle poza nawias tego wszystkiego. Zawsze taka możliwość dla niego istnieje. Choć wydaje mi się, że on będzie dążył do tego, żeby odskoczyć od PiS-u, zbudować swoją siłę, połączyć się z PiS-em i być naprawdę szefem PiS-u. Jego interesuje być szefem całej Zjednoczonej Prawicy, dużego formatu.
8: Czyli to nie będzie nowy typ Petera Madziara w takim znaczeniu, że on spróbuje wyjść z PiS-u i zbudować opozycję.
6: Jeżeli mu się to uda i przekroczy ten punkt krytyczny, tą masę krytyczną osiągnie, że będzie nabierał większej wagi niż PiS, to czemu nie? Chodzi o to, żeby być szefem dużej formacji, największej na prawej stronie.
8: Panie premierze, przychodzi do pana Mateusz Morawiecki i mówi: panie premierze, budujemy wspólnie trzecią drogę. I co pan odpowiada?
6: To już za nami. Trzecia droga była z Szymonem Hołownią.
8: To się
6: już nie powtórzy. Nie, my mamy swoją agendę, mamy swoje dokonania w dziedzinie bezpieczeństwa, infrastruktury, energetyki, bezpieczeństwa żywnościowego, więc na tym będziemy bazować, na tym będziemy budować swoją listę. Zapraszamy samorządowców, zapraszamy inne środowiska. Będzie to szersza lista niż tylko Polskie
8: Stronnictwo Ludowe. Może startować z PSL-u?
6: Tak. Ja mam tylko dobre wspomnienia, ja mam tylko dobre myśli. Uważam, że wprowadzono go w jego własnym środowisku na minę, że niestety ci, którym dał wszystko, bo tylko dzięki niemu są dzisiaj w parlamencie i są w rządzie, dzięki jego wynikowi politycznemu z wyborów prezydenckich, nie odpłacili się mu w żaden sposób lojalnością.
8: Panie premierze, Władimir Zełenski mówił już dziś, że dostał po raz kolejny zapewnienie, że Ukraina ma patent na licencję na Patriota od Donalda Trumpa. Polska będzie miała taką licencję?
6: Uważam, że Polska powinna to robić razem z Ukrainą.
8: Razem z Ukrainą, ale Ukraina chce z nami to robić?
6: Taką propozycję pani minister Sobkowiak-Czarnecka tydzień temu w Waszyngtonie złożyła. To Stany Zjednoczone będą decydować, komu przekażą tą licencję. Nie sądzę, żeby dzisiaj była wybudowana fabryka pocisków do baterii Patriot na obszarze objętym wojną. Więc jest to możliwe do wbudowania na terytorium Polski.
8: Czyli w Polsce byłaby taka fabryka?
6: My dzisiaj jesteśmy w grupie czterech państw, które zabiegają o to, żeby na naszym terytorium było centrum serwisowe i taką umowę podpisaliśmy podczas szczytu NATO. Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja. W jednym z tych państw będzie centrum serwisowe. Jeżeli by się to udało już osiągnąć, to jest największy transfer technologii w dziedzinie Patriotów do Europy.
8: Ale rozmawiamy o tym też z Ukrainą?
6: Nie, o tym rozmawiamy ze Stanami. My rozmawiamy ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są tutaj naszym partnerem.
8: Tak, ale Ukraina, słyszymy co jakiś czas, że chce blokować pewne rzeczy w odniesieniu do Polski.
6: Relacji polsko-amerykańskich nie zablokuje.
8: I nie zablokuje również takiej ewentualnej budowy fabryki.
6: To jest też w interesie Ukrainy. My nie działamy przeciwko Ukrainie, ale też mamy swoją wartość i swoje możliwości. I produkcyjne, ale też lokalizacyjne i sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi.
8: Panie premierze, kiedy projekt rozporządzenia w sprawie safe dla cywilnych służb MSWiA trafi na posiedzenie do prac rządu?
6: Pracujemy jeszcze nad tym, bo ze strony i Ministerstwa Infrastruktury, i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji są nowe wnioski, ale ta decyzja jest podjęta. My nie utracimy pomimo blokady, próby blokady pieniędzy dla Straży Granicznej, Policji czy dla mobilności militarnej, dla rozwoju dróg i połączeń kolejowych przez prezydenta, bo to prezydent zawetował te pieniądze. My je przekażemy. Podjąłem decyzję o poszerzeniu programu pozamilitarnych przygotowań obronnych.
8: Panie premierze, ale żeby te przetargi ruszyły w tym roku, rozporządzenie powinno
6: w tym roku
8: być...
6: nie ruszą.
8: Nie ruszą.
6: Nie, w tym roku to była od początku informacja o tym, że te pieniądze to jest budżet przyszłego roku. My musimy

0: miliardów, które mieliśmy na zakupy na kolejne lata z budżetu MON i poszerzam program pozamilitarnych przygotowań obronnych. To jest program, który funkcjonuje od wielu lat. Moi poprzednicy również na przykład korzystali z tego i przekazywali środki dla policji, bo zaraz się rozpocznie szaleńczy atak, że dlaczego z budżetu MON budujemy przygotowania obronne Polski, no bo państwo polskie nie broni się tylko, jeżeli by zostało zaatakowane siłami zbrojnymi, wojskiem. Broni się wszystkimi instytucjami i broni się siłą swoich obywateli, odporność społeczną całego państwa.
1: Panie premierze, coraz częściej słyszymy od różnych ekspertów, nie tylko polskich, że ta obrona może być całkiem realnym problemem. Pan również ma takie informacje. Znaczy, rzeczywiście jesteśmy na etapie możliwych przygotowań Rosji do jakiejś dużo większej prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich, bo rozumiem, że czy Finlandii, bo to jest...
0: Czy Rumunii. No,
1: czy Rumunii.
0: Ostatnie dwa tygodnie to są 3 samoloty, które my przechwytujemy dzień po dniu nad Bałtykiem. To są 3 drony zestrzelone na terytorium Rumunii. To jest sytuacja, gdzie Duma 2 miesiące temu zmienia prawo, mówiąc, może Rosja interweniować, jeżeli prawa obywateli rosyjskich w innych państwach są zagrożone, na przykład prawo do języka. I teraz już instytucje rosyjskie mówią, prawo obywateli w krajach bałtyckich jest zagrożone do reprezentowania swojej kultury i języka. Więc wszystko idzie w drabince eskalacyjnej. Szczebel po szczeblu Rosja wstępuje do góry, zaostrza akcje dywersyjne, zaostrza akcje prowokacyjne i propagandy.
1: Ale to może być kinetyczny atak? Po prostu?
0: To, znaczy, tu nie ma takich przewidywań, że to jest taki atak jak pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Te pierwsze dni, czołgi jadące w stronę Ukrainy, tu nic na to nie wskazuje. To będzie raczej prowokacje mniejsze, większe drony przede wszystkim. Drony ukraińskie na przykład wykorzystane.
1: Przechwycone i wykorzystane.
0: Bałtyk. Akwen kluczowy dzisiaj dla bezpieczeństwa sojuszu. Nie tylko niszczenie kabli przez flotę cieni, ale też zakłócenia GPS-u. Bardzo niebezpieczne dla statków powietrznych, jak również dla żeglugi morskiej. Do tego dochodzą akcje dywersyjne, czyli zaciąg różnego rodzaju sabotażystów na terytorium Unii Europejskiej do podkładania ładunków wybuchowych podpaleń. To, z czym mamy niestety do czynienia, tylko jeszcze więcej. Uruchomiły się bardzo trole internetowe. Farmy troli propagandy rosyjskiej zostały uruchomione. Wołyń był takim impulsem, który ich mocno kręcił, czyli chęć skłócenia Polski z Ukrainą.
1: A to się udało? No bo można odnieść wrażenie, że rzeczywiście widzimy taką atmosferę coraz bardziej programową.
0: My sobie poradzimy na pewno z rosyjską propagandą, bo wiemy, jak ona jest skierowana. Nie poradzimy sobie w jednym wypadku, jak Polska i Polacy, my wszyscy będziemy powielać rosyjską propagandę.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wicepremiera, szefa resortu obrony, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji i o tym właśnie porozmawiam z naszym gościem. Na łączach pan Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski, znawca francuskiego futbolu. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy Zinedine Zidane obejmuje reprezentację Francji w takim idealnym dla siebie momencie, czy wręcz przeciwnie, bo trudno mu będzie dorównać sukcesom poprzednika, czyli Didiera Deschampsa?
2: No ja myślę, że przede wszystkim stało się to, co powinno się stać wedle wielu ekspertów po Mistrzostwach Świata w Katarze w 2022 roku lub ewentualnie po przegranym półfinale w Mistrzostwach Europy 2024 z Hiszpanią, gdzie wszyscy już szykowali Zinedina Zidana na następcę Deschampsa. No, natomiast jednak ówczesny prezydent federacji Noël Legre przedłużył kontrakt z Didierem Deschampsem i dopiero w styczniu 2025 roku Didier Deschamps podjął decyzję, że po finałach Mistrzostw Świata odejdzie. I wtedy już nie było innego wyjścia, jak zatrudnienie Zinedina Zidana, na którego czeka cała Francja. To jest naprawdę bardzo duże wydarzenie. Dzisiaj wszystkie media, konferencja prasowa przed siedzibą, gdzie odbyła się konferencja prasowa, było bardzo wielu kibiców. Były autografy, były odpalone race, śpiewy, a więc widać, że ta decyzja jakby pobudziła w ogóle całe środowisko piłkarskie do takiej nowej ery, która ma nastąpić za tego wyśmienitego piłkarza.
1: Otóż to, jaka będzie ta reprezentacja Francji Zidana? Jakich zmian stylu czy personalnych możemy się spodziewać?
2: No ja myślę, że kilku zawodników na pewno pożegna się z tą reprezentacją. Mam tu na myśli przede wszystkim braci Hernandezów, Teo i Lucasa Hernandeza. Myślę, że N'Golo Kanté również już nie będzie powołany, bo był to świetny zawodnik, natomiast mają swoje lata. Ja myślę, że prym przejmą młodzi zawodnicy. No to będzie rotacja na pewno ofensywna. Zinedine Zidane powiedział na konferencji prasowej: grałem z numerem 10 i zawsze to, co lubiłem, to strzelanie bramek, więc myślę, że ta reprezentacja będzie ukierunkowała nam właśnie na taką grę. To jest trener, który lubi grać ofensywny futbol, ale przede wszystkim będzie miał duże możliwości wyboru zawodników. Natomiast powiem szczerze, że pewne jakieś wątpliwości są, ponieważ nie trenował kadry żadnej reprezentacji danego kraju, a tylko wyłącznie Real Madrid, który zdobył trzykrotnie tytuł Ligi Mistrzów.
1: To będzie jego atut, czy wręcz przeciwnie?
2: No właśnie, wszyscy się obawiają, że tak długi rozbrat z pracą może mu zaszkodzić, ponieważ to nie miał tak do czynienia z piłką, a piłka się przez te kilka lat zmieniła. Natomiast to jest taka osobowość, tak wielka legenda, że myślę, że same jego wejście do szatni spowoduje, że piłkarze od razu poczują się zdecydowanie pewniej. Natomiast jest to zarówno atut, natomiast to myślę, że też są to również pewne wątpliwości co do tego. On sam powiedział, że przez te 4 czy 5 lat odrzucał wszelkie propozycje prowadzenia zespołów z różnych najmocniejszych lig świata, tylko i wyłącznie dlatego, żeby zostać trenerem reprezentacji Francji, więc duże oczekiwania wobec jego osoby, natomiast on ma wobec siebie i wobec reprezentacji Francji również bardzo duże oczekiwania.
1: We Francji Zidane, a pan już o tym wspominał, jest niemal postacią pomnikową. Czy to mu pomoże, czy wygeneruje jeszcze większą presję? Czy ten pomnik może zostać nieco uszkodzony?
2: No tutaj różnie z tym może być. Pamiętajmy, że jego blask i legenda nie będą grać na boisku. To piłkarze będą musieli sprostać właśnie oczekiwaniom trenera. To jest trener, który w bardzo prosty sposób przekazuje jakby swoją ideę prowadzenia drużyny, sposób gry, styl gry, a mianowicie praca i przyjemność treningu, który ma wnieść zawodników na zdecydowanie wyższy poziom. Będą z nim współpracować ci ludzie, którzy współpracowali z nim w Realu Madryt, który zdobywał trzykrotny tytuł Ligi Mistrzów. Będzie odnowiony sztab medyczny, a więc cała kadra Francji, wszystkie struktury zostaną naprawdę tak od nowa przebudowane. Mówi się, że ten bramkarzem zostanie Fabian Barthez.
1: Kolega z zespołu, z reprezentacji.
2: Kolega z zespołu. Bernard Diomondé, który prowadził drużyny młodzieżowe w kadrze Francji, a więc widać, że zaczyna, ten jego sztab zaczyna być tym sztabem, który, z którym święcił sukcesy, ale też również sztabem, który zna bardzo dobrze piłkę młodzieżową, bo ja myślę, że ta drużyna potrzebuje takiej dużej odnowy, takiej świeżości. Ryan Cherki, Michael Olise, Bradley Barcola, to są zawodnicy, Magnus Akliusz. Ja myślę, że on na tych zawodników postawi, że to będzie zespół, który będzie kipiał energią. Oczywiście w kwestii budowania kadry niewątpliwie Kylian Mbappé będzie tą flagową postacią. Natomiast Zinedine Zidane po raz pierwszy na konferencji prasowej powiedział, że absolutnie nie kontaktował się jeszcze z Kylianem Mbappé, ponieważ nie było takiej potrzeby.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: na porcję informacji w RMF FM.
1: Na łączach pan Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski, znawca francuskiego futbolu. Jakie są cele minimum dla Zidana na najbliższy czas? Czy musi zrobić coś, żeby jego zatrudnienie nie zostało uznane za porażkę? Co to będzie?
2: No ja przede wszystkim musi dokonać w ciągu tych 2 miesięcy, które zostały mu do pierwszego meczu z Turcją w Lidze Narodów, dobrą selekcję. Musi dokonać bardzo dobrej selekcji. To jest przede wszystkim to, bo to nie jest praca w klubie, gdzie masz do czynienia z zawodnikami co dzień. Tutaj musisz ich powołać, dobrze ich dobrać i nakreślić w bardzo krótkim czasie określony plan gry. Turcja 25 września, 28 gra z Belgią na wyjeździe, no i myślę, że na ten mecz 2 października Francja, Włochy będzie czekała cała Francja, cała Europa, ponieważ we Włoszech również Roberto Mancini został nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch, a więc to myślę, że to będzie spotkanie 2 zespołów i 2 świetnych byłych piłkarzy.
1: Widzi pan kogoś, kto będzie następcą Zizu w reprezentacji Francji? Mbappé?
2: No, na razie nie, absolutnie. To jest inny typ zawodnika, inny profil zawodnika, inna osobowość. Zidane był jednym z niewielu, którzy potrafili prowadzić reprezentację Francji do takich wielkich sukcesów, a przede wszystkim był taką bardzo odpowiedzialną osobą. On nie udzielał się w mediach. Nawet przez te 5 lat, kiedy nie był trenerem żadnej reprezentacji i klubowej drużyny, widzieliśmy go, że cały czas miał ogromny szacunek w środowisku piłkarskim. Ja myślę, że być może urodzi się ta nowa gwiazda, być może to będzie Magnus Akiłusz, być może będzie to Ryan Szelki, który absolutnie zawiódł na całej linii Mistrzostwa Świata teraz w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że reprezentacja sama wykreuje młodych zawodników, bo jest ich naprawdę bardzo wielu, ale główną zasadą pracy z Zidanem będzie jednak mimo wszystko naprawienie tej wątpliwej defensywy, która jest taką kulą u nogi reprezentacji Francji w tym na tych mistrzostwach świata, ale w ogóle w przeszłości. To zawsze jakby rzutowało na wyniki. Kiedy Francja była mocna z tyłu, to wtedy rzeczywiście była również mistrzem świata.
1: Skoro to jest taka idealna kandydatura z Zizu, to co może pójść nie tak? Jakie są największe zagrożenia?
2: Właśnie zagrożeniem chyba jest, myślę, że dobór odpowiednich zastępców, jeśli chodzi o tą defensywę. Środkowi obrońcy Konate grał bardzo słabo. Jest tylko Upamecano. William Saliba będzie miał prawie 6 czy 8-miesięczną przerwę z powodu kontuzji kręgosłupa. Groziła mu operacja. Przede wszystkim boki obrony. Lukas Digne raczej już nie będzie powoływany. Jules Koundé był w słabszej formie. Myślę, że młodzi zawodnicy będą musieli zastąpić bardzo szybko tych, którzy w tej reprezentacji byli już przez ten okres, 8, 10, 12 lat. Ponieważ Didier Deschamps nie lubił zmian w tej kadrze. Natomiast myślę, że właśnie wszyscy oczekują, że to będzie naprawdę nie duża rewolucja w tym zespole. Natomiast pamiętajmy, że to jest tylko 2 miesiące, okres 2 miesięcy, gdzie Francję czekają naprawdę 2 ciężkie mecze wyjazdowe, tak jak mówiłem, z Turcją i z Belgią. Więc ja jestem ciekawy, jak ten okres pracy wykorzysta Zinedine Zidane i jego sztab, ponieważ to będzie bardzo, bardzo ważny okres. Pamiętajmy, że te wakacje wszystkich, którzy grali na Mistrzostwa Świata zawodników, były i są na razie krótkie, a więc powrót do tej najwyższej dyspozycji mimo wszystko może troszeczkę zająć czasu tym zawodnikom, a o wyniki kadry Francji, tak jak pan już wspomniał, wszyscy będą oczekiwać tego nie na jutro, ale na wczoraj. I to jest główne zadanie Zinedina Zidana.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radio RMF 24 był pan Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski, znawca francuskiego futbolu, o czym mogliśmy się właśnie teraz przekonać. Panie Marku, bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Starcie Dawida z Goliatem. Jak Finowie zatrzymali Armię Czerwoną.
1: Jest 30 listopada 1939 roku. Tego dnia wojska radzieckie dokonują inwazji na Finlandię.
2: Atakujący mają ogromną przewagę liczebną nad Finami i wszyscy spodziewają się, że ten skandynawski kraj szybko ugnie się pod naporem Sowietów.
1: Jednak po kilku tygodniach walk Finlandia nadal skutecznie się broni, a Związek Radziecki ponosi ogromne straty.
2: Choć ostatecznie wojna kończy się formalnym zwycięstwem Moskwy i aneksją części fińskiego terytorium, rząd w Helsinkach zachowuje niezależność i porzuca swoją dotychczasową politykę neutralności.
1: Ale w jaki sposób Finom udało się zatrzymać przeważające siły wroga? I jak wojna zimowa obnażyła słabość Armii Czerwonej?
2: O wojnie zimowej, która przejdzie do historii pod nazwą Talvi Sota, opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Finlandia była częścią Imperium Rosyjskiego od 1809 roku. Jednak wybuch I wojny światowej i rewolucja w Rosji sprawiają, że w 1917 roku kraj uzyskuje niepodległość.
2: Choć bolszewicy początkowo akceptują niezależność Finlandii, to w późniejszych latach Związek Radziecki zaczyna rozważać plany rozszerzenia swoich wpływów w tym regionie.
1: Rząd w Moskwie jest też zaniepokojony, że granica przebiega w odległości 32 km od Leningradu, ważnego miasta i ośrodka przemysłowego.
2: Ponieważ Finlandia utrzymuje dobre stosunki z Niemcami, Sowieci obawiają się też, że fińskie terytorium może zostać wykorzystane do ataku na Leningrad.
1: Dlatego w okresie dwudziestolecia międzywojennego Moskwa kilka razy próbuje przekonać rząd w Helsinkach do zmiany przebiegu granic.
2: Finlandia wielokrotnie odmawia. Marszałek Karl Gustav Mannerheim, szef Rady Obrony, apeluje dodatkowo o ponowienie prac przy budowie sieci umocnień na przesmyku karelskim.
3: Rosja sowiecka jest bardzo zainteresowana tym rejonem i musimy przygotować się na najgorsze. Linia bunkrów i umocnień może okazać się nieoceniona, gdyby doszło do wojny.
1: Prace ruszają, a pas umocnień zostaje nazwany na cześć marszałka linią Mannerheima. Tymczasem sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta.
2: W Niemczech władzę przejmuje Adolf Hitler, a Józef Stalin staje się de facto dyktatorem Związku Radzieckiego.
1: Obaj przywódcy pragną ekspansji terytorialnej. Finlandia ogłasza neutralność, ale rząd w Helsinkach zdaje sobie sprawę, że w ich położeniu może się to okazać niemożliwe.
2: Dodatkowo 23 sierpnia 1939 roku ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRR podpisują pakt Ribbentrop-Mołotow.
1: Traktat zawiera tajny protokół, który ustala podział stref wpływów w Europie Środkowej. Zgodnie z zapisami paktu Finlandia miała znaleźć się w strefie sowieckiej.
2: 1 września 1939 roku Niemcy napadają na Polskę, a 17 września do ataku przyłącza się Związek Radziecki.
1: Polskie terytorium zostaje podzielone, a zachęcony sukcesem Józef Stalin chce rozszerzyć wpływy na kraje bałtyckie i Finlandię.
2: Estonia, Łotwa i Litwa, nie widząc szans na odparcie ewentualnej inwazji, godzą się na rozmieszczenie na ich terytorium sowieckich oddziałów.
1: Stalin zaprasza też do Moskwy delegację fińską, która przybywa do stolicy w październiku 1939 roku.
2: Podczas spotkania ze Stalinem i Mołotowem fińscy delegaci wysłuchują sowieckiej propozycji korekty przebiegu granic.
4: Sugerujemy przesunięcie granicy na przesmyku karelskim o 25 km na północ oraz demontaż wszystkich umocnień w tym rejonie. Poza tym wydzierżawicie nam półwysep Hanko i część wysp w Zatoce Fińskiej, gdzie powstaną nasze bazy wojskowe. W zamian dostaniecie dwa regiony leżące w Karelii.
1: Rząd Finlandii jest podzielony, gdy słyszy o radzieckiej ofercie. Niektórzy politycy, w tym marszałek Mannerheim, są początkowo za zaakceptowaniem tych warunków.
3: Myślę, że niestety musimy być realistami. Związek Radziecki dysponuje dużo potężniejszą armią, a nasze oddziały mogą nie dać rady odeprzeć ataku.
2: Jednak władze w Helsinkach ostatecznie odrzucają radziecką propozycję, uznając, że spełnienie żądań może poważnie zagrozić niepodległości kraju.
1: Stalin, świadomy, że nie uda mu się nic osiągnąć drogą dyplomacji, nakazuje rozpoczęcie przygotowań do inwazji na Finlandię.
2: Zadanie to zostaje powierzone marszałkowi Klimentowi Woroszyłowi. który pełni urząd Ludowego Komisarza Obrony.
1: Stalin jest przekonany, że dużo liczebniejsza i lepiej uzbrojona Armia Czerwona nie będzie miała żadnych problemów z pokonaniem fińskiej armii.
2: Finowie rozpoczynają w tym czasie mobilizację własnych sił i przygotowują się do odparcia ataku.
1: 26 listopada 1939 roku w miejscowości Mainila, leżącej przy granicy radziecko-fińskiej, ma miejsce incydent. Kilku sowieckich żołnierzy ginie, a minister spraw zagranicznych ZSRR oskarża Finlandię o atak.
4: Dziś w miejscowości Mainila miało miejsce tragiczne wydarzenie. W wyniku niesprowokowanego niczym ostrzału fińskiej artylerii zginęło 4 naszych żołnierzy, a 9 zostało rannych. Żądamy od Finlandii przeprosin za ten akt agresji i wycofania ich wojsk na odległość 25 km od naszych granic.
2: Finlandia jednak stanowczo zaprzecza, że jej żołnierze stali za atakiem. Co więcej, marszałek Mannerheim wydał wcześniej rozkaz o wycofaniu artylerii z tego regionu właśnie po to, by uniknąć podobnych incydentów.
1: Rząd w Helsinkach proponuje przeprowadzenie międzynarodowego śledztwa, jednak Moskwa odmawia.
2: Ostrzał był w rzeczywistości radziecką prowokacją, która miała dać jedynie pretekst do wojny.
1: 30 listopada 1939 roku Związek Radziecki rozpoczyna inwazję na Finlandię. W ataku bierze udział około 450 tysięcy żołnierzy wspieranych przez czołgi i samoloty.
2: Radzieckie lotnictwo bombarduje Helsinki i inne fińskie miasta, co wywołuje oburzenie społeczności międzynarodowej.
1: Aby odeprzeć krytykę, Mołotow stwierdza:
4: nasze samoloty nie zrzucają bomb, a jedynie pomoc humanitarną dla głodujących Finów.
2: 1 grudnia Związek Radziecki powołuje marionetkowy rząd Fińskiej Republiki Demokratycznej, który ma się stać zalążkiem nowych komunistycznych władz całej Finlandii.
1: Sowieci zrzucają też na miasta ulotki propagandowe, na których widniały słowa:
5: towarzysze, nie przybywamy, aby was podbić, ale żeby wyzwolić Finlandię spod opresji kapitalistów i właścicieli ziemskich.
2: Akcja propagandowa odnosi jednak minimalny skutek, a większość Finów jest zdecydowana bronić swojego kraju.
1: Marszałek Gustav Mannerheim zdaje sobie sprawę z przewagi liczebnej wroga i wydaje rozkazy.
3: Wszystkie wojska mają się wycofać z przesmyku karalskiego i zająć pozycje na naszych umocnionych liniach obronnych.
2: W ciągu następnych kilku dni wojska sowieckie docierają pod linię Mannerheima, ale zostają zatrzymane przez doskonale zorganizowaną fińską obronę.
1: Dodatkowo przedłużające się walki zaczynają obnażać poważne braki Armii Czerwonej. Przede wszystkim wielu radzieckich dowódców nie posiada dostatecznej wiedzy i umiejętności do skutecznego prowadzenia walki.
2: Trzeba pamiętać, że przed wybuchem II wojny światowej Stalin przeprowadził ogromne czystki w wojsku.
1: Stanowiska, a w wielu przypadkach też i życie, straciło w tym okresie wielu najbardziej doświadczonych dowódców. Stalin obawiał się bowiem, że duża część z nich byłaby zdolna do przeprowadzenia udanego przewrotu wojskowego.
2: Ich miejsce zajęli ludzie oddani i wierni dyktatorowi, choć nie zawsze posiadający odpowiednie kompetencje.
1: Co więcej, armia radziecka jest zupełnie nieprzygotowana na długą wojnę w ciężkich zimowych warunkach. Pojawiają się problemy z logistyką i zaopatrzeniem wojsk.
2: Tymczasem Finowie doskonale wykorzystują swoje atuty. Żołnierze znają teren walk, co pozwala im swobodnie poruszać się po bezdrożach i przepuszczać niespodziewane ataki.
1: Wśród Sowietów ogromną panikę wywołują też fińscy snajperzy, którzy zabijają z ukrycia i zaburzają poczucie bezpieczeństwa.
2: Finowie atakują też kuchnie polowe i konwoje z zapasami. Sprawia to, że Sowieci zostają pozbawieni ciepłych posiłków, co mocno odbija się na ich zdolnościach do walki w ujemnych temperaturach.
1: Co więcej, wielu wziętych do niewoli czerwonoarmistów jest zaskoczonych faktem, że Finowie wcale nie głodują, ale są bardzo dobrze zaopatrzeni.
2: Niektórzy Rosjanie nawet dobrowolnie poddawali się, prosząc Finów o możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.
1: Na przełomie grudnia i stycznia na całej linii frontu toczą się ciężkie walki i armia fińska odnosi kilka sukcesów.
2: 8 stycznia 1940 roku Finowie zwyciężają w bitwie pod Soumusalmi, całkowicie okrążając i rozbijając dużo liczniejsze siły radzieckie.
1: Wobec braku znaczących postępów Stalin decyduje się przekazać dowództwo nad inwazją generałowi Siemionowi Timoszenko.
2: Finowie desperacko bronią swojego kraju, ale zaczynają słabnąć. Co więcej, na front docierają kolejne oddziały Armii Czerwonej, które zaczynają przechylać szale zwycięstwa na korzyść Związku Radzieckiego.
1: W lutym 1940 roku udaje im się w końcu przełamać obronę na linii Mannerheima i zmusić Finów do wycofania się.
2: Przywódca ZSRR jest jednak mocno zaskoczony powolnymi postępami i ogromnymi stratami, które ponoszą jego wojska.
6: Przecież mówiliście, że Finlandia praktycznie nie ma żadnej armii i że nasze wojska błyskawicznie podbiją to małe państewko. Jak to wytłumaczyć się?
1: Co więcej, Wielka Brytania i Francja zaczynają coraz wyraźniej mówić o udzieleniu wsparcia napadniętej Finlandii. Stalin obawia się też, że mimo traktatów Niemcy również mogą wesprzeć napadnięty skandynawski kraj.
2: Z tego powodu nie chce dłużej kontynuować walk. Próbuje porozumieć się z rządem w Helsinkach, aby znaleźć sposób na zawarcie pokoju.
1: Również Finowie są wycieńczeni walkami i zdają sobie sprawę, że bez wsparcia nie uda im się wygrać z przeważającą armią wroga.
2: Obie strony siadają do stołu negocjacyjnego. W nocy z 12 na 13 marca 1940 roku w Moskwie zostaje podpisany traktat pokojowy, który kończy wojnę.
1: Finlandia musi oddać Związkowi Radzieckiemu część swoich wschodnich terytoriów, w tym obszar, gdzie znajduje się linia Mannerheima. Kraj zachowuje jednak niezależność.
2: Rząd w Helsinkach porzuca też swoją wcześniejszą politykę neutralności i później staje się jednym z sojuszników III Rzeszy.
1: Wojna, w której teoretycznie dużo silniejsza Armia Czerwona nie była w stanie całkowicie i szybko pokonać niewielkiej Finlandii, jest dużym upokorzeniem dla Związku Radzieckiego.
2: Uwypukla słabość wojsk radzieckich i jest jednym z pierwszych momentów, gdy Stalin odczuwa skutki wielkiej czystki przeprowadzonej w wojsku.
1: Niektórzy uważają też, że wojna zimowa ostatecznie przekonała Hitlera, że ZSRR nie jest w rzeczywistości potęgą wojskową i Wehrmacht nie będzie miał problemów z pokonaniem Armii Czerwonej.
2: Marszałek Karl Gustav Mannerheim do dziś jest w Finlandii uznawany za bohatera narodowego, który w krytycznym momencie potrafił w skuteczny sposób obronić kraj przed śmiertelnym zagrożeniem.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: czasie godzina druga, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A to wydanie faktów. Zaczynamy od tragicznego w skutkach wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Później o podwyżce kwoty wolnej od podatku. Ile kosztowałoby spełnienie obietnicy wyborczej? Sprawdził to nasz dziennikarz. Na koniec informacja dla fanów Neymara. Napastnik kończy karierę w reprezentacji Brazylii. Dwie osoby zginęły, aż sześć zostało rannych. To bilans tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 24 w Kamiennej w Wielkopolsce. Dwa samochody zderzyły się tam czołowo. Droga w tej chwili jest zablokowana i tak ma być przez co najmniej 5 godzin. Policja jak dotąd wyznaczała objazd drogami lokalnymi tylko w kierunku Poznania. 3 miesiące aresztu dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalny atak na obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Adam C. i Tomasz M. odpowiedzą za pobicie i znieważenie na tle narodowościowym. W sądzie, w którym zapadła decyzja, była nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
1: Kiedy Adam C., znany, karany już bokser na gołe pięści, wchodził na salę sądową, powiedział dziennikarzom, że żałuje tego, co zrobił i przeprasza, ale jak tłumaczył, to on został zaatakowany. Taką linię obrony przyjął wspólny adwokat podejrzanych. Jak przekonywał, film, który obiegł media, przedstawia tylko finał zajścia, a wszystko zaczęło się w sklepie. Według obrońcy nie ma też dowodów na to, że atak miał tło narodowościowe. Tomasz M. mówił z kolei przed sądem, że zaatakował, bo chciał pomóc koledze. Przyznał, że zgubiły go emocje. Co grozi mężczyznom?
2: Do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym podejrzany, który odpowiada w warunkach recydywy, maksymalna grożąca jemu kara to 7,5 roku pozbawienia wolności.
1: Powiedział mi Jakub Dubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
3: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
0: Ponad 70 miliardów złotych. Tyle rocznie miałoby kosztować spełnienie obietnic podatkowych rządu. Chodzi o podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych oraz o waloryzację drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Czy budżet państwa jest w stanie udźwignąć taki wydatek? To wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Wydaje się, że nie, szczególnie jeśli rząd chciałby zrobić obie te rzeczy naraz. Podwyższenie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych byłoby niezwykle kosztowne. 58 miliardów złotych rocznie. To prawie połowa zaplanowanego w tym roku deficytu budżetowego. Z takiego kroku nie byłaby też zadowolona Komisja Europejska.
5: W ramach procedury nadmiernego deficytu, w której się znajduje nasz kraj, jedną z obietnic, którą składa już od kilku lat resort finansów, jest to, że nie zmieni progów podatkowych.
4: Zauważa główny ekonomista Welobanku Piotr Arak, ale obietnicą wyborczą były zmiany progów podatkowych. Tańsza będzie waloryzacja drugiego progu do 140 tysięcy złotych. To koszt rzędu 11 miliardów złotych. Taka zmiana objęłaby jednak zdecydowanie mniej podatników niż podwyższenie kwoty wolnej.
0: Policjanci z Zakopanego prowadzą kontrole quadów, które w wakacje wyjeżdżają na pola i do lasów. Tylko w ubiegły weekend skontrolowali 48 takich pojazdów. Nałożyli na kierujących 5 mandatów i udzielili 3 pouczeń. Fani piłki nożnej nie zobaczą już Neymara w brazylijskich barwach. 34-letni napastnik ogłosił koniec występów w reprezentacji. Mój czas dobiegł końca. Zapisałem się w historii, byłem bardzo szczęśliwy. Zawsze walczyłem za kadrę. Teraz jednak nie chcę w niej więcej występować, mówił brazylijskim dziennikarzom. Już po przegranej Canarinhos z Norwegią w 1/8 finału mundialu Neymar sugerował, że nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu mistrza świata. Według brazylijskich mediów napastnik przeszedł do historii reprezentacji Brazylii jako gwiazda i rekordzista. Przypominają, że zdobył on w kadrze rekordową liczbę 80 bramek. W ekipie Canarinhos wystąpił 130 razy. Co z wojskami dronowymi, które miały powstać w Polsce? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
6: Wczoraj nawet podejmowaliśmy decyzję o uzupełnieniu programu SAFE, o kolejne zakupy dronów. I rozpoznawcze, uderzeniowe, drony kamikadze, program SAN. Oczywiście ten proces następuje, ale zaczęliśmy już edukację z dronami w klasach wojskowych. Chcę rozszerzyć ten program. Pracujemy nad ligą dronową, czyli też nad to, żeby to weszło jako sport, jak było częścią takiej atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu. Z jakim problemem spotka się Ukraina? Bo dlaczego my to robimy dzisiaj? Ukraina spotkała się z problemem nieprodukcji dronów, bo ich można